Sabe?

0: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
2: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
1: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
3: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
4: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido z gora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
8: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: Spędzacie weekend z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Już niebawem na naszej antenie podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Porozmawiamy sobie też na temat fantastycznych, urodzinowych imprez, które odbywać się będą w naszym mieście. A jeśli o imprezach mowa, będzie też miejsce i czas, i to na samym początku naszego spotkania, na podsumowanie kolejnego winobrania 2026, tym razem, które odbyło się w naszym mieście i równo tydzień temu zakończyło się w Zielonej Górze. Zachęcam gorąco, spędźcie jak najwięcej czasu z Radiem Złote Przeboje i sprawdźcie nausznie, co ciekawego wydarzyło się w naszym mieście w mijającym tygodniu. Gorąco zapraszam, Magda Sobczak.
8: Tydzień w Zielonej Górze.
9: To zacznijmy nasze spotkanie od podsumowania winobrania 2026 z radiowym mikrofonem w tłum imprezujących. W niedzielę wdarł się nasz reporter Adam Kazimierczak.
8: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
10: Przepraszam serdecznie, czy mogę zapytać, jak się Państwo bawią?
11: Dobrze.
10: Okej, okay. Jak Państwo oceniają w ogóle całą imprezę?
11: Myślę, że okej.
10: Na 9+.
11: jak winobranie, jest okej.
10: A degustacja to jest ten najważniejszy element tej imprezy?
12: Tak.
10: Czy?
12: Dla nas tak.
10: Okej. Okay. A korzystają jeszcze Państwo z innych jakichś atrakcji? No bo to jest 9 dni, no dzisiaj co prawda ostatni dzień.
11: No powiem tak, my dzisiaj jesteśmy akurat tutaj, bo idziemy na kabaret jeszcze. Na koncerty nie chodzimy, bo jesteśmy spoza Zielonej Góry, to jest trochę...
12: Wystarczy, że 6 lat to miasto sprzątałem.
11: Okej. Tak, masz tak trochę...
12: Co do winobrania podchodzę tak sceptycznie troszkę. No.
10: Okej, okay. A mogę zapytać dlaczego?
12: No, wie pan, jak to porządki, nie? Człowiek ma gdzieś to z tyłu głowy, nie? Że jest, nie jest zbyt czysto, nie?
11: Znaczy potem.
12: Potem, no, jako pracownik, nie?
10: No. Okej, okay. Ale dzisiaj państwo korzystają...
11: To znaczy tak, właśnie my jak jesteśmy, to jesteśmy raczej w środku tygodnia, nie przychodzimy na weekendy, bo jest zbyt dużo ludzi, więc jak jesteśmy, to jesteśmy w środku tygodnia, pospacerować, pooglądać, spróbować dobrego wina.
12: I tyle.
10: Czy ja mogę poprosić tylko o Państwa imiona?
11: Agnieszka.
12: Dariusz.
10: No to nie przeszkadzam. Wszystkiego dobrego.
12: Dziękuję. Pozdrawiamy.
10: Przepraszam, nad czym się Państwo tak zastanawiają? Co tu wybrać, co spróbować, prawda?
13: O, to my tylko przyjechali do Pana, Pan nie gada, bo nie rozmawia w polskim języku. Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej w Nowym Roku w restauracji polskie wina właśnie, wyśmienite. Ale nie pamiętam, jakie są.
10: Co Państwo w ogóle myślą, czy Pani bezpośrednio o tej imprezie? Jak Pani ją ocenia? Tak chociaż wstępnie, bo mówiła Pani przed chwilą, że...
13: Z 10 może 4, bo mało właśnie pokazu wina.
14: bardziej fast foody i smruty.
10: Okej, rozumiem.
14: Czy mogę pokazać wina? A polskie wina naprawdę tutaj jest właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
10: Okej. Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
14: Z Danii.
10: Z Danii państwo przyjechali. Super. Mogę poprosić jeszcze pani imię?
14: Anię.
10: Pani Ania. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Have a nice day. Przepraszam, dobre było?
15: Perfekcyjne.
10: Proszę powiedzieć, winobranie to jest duża impreza, dziś ostatni dzień. Jak państwo oceniają w ogóle tą imprezę?
15: No, fantastycznie, jak zawsze i co roku. Jest okej. Okay.
10: A czegoś brakuje może, czy nie?
15: Siły.
10: Okej. Okay. Co tu można odkrywać? No bo to nie jest pewnie tylko degustacja ostatecznie podczas tej imprezy.
15: No, odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Nie?
10: A państwo są z Zielonej Góry, czy przyjechali?
15: Z dziada, pradziada, jak to mówią.
10: A, no to państwo już w ogóle obserwują jakiekolwiek zmiany, jakie tutaj zachodzą.
15: Tak, że my znamy wszystko od początku do końca.
10: Proszę powiedzieć, Zielona Góra potrzebuje takie imprezy? Takie
15: tak, no każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy. No jedni winobranie, drudzy jakieś tam inne, czy poznańskie jakieś tam mamy też takie imprezy. Każde miasto potrzebuje, jest to coś ciekawego.
10: Czy ja mogę poprosić o pana imię tylko?
15: Tomek.
10: Dziękuję panie Tomaszu, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Rozumiem, że pani jest tutaj wystawcą.
16: Wystawcą.
10: Co to dla państwa oznacza w ogóle taka impreza? Na ile ona jest potrzebna?
16: Dobra. Dla nas jako wystawców jest to ogrom pracy, ogrom zaangażowania, fantastyczne spotkania z gośćmi, z enoturystami, z osobami, które lubią pić wina lub rozpoczynają przygodę z enoturystyką oraz z polskimi winami. To były fajne spotkania, fajne rozmowy. Dzień dobry. Myślę, że tego typu wydarzenia powinny być regularnie co rok w Zielonej Górze i że nic się nie zadzieje złego, żebyśmy nie mogli się dalej spotykać tutaj.
10: A mówiąc o winach i degustacji, co jest najważniejsze w tej całej degustacji właśnie takich win?
16: Rozmowa, opowieść. To często są historie rodzinne, które są powoli już przekazywane z pokolenia na pokolenie. A dla osób, które są nieco bardziej zaangażowane, to już bardziej zaangażowane też rozmowy, wchodzenie w wino, w aromaty, w smaki, próbowanie kilku różnych rodzajów win, zapraszanie bezpośrednio na spotkania na winnicy.
10: Degustacja, no to nie tylko smak, prawda? Tylko właśnie ten zapach, to jest pewnie istotne.
16: Oczywiście, wino najpierw wąchamy, oglądamy w kieliszku, jak wygląda, czy nie ma wady, czy nam się podoba, czy ładnie pachnie, czy ma ładny kolor i następnie próbujemy.
10: Ale... Czy ja mogę poprosić teraz o pani przedstawienie się?
16: Mam na imię Marta, jestem z winnicy Aris.
10: To się udało kupić tutaj, czy...
17: Tak.
10: No i co pan kupił podczas tej imprezy?
17: Może tych panów zapytać najlepiej, bo to są wszystko ich zakupy.
10: Aha, dobra, dzięki.
9: Ja za tę relację bardzo uprzejmie dziękuję, a przygotował ją dla nas Adam Kazimierczak, a my już teraz porozmawiamy o Cyprianie Kamilu Norwidzie. To patron Zielonogórskiej Biblioteki, który już za moment, bo w nadchodzącym tygodniu obchodzić będzie swoje 205. urodziny. W jaki sposób? O tym będziecie mogli posłuchać w programie Tydzień w Zielonej Górze. Wcześniej jednak posłuchajmy opowieści o samym Norwidzie i ustalmy, dlaczego właściwie to on jest patronatem naszej biblioteki.
18: Ciekawa Zielona Góra.
9: Cyprian Kamil Norwid to jeden z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. Był poetą, dramaturgiem, prozaikiem, eseistą, malarzem i rzeźbiarzem. Urodził się w 1821 roku, a większość dorosłego życia spędził na emigracji, głównie we Francji, przymierając tam głodem. I choć dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych polskich pisarzy, to za życia pozostawał niedoceniony, żył w ubóstwie i zmarł w 1883 roku niemal kompletnie zapomniany. Jego twórczość wyróżniała się głęboką refleksją nad człowiekiem, kulturą, sztuką i odpowiedzialnością za wspólnotę. Norwid często podejmował temat godności pracy, wolności, patriotyzmu oraz miejsca Polski w Europie. No, jak każdy romantyk, chciałoby się powiedzieć. Pisał w sposób nowatorski i wymagający, dlatego jego dzieła zostały w pełni docenione dopiero wiele lat po jego śmierci. Dziś uznawany jest za jednego z najbardziej oryginalnych i przenikliwych polskich pisarzy XIX wieku, a jego nazwiskiem nazwana jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. Zresztą nie mówimy o niej pełnym zdaniem, tylko między sobą nazywamy ją po prostu Norwidem. A dlaczego biblioteka nosi imię Norwida? O to zapytajmy dyrektora tej instytucji, doktora Andrzeja Buka.
19: No, to znaczy, trudno mi na to pytanie autorytatywnie odpowiedzieć, bo nie ja byłem pomysłodawcą i realizatorem tego faktu, czyli nadania Bibliotece Norwida, Bibliotece Wojewódzkiej i Miejskiej tego patrona. Natomiast no, jest to postać w literaturze chyba istotna i dzisiaj jakby nikt nie kwestionuje. Zresztą zauważyłem, że w ostatnim czasie, że praktycznie tutaj środowisko nie używa tej pełnej nazwy zapisanej tam zarejestrowanej, czyli Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, tylko po prostu Biblioteka Norwida. Jeżeli zdarza mi się, że jadę do pracy autobusem, to tam jest komunikat, przystanek Biblioteka Norwida, więc jakby to stało się już rzeczą, ten fakt, ten patron stał się tak oczywistą postacią patronującą tej instytucji, że nikogo to nie dziwi, wszyscy jakby to akceptują i tego określenia używają. Warto też powiedzieć, że przed budynkiem, nasz gmachem głównym biblioteki, jest ławeczka z Norwidem, czyli to jest taki, z mojego punktu widzenia, bo byłem jakby pomysłodawcą tego faktu, tej postawienia takiej ławeczki, żeby można było przysiąść. To jest postać, która nam się kojarzy wszystkim tym, którzy uczyli się w liceum i tam korzystali z podręcznika, gdzie ta sylwetka Cypriana Norwida jest taka bardzo wyrazista i specyficzna i ją się po prostu pamięta. A poza tym też taką ciekawostką, bo to jest Norwid siedzący na ławeczce z tabletem, czyli ten taki sygnał dla tych, którzy przysiądą, a zmierzają do biblioteki, że to jest biblioteka nowoczesna, hołdująca temu, co w bibliotekarstwie współczesnym, modelu współczesnych bibliotek jest nowe, to co się zmienia. A poza tym przyjaciel biblioteki, znany aktor Zdzisław Wardeń, po naciśnięciu tegoż tableta można wysłuchać fragment Prometidiona właśnie Cypriana Norwida. Poza tym jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że biblioteka posiada w swoich zbiorach 5 rysunków autorstwa Cypriana Norwida, które kiedyś dwaj bibliotekarze, bibliotekoznawcy, tacy bardzo ważni dla naszego środowiska, pan profesor Franciszek Pilarczyk i pan doktor Grzegorz Milewski, były dyrektor tejże biblioteki, udało im się te rysunki zakupić i w naszych zbiorach one są zdeponowane, kiedy corocznie wzorem takiego wydarzenia, jakie jest w Bibliotece Narodowej, czyli urodziny Jana Kochanowskiego, u nas to odbywają się urodziny Cypriana Norwida, czyli mówiąc skrótem urodziny Norwida, i wtedy też ten niedostępny tak codziennie zasób biblioteczny, czyli element zasobu zbiorów specjalnych, jest w odpowiednio chronionych gablotach pokazywany i można po prostu na zasadzie z takim dreszczykiem te rysunki obejrzeć. Także sprawcą tej nazwy jest dr Grzegorz Mielewski, tak wspomniałem, wieloletni dyrektor tej biblioteki.
18: Tydzień w Zielonej Górze.
9: A już teraz w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował dla nas Grzegorz Pałka.
18: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
20: Grzegorz Pałka, zapraszam. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. na dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Mężczyzna w grudniu 22 roku we wsi Sieciebożyce podłożył pod dom pani Urszuli ładunek wyglądający jak przesyłka kurierska. Wybuch nastąpił w środku. Sąd drugiej instancji podwyższył karę z możliwością przedterminowego zwolnienia po 35 latach. Trwa modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania w województwie lubuskim. Ma m.in. zwiększyć poziom bezpieczeństwa i skrócić czas reakcji na zagrożenia. Z jednego stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego można uruchomić ponad 100 syren obrony cywilnej. Kolejne czekają na wpięcie do systemu. Skwer pod Topolami zmieni się nie do poznania. Nowa nawierzchnia czy tężnia solankowa to tylko niektóre ze zmian, mówi Maciej Jakuboszczak, wykonawca remontu.
0: Na środku będzie tężnia, będą ławeczki, jest ten mur do przebudowy, będą 4 otwory, jest oświetlenie do zrobienia, monitoring, nawierzchnia oczywiście do przerobienia.
20: Całkowity koszt to 675 tysięcy złotych. Wystartował nabór do drugiej w tym roku edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. O szczegółach opowie Iwona Wyciślak-Smolska.
21: Wiosną mieszkańcy głosowali w ramach zaległej edycji z 2023 roku. Wówczas do podziału było ponad 6 milionów złotych. Tym razem do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów 500 tysięcy złotych, z czego około 9,5 miliona złotych przeznaczonych zostanie na projekty inwestycyjne, a milion na zadania społeczne. Projekt musi być ogólnodostępny dla każdego mieszkańca, gospodarny, celowy, wykonalny technicznie i możliwy do realizacji w jednym roku kalendarzowym.
20: Maksymalna wartość jednego projektu inwestycyjnego to 2 miliony, a społecznego 50 tysięcy złotych.
18: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: Spędzacie weekend z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Choć jesień powoli puka do naszych okien, to w zielonogórskiej Książnicy, powiem zupełnie szczerze, atmosfera gorąca jak nigdy. Już za momencik opowiem Wam razem z moimi gościniami o wyjątkowych warsztatach rękodzielniczych dla młodzieży neurotypowej i neuroróżnorodnej, które odbyły się w miniony czwartek po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Ale to nie wszystko, bo przed nami czas wielkiego świętowania. Pozostaniemy sobie w zielonogórskim Norwidzie i opowiemy o harmonogramie nadchodzących 205. urodzin naszego patrona Cypriana Kamila Norwida. Czekają nas spektakle teatralne, spotkania autorskie, a nawet plener artystyczny między słowem a kształtem. A więcej na ten temat już teraz w naszym programie.
18: Tydzień w Zielonej Górze.
9: Gdybyście zajrzeli w miniony czwartek po południu do biblioteki pana Kleksa w zielonogórskim Norwidzie, uderzyłaby was niezwykła, skupiona cisza przerywana tylko rytmicznym dźwiękiem nożyczek. Książnica zamieniła się w leśną pracownię. Na stołach królowały suszone paprocie, kolorowy papier, mech i dzikie kwiaty. I to właśnie tam młodzież tworzyła swoje własne opowieści wycięte z natury. Te czwartkowe warsztaty rękodzielnicze miały jeden ważny cel – pokazać radość z działania bez telefonu w myśl zasady JOMO kontra FOMO. Była to przestrzeń w pełni inkluzywna, stworzona z myślą zarówno o osobach neurotypowych, jak i neuroróżnorodnych, tych o większej wrażliwości sensorycznej, które w głośnym świecie szukają wyciszenia. Tutaj każdy tworzył we własnym tempie. Efekt? Papierowe kolaże pełne leśnych tajemnic i uśmiechy na twarzach uczestników. A tuż przed warsztatami tak opowiadały o nich organizatorki tej imprezy.
22: Anna Urbańska, Lubuskie Laboratorium Książki, Biblioteka Norwida.
23: Natalia Dejas-Szatkowska, koordynatorka Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteki pana Kleksa.
22: Pierwsze warsztaty rękodzielnicze, które organizujemy w ramach projektu Biblioteka Dostępna dla Wszystkich. I to są warsztaty, które adresujemy do osób w wieku od 10 do 15 roku życia. I tutaj przygotowaliśmy szereg różnych propozycji, różnych materiałów, w które się wyposażymy jako biblioteka, które dedykujemy przede wszystkim osobom neuroróżnorodnym i głównie dzieciom i młodzieży, bo ta grupa wiekowa interesuje nas tutaj wspólnie. Będą to zajęcia rękodzielnicze, które poprowadzi artystka, edukatorka Katarzyna Grabia-Zbanaszewska i podczas tych zajęć dzieci, młodzież będą mieli możliwość poznać, na czym polega warsztat tworzenia wycinanki inspirowanej naturą, bo tym razem będziemy wycinać różne wycinanki inspirowane naturą, ale przede wszystkim celem tych różnych warsztatów rękodzielniczych jest pokazanie młodzieży różnych ciekawych sposobów spędzenia czasu z dala od telefonu i czerpania radości z przebywania ze sobą w swoim towarzystwie, swoich rówieśników, ale też tworzenia czegoś interesującego, czegoś twórczego.
9: A co przyświeca idei tworzenia takich warsztatów i co jest w nich najważniejsze?
24: Bardzo ważne jest, żeby jakby pokazać, to znaczy nam zależy, żeby pokazać, że biblioteka jest takim miejscem, gdzie można spędzić czas wspólnie. My przygotowując szereg różnych wydarzeń, pokazujemy, że czasem warto właśnie odłożyć ten telefon, który nas przebodźcowuje, który ciągle nas odrywa, pozwala nam się skupić na pewnych rzeczach. Biblioteka jako miejsce, gdzie są książki, które zachęcają do czytania, które to powoduje, że musimy się na chwilę skupić, oderwać od rzeczywistości, ale też inne wydarzenia, które oferujemy, właśnie jak takie warsztaty, pokazują tę wartość, korzyść z tego spotkania z drugim człowiekiem, bo musimy wyjść z tej swojej strefy, poznać drugiego człowieka, ale też okazuje się nagle, że odkrywamy w sobie talenty, o których nawet nie wiedzieliśmy, siedząc właśnie na komórce i tylko nie robiąc nic twórczego, ale coś odtwórczego. Często na takich warsztatach widzimy też, jak ludzie nam mówią, ja nie wiedziałam, że można tak odpocząć, że to jest tak relaksacyjne, to jest jak jakaś taka relaksacja, a to na przykład są wycinanki, to jest kolaż. Okazuje się, że takie proste rękodzieło daje nam możliwości otworzenia się na coś zupełnie nowego i my w bibliotece chcemy to pokazać, ale też wychodzimy do osób neuroróżnorodnych, stąd też przytulna atmosfera, stąd też przygaszone światło, stąd też mniejszy hałas. Biblioteka wciąż wielu osobom kojarzy się z takim miejscem, gdzie jest cicho. No, u nas bywa z tym różnie w bibliotece dziecięcej, ale te warsztaty są właśnie po to, żeby pokazać, tutaj odpoczniesz, tutaj nie musisz być bombardowany bodźcami, dźwiękami, nieustannym hałasem, szumem. My już się do tego tak przyzwyczailiśmy, że dopiero jak wchodzimy w zupełnie inne środowisko, okazuje się, że można inaczej. I właśnie takie warsztaty zachęcają do tego, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować, a przy okazji zrobić coś twórczego, co rozwinie nasz mózg, co daje satysfakcję osobistą.
22: Mamy także drugą propozycję, która jest realizowana tutaj w ramach takiej współpracy i w ramach tego projektu Biblioteka Dostępna dla Wszystkich, o czym powiedziała Natalia, że to jest właśnie taki projekt, który ma pokazać to, że biblioteka jest właśnie otwarta dla osób różnych i bez wszelkich ograniczeń chcemy pokazać, że to jest świetna, sprzyjająca przestrzeń również osobom neuroróżnorodnym. To jest właśnie druga propozycja, jaką są spotkania Klubu Cichego Czytania. I następnego dnia, czyli 18 września po południu od godziny 17 zapraszamy osoby, które lubią czytać, ale niekoniecznie lubią o tych książkach dyskutować. Czyli przede wszystkim to są osoby czasami też introwertyczne, może niekoniecznie czujące się pewnie właśnie na forum zabierając głos, czy też koniecznie musząc swoje stanowisko prezentować innym. Zachęcamy do tego, żeby właśnie w tej wspomnianej przez Natalii przyjaznej atmosferze, w ciszy, z osobami, które są przyjazne, życzliwe, poczytać sobie w spokoju, w ciszy, w ciekawym anturażu książek i półek pełnych książkami w bibliotece.
1: Pierwsze spotkanie z tego cyklu już za nami, ale organizatorzy uspokajają, to dopiero początek, bo zajęcia są częścią wielkiego projektu zatytułowanego Biblioteka Dostępna dla Wszystkich. Kolejne inspirujące odsłony tych warsztatów są już w przygotowaniu. A gdzie szukać informacji o nowych terminach i kolejnych zapisach? Trzymajcie rękę na pulsie i zaglądajcie regularnie na oficjalną stronę internetową biblioteka.zgora.pl oraz na profil facebookowy dziecięcych filii Biblioteki Norwida. Tu nowe ogłoszenia pojawią się w pierwszej kolejności.
18: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
1: A my jeszcze chwilkę w weekendowym programie Tydzień w Zielonej Górze spędzimy w Bibliotece Norwida. Okazja do tego pobytu jest nie byle jaka, ponieważ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w naszej Zielonej Górze hucznie świętuje 205-lecie urodzin swojego patrona. Choć oficjalne rocznicowe dni przypadają na 24 i 25 września, to literackie świętowanie rozpoczęło się już wcześniej. Odsłonę wydarzeń otworzył projekt teatralny Śmiertelne opowiastki, oparty na twórczości Stanisława Grochowiaka, zilustrowany muzyką na żywo. A w tym roku biblioteka w szczególny sposób łączy właśnie postać swego patrona z literaturą Grochowiaka. Grochowiak nazywany jest gościem Norwida. A co konkretnie odbywać się będzie w Bibliotece Norwida w związku z jego urodzinami, o tym nieco więcej na naszej antenie opowie wicedyrektor biblioteki Żaneta Cierach.
2: Przez dwa dni zachęcamy i zapraszamy Państwa serdecznie na urodziny Norwida, czyli na spotkania autorskie związane z urodzinami. W tym roku gościem Norwida będzie Stanisław Grochowiak i zmierzymy się tutaj z jego twórczością, z jego poezją, z jego prozą. I to można powiedzieć, że w kilku odsłonach, bo po pierwsze będziemy mówić o najnowszej biografii pisarza, autorstwa Lidii Sadkowskiej-Mokas. Będziemy również uczestniczyć w tekstach, w interpretacji tekstów Grochowiaka, które przedstawi Olgierd Łukaszewicz. Fragmenty utworów Norwida przedstawi nam para aktorska Małgorzata Pritulak i Zdzisław Wardeń, ale będą również warsztaty dla dzieci. Będzie można złożyć życzenia Norwidowi, napisać te życzenia oraz uczestniczyć w warsztatach tworzenia obrazków węglem. Także przez 2 dni zachęcamy, zapraszamy Państwa, czyli będzie można posłuchać o książkach, posłuchać utworów Norwida i Grochowiaka oraz troszeczkę pomalować, no bo jak wiemy, Norwid był również rysownikiem.
21: Przypomnijmy, główny blok wydarzeń wystartuje w czwartek, 24 września i tego dnia od godziny 11 do 18 w Bibliotece Pana Kleksa każdy mieszkaniec będzie mógł dopisać swoje słowa do wielkiej kartki urodzinowej przygotowanej dla patrona i samej książnicy. A w drugi dzień świętowania, czyli piątek, 25 września, to dzień już taki właściwie należący bezpośrednio do samego Norwida. O godzinie 17 sala imienia Janusza Koniusza zamieni się w scenę dla spektaklu improwizowanego, którego jedyną inspiracją będą tytuły wierszy XIX-wiecznego wieszcza. Ale urodziny Norwida to też pretekst do tego, by zaprosić do biblioteki najmłodszych czytelników.
3: Anna Urbańska, Lubuskie Laboratorium Książki, Biblioteka Norwida. 23 września o godzinie 17.30 zapraszamy najmłodszych na spektakl dla dzieci. Będzie to Ołowiany żołnierzyk, czyli przedstawienie na podstawie znanej wszystkim z pewnością baśni Hansa Christiana Andersena. Natomiast adaptację tekstu i scenariusz do tego spektaklu napisała Dorota Rachmil-Wilczyńska. Natomiast oprawę muzyczną, kostiumy przygotowała dla nas Alicja Niewiadomska. Nad całością merytorycznie czuwała Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek. Jest to spektakl o tyle wyjątkowy, że w tym przedstawieniu wystąpią instruktorki i instruktorzy zespołów teatralnych, dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, działających na co dzień w zielonogórskich szkołach i instytucjach kultury. I to jest spektakl, który instruktorzy przygotowali na finał tegorocznego przeglądu o Złote Pióro Koszałka Opałka. Tam można było go zobaczyć jeden, jedyny raz. Natomiast tu w Norwidzie 23 września będzie druga odsłona tego przedstawienia. Jest to projekt, który nie mógłby powstać, gdyby nie program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży realizowany przez Zielonogórski Ośrodek Kultury i my ten spektakl realizujemy także w ramach właśnie tej współpracy. Więc zachęcam wszystkich, którzy lubią się bawić, którzy kochają teatr, lubią baśnie, żeby przyszli do nas, ale zachęcam także do przyjścia tych, którzy chcą zobaczyć właśnie zielonogórskich instruktorów teatralnych w trochę innych rolach, czyli w rolach aktorów. Wstęp jest wolny, 23 września, godzina 17.30, Biblioteka Norwida.
18: Nie możesz tego przegapić.
21: Na samym początku naszego materiału pani wicedyrektor wspomniała, że Cyprian Kamil Norwid był nie tylko genialnym poetą, ale też utalentowanym malarzem, rysownikiem i rzeźbiarzem. I z okazji urodzin Norwida biblioteka chce też połączyć świat literatury ze sztukami wizualnymi i zaprosić absolutnie wszystkich zielonogórzan na wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższy czwartek hol gmachu głównego biblioteki zamieni się w otwartą pracownię artystyczną. I ja już teraz od razu uspokajam, wcale nie trzeba mieć talentu plastycznego, ani wcześniejszego przygotowania. Tutaj liczy się właściwie tylko chęć do twórczego eksperymentowania, no i dobra zabawa. Jeśli macie czas między 10 a 12 w najbliższy czwartek 24 września, przyjdźcie, chwyćcie za pędzel lub ołówek i przelejcie literackie inspiracje na papier. I jeszcze na koniec bardzo ważna informacja. Wstęp na wszelkie wydarzenia urodzinowe do Norwida jest bezpłatny. Pełny harmonogram oraz szczegóły dotyczące ewentualnych wejściówek organizatorzy publikują na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej biblioteki, a także na profilach instytucji w mediach społecznościowych.
18: Tydzień w Zielonej Górze.
9: A po zakończeniu wrześniowych obchodów urodzin patrona, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze wkroczy w pełnię jesiennego sezonu kulturalnego. W październiku flagowym wydarzeniem w kalendarzu instytucji będzie między innymi finał 28. otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. To prestiżowe wydarzenie artystyczne, którego tegorocznym tematem przewodnim było hasło Dron, mówi Alicja Lipińska, kierownik działu zbiorów specjalnych Zielonogórskiego.

0: Spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Przed momencikiem byliśmy w Bibliotece Norwida, w której w nadchodzącym tygodniu będzie bardzo urodzinowo, ale okazuje się, że Biblioteka Norwida to nie jedyne kulturalne miejsce na mapie Zielonej Góry, w którym świętować będzie się urodziny. Już od poniedziałku do soboty w nadchodzącym tygodniu Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze obchodzić będzie jubileusz i to wyjątkowy 40-lecie istnienia. O tym, co ciekawego dziać się z tej okazji będzie w tym miejscu już za momencik, będziecie mogli nieco więcej usłyszeć.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Zielonej Góry.
0: A razem z Wami i ze mną ten weekendowy czas spędza
2: Kinga Krzyzówska, dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze.
0: Pani dyrektor, jak umówiłam się na nagranie z Panią, to przyznam zupełnie szczerze, od tego momentu do teraz cały czas w głowie pętli mi się piosenka z 40-latka. 40 lat minęło. No właśnie, jak jeden dzień, ale czy dla pani dyrektor również od ilu lat, przypomnijmy zielonogórzanom, jest pani dyrektorką tego obiektu?
2: Od 19.
0: No to tak prawie połowa. Co od tego momentu, kiedy przejęła pani dyrektorski stołek, do dziś na dobre zmieniło się w domu harcerza?
2: Myślę, że nie chodzi o jakieś spektakularne zmiany, ale o kontynuację idei bycia z dzieckiem i przy dziecku. Istnienie naszej placówki od 1986 roku, od września właśnie, to tysiące spotkań, emocji, sukcesów, rozmów, zdarzeń różnych, to też historia ludzi, którzy przez te lata tworzyli wyjątkowe miejsce. Zatrzymujemy się w tym momencie, w wieku 40 lat na chwilę, by spojrzeć z wdzięcznością na drogę, którą właśnie przeszliśmy i z nadzieją pomyśleć o tym, co jeszcze przed nami. Kilkanaście lat temu otrzymaliśmy patrona placówki i patronem naszej placówki jest Janusz Korczak, który pozostawił nam niezwykłe dziedzictwo w sposobie myślenia o dziecku przede wszystkim. Uczył, że każde dziecko jest człowiekiem obdarzonym godnością, prawem do szacunku, do własnych marzeń, do popełniania błędów i do odkrywania świata we własnym tempie. Wychowanie nie jest według Korczaka kształtowaniem człowieka według gotowego wzoru, lecz cierpliwym towarzyszeniem w dorastaniu. I myślę, że dzięki tej idei, dzięki tym naszym działaniom, które nie są jedynie zajęciami pozalekcyjnymi, nasz dom, dom harcerza, jest swojego rodzaju fenomenem, bo to przestrzeń na spotkania, gdzie rodzą się pasje, rozwijają talenty, kształtują charaktery, budują relacje, a dzieci uczą się odwagi w wyrażaniu siebie, odpowiedzialności za własne działania, współpracy z innymi oraz wrażliwości na piękną kulturę i drugiego człowieka.
0: Pani dyrektor, wspomniała Pani o koncepcji Korczaka wychowawczej, która mówi wprost, że małym człowiekiem jest dziecko. I kiedy powiedziała Pani 86 rok, wrzesień, powstało nasze centrum, uświadomiłam sobie, że ja wówczas miałam 9 lat i 1 miesiąc na karku. I kiedy przypominam sobie swoje dzieciństwo i patrzę teraz na dzieciństwo dzieci w tym wieku, no to jest jednakże różnica. Taka instytucja jak Dom Kultury, Młodzieżowe Centrum Kultury, no musi rywalizować z takimi rzeczami, z którymi czasem trudno wchodzić w rozgrywkę. Myślę tutaj o nowoczesnych technologiach, które właściwie z każdej strony dzieciom wydawać by się mogło. Zapewniają to, co mogłyby zapewniać instytucje. Jak Wy sobie z tą konkurencją, Pani Dyrektor, radzicie?
2: Wspaniale, bo przez te 4 dekady, chociaż zmieniał się świat, zmieniały się oczekiwania czy potrzeby kolejnych pokoleń, to niezmienna jednak pozostała ta nasza misja, tworzenie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni, w której każdy młody człowiek może odkrywać swoje możliwości. W tych naszych wszystkich pracowniach artystycznych, technicznych, one ewoluowały, rozwijały się zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska, Młody człowiek może tutaj czuć się ważny i wartościowy, bo też różne działania techniczne, artystyczne, edukacyjne, w formie koncertów, wystaw, spektakli, konkursów, zawodów, projektów, codziennych spotkań są po to, by rozbudzać ciekawość świata, rozwijać

0: kreatywność i uczyć odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
1: 40. urodziny to tak naprawdę okazja do bardzo hucznego świętowania. Spojrzałam na program uroczystości, no to mamy dobry tydzień zabawy, to nawet wiejskie wesela nie mają tylu atrakcji, pani dyrektor.
0: Bardzo mi miło, ale faktycznie bogactwo naszych działań jest tak duże, że każdy chciałby się tutaj z okazji 40-lecia zaprezentować. Stąd pomysł obchodów 40-lecia przez cały tydzień, cały kompletny tydzień naszej pracy, bo pracujemy od poniedziałku do soboty włącznie i w dniach 21-26 września Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza będzie obchodzić ten wyjątkowy jubileusz działalności placówki. Przez cały tydzień zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, absolwentów, przyjaciół oraz wszystkich mieszkańców, którzy mają ochotę się z nami spotkać, do wspólnego świętowania. Przygotowaliśmy program, który wypełniają spektakle, koncerty, wydarzenia taneczne, teatralne, spotkania, warsztaty dla dzieci, dla rodziców, tak, i uczestników okazjonalnych.
1: A ja przypomnę, że waszą i moją gościnią w programie Tydzień w Zielonej Górze jest dyrektorka Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze, pani Kinga Krutulska. Rozmawiamy na temat wyjątkowych urodzin, które obchodzone będą w tej instytucji kultury już w nadchodzącym tygodniu. Każdego dnia od poniedziałku do soboty coś kulturalnego dziać się tam będzie. A co konkretnie? Oto już za moment zapytam panią dyrektor.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Pani dyrektor, a możemy teraz porozmawiać o konkretnych szczegółach, czyli przedstawić słuchaczom Radia Złote Przeboje program urodzinowych uroczystości dzień po dniu?
0: Jak najbardziej. Zaczynamy w poniedziałek 21 września i już o 18 na scenie w naszej placówce zapraszamy na spektakl Wieczór z Laboratorium Improwizacji. Będzie to spektakl pod tytułem To również przeminie oraz na imprezę filmową Laboratorium Improwizacji. Przygotowanie artystyczne, Paweł Matyjasik, wstęp wolny, przypomnę, scena Domu Harcerza. 22 września o godzinie 14 mamy wyjątkowe spotkanie z panem doktorem Pawłem Zapeńskim, dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, który jest specjalistą od kurczaka. Spotkanie nazwaliśmy spotkaniem z Januszem Korczakiem. To będzie spotkanie o charakterze otwartym i zapraszamy tutaj chętnych, jeżeli ktoś by się chciał dowiedzieć czegoś więcej, kim był nasz patron, jakie są jego idee, jak widział dzieci, to serdecznie zapraszamy. Również na scenie Domu Harcerza. O 17 tego samego dnia, 22 września, zaplanowaliśmy wieczór tańca. Prezentacje tańca ludowego i baletu przygotowane pod kierunkiem artystycznym pani Agnieszki Czerwon i Jolanty Ofiarskiej, również na scenie Domu Harcerza. 23 września o godzinie 12 zaplanowaliśmy główną uroczystość jubileuszową. Jest to spotkanie dla gości zaproszonych na scenie Domu Harcerza. Natomiast o 18 już zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się uraczyć koncertem chóru Polirytmia. Będzie to jubileuszowy koncert chóru Polirytmia na scenie Domu Harcerza. Chór prowadzi Natalia Golub. 24 września o 18 zaplanowaliśmy wieczór teatralno-taneczny. Program przygotowany pod kierunkiem artystycznym Alicji Niewiadomskiej, Aleksandry Padzikowskiej, Agnieszki Jodłowskiej, Marka Zadłużnego. Na scenie zaprezentują się Kornelia Odziemkowska w choreografii solowej, grupa teatralna Zdolniaki ze spektaklem Między linijkami, grupa taneczna twórcza w choreografii Szczeliny, Teatr Tańca Familiar z choreografii Wiosna, grupa teatralna Szkrabiki ze spektaklem Paproch. Wstęp wolny, scena Domu Harcerza. 25 września zapraszamy serdecznie, to jest piątek, na inną formę artystyczną. Koncert Studia Piosenki Rezonans pod kierownictwem artystycznym pani Elżbiety i Ireneusza Nawickich. Oczywiście wstęp wolny. Ostatnim dniem naszych obchodów jest 26 września i tutaj od 10 do 13 zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w 13 wojewódzkich zawodach latawcowych o berło Króla Maciusia pod tytułem Latawce i Marzenia. Przygotowanie pan Kazimierz Gronicki. Tak przedstawia się szczegółowy harmonogram wydarzeń, natomiast przygotowaliśmy także warsztaty i wystawy. Tak więc przez cały tydzień odbywać się będą również dodatkowe warsztaty tematyczne przygotowane przez nauczycieli MCK i Edom Harcerza, między innymi różne warsztaty plastyczne, kilka kulinarne dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty dedykowane dla rodziców. O poszczególnych propozycjach będziemy na bieżąco informować na naszym profilu na Facebooku, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy przez sekretariat placówki. Wystawy to kilka propozycji. Pierwsza z nich to wystawa na zielonogórskim deptaku i chciałam powiedzieć, że już dzisiaj jest. Będzie tam prezentowana przez miesiąc. Jest to wystawa fotografii archiwum jeszcze Wojewódzkiego Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza i zdjęcia, które traktują aż po współczesność. Przez cały miesiąc będzie można je oglądać na zielonogórskim deptaku. To są zdjęcia, fotografie, które opowiadają o historii po 40 latach działalności naszej placówki. Natomiast kolejne wystawy to wystawy w siedzibie naszego Domu Harcerza. Można będzie zobaczyć wystawę prac uczestników placówki, a także wystawę prac nauczycieli naszych zajęć. No to jest też bardzo ciekawe, ponieważ możemy podejrzeć, czym tak naprawdę zajmują się i czym się fascynują nasi nauczyciele po godzinach. Będzie też wystawa mistrz i uczeń pracowni ceramicznej. No i taką perełką, tutaj trzeba poświęcić trochę więcej czasu, mamy wirtualną kronikę w holu na parterze. Tyle, ile sięgamy pamięcią i zdjęciami archiwalnymi, tyle przygotowaliśmy tej kroniki wirtualnej. Ona jest na holu, zaraz przy wejściu do Domu Harcerza. Wystawy można oglądać oczywiście w godzinach pracy placówki.
1: Pani dyrektor, wspomniała Pani wcześniej, że warto podkreślić, że wstęp jest bezpłatny. Czy nasze uczestnictwo we wszystkich uroczystościach urodzinowych jest faktycznie za darmo? Obowiązują tutaj oczywiście ograniczenia w postaci liczby miejsc. Trzeba mieć refleks i się zapisać, ale portfela grubego mieć nie trzeba.
0: Nie trzeba wcale zabierać ze sobą portfela, zabrać siebie, dobry uśmiech, dobre nastawienie, pozytywną energię i przyjść zobaczyć, co fajnego robimy naszym dzieciom.
1: Pani dyrektor, też myślę sobie o tym, że gdy taka placówka kulturalna ma lat 40, to pewnie też Pani już zauważa to, że nie powiem absolwenci, ale dzieciaki i młodzież, którą Pani pamięta, gdy przychodziła jako dzieci do Was na zajęcia, zaczyna przyprowadzać swoje dzieci do Domu Harcerza?
0: Tak, widzę z uśmiechem, po prostu często się witamy i z niedowierzaniem, że poznałem Cię. Powiem nieśmiało, że kilku naszych wychowanków, moich również fotograficznych, pracują u nas jako nauczyciele. Tak bardzo przyszli jako 3-4-latki, przeszli praktycznie przez wszystkie pracownie i zostali tutaj, myślę, że do swojej emerytury będą tutaj pracować, bo mają to flow, mają tą pasję, mają te hobby, które jest potrzebne i to coś właśnie, żeby pracować z młodymi ludźmi, towarzyszyć im po prostu, nie dawać gotowych ścieżek, ale po prostu towarzyszyć im w odkrywaniu swoich najlepszych stron, tak? Myślę, że to już są pokolenia wychowanków, które nieśmiałością kiedyś przekraczali nasz próg placówki, a teraz wracają po prostu jako artyści, pedagodzy, inżynierowie, społecznicy, a po prostu czasem szczęśliwi dorośli.
1: A my do tej rozmowy za moment wrócimy w Radio Złote Przeboje.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: W programie Tydzień w Zielonej Górze już teraz wracamy do rozmowy o wyjątkowym jubileuszu, wyjątkowego miejsca wychowującego już kolejne pokolenia zielonogórzan, czyli o Domu Harcerza. W nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy 40-lecie istnienia tej instytucji na kulturalnej mapie Zielonej Góry i już teraz wracamy do rozmowy z dyrektorką tego miejsca, panią Kingą Krutulską. A tuż po tej rozmowie opowieść, która popłynie przez nasz program program niczym rzeka, bo o zielonogórskich rzekach rozmawiać będziemy.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Pani dyrektor, taki jubileusz jak 40-lecie to też taki moment, kiedy ja tak sobie wymyśliłam, dobre duchy słuchają naszych życzeń. Gdyby mogła sobie pani dyrektor czegoś dzisiaj zażyczyć, co na pewno się spełni i zrealizuje w domu harcerza, cóż by to było? Większa powierzchnia? Więcej pieniędzy?
0: Myślę, że jakoś ze wszystkim sobie radzimy i to nas bardzo cieszy. Natomiast jeszcze jedno piętro zdecydowanie nam by się przydało. Na pewno jeszcze większe środki. Ale myślę, że tutaj nadal potrzebna jest ta taka pasja, odpowiedzialność i wiara w młodego człowieka, jaką przez wszystkie lata czynili moi poprzednicy, wszyscy nauczyciele, a także administracja i obsługa, żeby po prostu tym dzieciom zapewnić fajną drogę życiową, fajne wspomnienia, niezapomniane chwile.
1: Ale to chyba jest tak, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na dojrzałość trąca i Zielonogórski Dom Harcerza dba o to, żeby ta skorupka nasiąkała tą kulturą, sztuką i tym towarzystwem i tym poczuciem, że nie jesteśmy sami na wyspie, tylko potrzebujemy innych, nie tylko do życia, ale i współtworzenia.
0: Tutaj myślę, że dzieci znajdują to, co jest najważniejsze dla nich w rozwoju na każdym etapie drugiego człowieka. Na pewno znajdują zrozumienie, na pewno znajdują przyjaciół, kolegów. Jest to miejsce odległe szkole, bo jest to miejsce poza szkołą i to jest najważniejszą cechą istnienia takiej placówki, że dzieci mogą spotykać się w różnym wieku ze sobą, mogą się uspołeczniać, mogą ze sobą coś robić ciekawego, mogą przebywać, mogą ze sobą rozmawiać. Nauczyciel prowadzący jest wskazującym drogę, nie wymagającym nauczycielem na jakąś ocenę. I myślę, że to jest właśnie największa wartość tej instytucji, że dzieci przychodzą, bo chcą.
1: Myślę sobie też o tym, że nauczyciele, którzy są w domu harcerza, to są mistrzowie, tak jak wspomniany mistrz i uczeń podczas wystawy jubileuszowej, a dodatkowo są tymi autorytetami, z których chcemy czerpać, chcemy ich obserwować i naśladować.
0: Tak, to są ludzie, którzy potrafią naprawdę dostrzec w młodym człowieku potencjał, zanim on sam go odkryje, bardzo często. Ich pasja i zaangażowanie, a także mądrość taka codzienna są największym kapitałem naszej placówki.
1: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, proponuję zapoznać się ze szczegółowym programem obchodów 40-lecia wyjątkowej instytucji kultury znajdującej się w naszym mieście. Proszę wziąć uśmiech najbliższych, bukiet kwiatów, dobre czekoladki i wziąć udział przynajmniej w jednym z wydarzeń bogatego tygodnia wydarzeń w Domu Harcerza. A razem z Wami i ze mną ten przedurodzinowy czas spędzała dyrektorka Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze, pani Kinga Krutulska.
0: Dziękuję.
1: No i życzę pani dyrektor dużo siły, no bo świętowanie przez 6 dni urodzin, no to nie jest byle co.
0: Na pewno damy radę.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Zapraszam panią również serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Nadchodzący nowy tydzień w Zielonej Górze, o czym mogliście się przekonać, słuchając programu Tydzień w Zielonej Górze, zapowiada się nam bardzo jubileuszowo i kulturalnie, a ten tydzień, który mija, można śmiało powiedzieć, był tygodniem naukowym. W naszym mieście trwała ogólnopolska konferencja symulacji medycznej MedSim 2026. Wzięło w niej udział 190 specjalistów z całego kraju. Rozmawiali między innymi o tym, jak nowe technologie mogą zmienić sposób kształcenia lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. A na tę konferencję z radiowym mikrofonem wybrała się Dorota Gut.
2: z mikrofonem przez Zieloną Górę.
3: Pacjent leży na łóżku, można zbadać jego parametry, podać lek, rozpocząć resuscytację, a nawet usłyszeć jego reakcję. Tyle, że pacjentem jest tutaj zaawansowany symulator medyczny. Tak właśnie przyszli medycy mogą ćwiczyć sytuacje, które później będą musieli rozwiązywać w prawdziwym szpitalu. I co ważne, mogą popełniać błędy, zanim konsekwencje tych błędów poniesie prawdziwy pacjent. Mówi Wolhani Kanawa z Uniwersytetu Opolskiego, która zajmuje się symulacją medyczną od 2016 roku.
4: Ja widzę, że za każdym rokiem to głębiej i głębiej i to mega docenione ze strony studentów i wykładowców, bo jest możliwość zrobić to, co nawet w warunkach klinicznych nie zauważysz, bo nie za każdym razem masz takich pacjentów z tą patologią, albo pacjenci na dzień dzisiejszy też nie za każdym razem dają zgodę na badania. Tu mamy mega możliwości na to. I najważniejsze jest to, że to pozbawia studentów stresu na samym rozpoczęciu nauki, a z drugiej strony możemy to robić bez żadnego ryzyka do pacjentów. I symulacja na to w ogóle powstała, żeby student mógł robić jakieś to błędy i później ich poprawić, bo to jest możliwość na to.
3: Symulacja daje więc coś, co nie zawsze można zapewnić podczas tradycyjnych zajęć. Możliwości wielokrotnego przećwiczenia tego samego scenariusza. Student może sprawdzić swoją wiedzę i reakcję w stresującej sytuacji, a później razem z instruktorem przeanalizować swoje decyzje. Ale same symulatory również bardzo się zmieniają. Technologie, które jeszcze niedawno kojarzyły się przede wszystkim z mechanicznymi fantomami, dziś pozwalają znacznie dokładniej odwzorowywać sytuacje kliniczne, mówi Anna Fujak, specjalistka w jednej z firm zajmujących się symulacją medyczną.
5: Obecnie możliwości są bardzo duże, począwszy od takich najprostszych trenażerów umiejętności, na których ćwiczy się podstawowe procedury, aż po pełnowymiarowe, bardzo realistyczne symulatory, które nie dość, że odpowiadają studentom na zadane pytania, mrugają oczami, mają takie funkcje jak praktycznie każdy człowiek, czyli oddychają, mogą symulować wszelkie objawy fizjologiczne, wszelkie choroby. Także dzięki takim symulatorom możemy uczyć się w realistycznych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to jest najważniejsze.
3: Nowoczesna technologia to jednak tylko narzędzie. Żeby dobrze przygotowywać przyszłych medyków, potrzebni są także instruktorzy, odpowiednie scenariusze i całe zaplecze do prowadzenia takich zajęć. W Polsce centra symulacji medycznej rozwijają się, ale jak podkreślają ich twórcy, wciąż jest sporo do zrobienia. Szczególnie, że jeszcze niedawno przyszli lekarze, byli kształceni w systemie, w którym symulacja nie odgrywała tak dużej roli jak dzisiaj, podkreśla Agnieszka Żeromska-Michniewicz, twórca i kierowniczka Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
6: Mamy też dużo do zrobienia pod kątem przygotowywania i szkolenia kadry, która musi wejść w inną metodologię kształcenia, tylko metodologię anglosaską, po tym jest symulacja medyczna. My wszyscy jesteśmy wychowywani i kształceni w systemie takim polskim, który jest bardzo odległy, natomiast symulacja medyczna jest zupełnie inną metodologią, która ma motywować do działania i pracowania nad sobą.
3: I właśnie o tym, jak tę zmianę kontynuować, rozmawiają w Zielonej Górze specjaliści z całego kraju. Podczas MedSim 2026 dyskutują nie tylko o samych symulatorach, ale też o komunikacji z pacjentem, bezpieczeństwie, praktycznych egzaminach czy standardach funkcjonowania centrów symulacji.
1: Symulacja medyczna ma więc pozwolić przyszłym medykom uczyć się w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistości, ale bez ryzyka, które wiąże się z nauką na prawdziwym pacjencie.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Ile rzek płynie przez Zieloną Górę? Odpowiedź może zaskoczyć, bo choć na co dzień trudno je wszystkie dostrzec, grupa Ekspedycja 404 wskazuje, że w mieście mamy obecnie 20 rzek i strumieni. Część z nich została skanalizowana i płynie pod ziemią, dlatego ich obecność nie zawsze jest dla mieszkańców taka oczywista. Właśnie przywracaniu tych cieków naszej uwadze poświęcona była inicjatywa Kroniki Zielonogórskich Rzek. Jej uczestnicy przyglądali się lokalnej hydrologii, prowadzili działania edukacyjne i pokazywali, że woda jest ważną częścią miejskiego ekosystemu. O tym, dlaczego warto poznawać zielonogórskie rzeki i strumienia oraz dlaczego ten projekt jest ważny, opowie na naszej antenie Mateusz Lach, uczestnik projektu.
7: Myślę, że to jest ważne, bo podnoszenie świadomości przede wszystkim skutkuje tak naprawdę poprawieniem naszej fauny i flory tutaj w Lubuskiem. Słyniemy właśnie z takich malutkich rzeczek, tylko że one nie są znane, dlatego że niektórzy nie wiedzą, że niedaleko naszego winnego wzgórza, gdzie jest palmiarnia, płynie rzeczka, ale jest ona całkowicie skanalizowana, więc jej nie widać. Wiele tych małych rzeczek po prostu nie widać, bo albo wysychają, właśnie mają puste koryto i nawet ludzie nie wiedzą, że to jest jakaś rzeczka, albo właśnie są skanalizowane, albo też, no, mówimy dzisiaj też o obszarze tej dużej Zielonej Góry, tak, gdzie nie jest to Stara Zielona Góra, tylko jest to z gminą, więc na terenie teraz jest tego więcej, więc niektórzy myślą o tej Zielonej Górze jako centrum, a jednak tych takich więcej, tych rzeczek małych, większych jest poza ścisłym centrum, czyli tak zwane nowa dzielnica.
1: Kroniki zielonogórskich rzek była to jednak nie tylko wyprawa w teren. Członkowie ekspedycji 404 odwiedzali szkoły, gdzie podczas zajęć opowiadali dzieciom o lokalnych rzekach i strumieniach. Chodziło o to, żeby najmłodsi zaczęli dostrzegać wodę nie tylko jako element krajobrazu, ale również część środowiska, które można obserwować i badać. Mówi Stanisław Kurowski z ekspedycji 404.
8: Projekt, a właściwie pierwsza edycja projektu o nazwie Kroniki Zielonogórskich Rzek polegały przede wszystkim na realizacji zajęć w szkołach w Zielonej Górze. Chcieliśmy przybliżyć uczniom, czym są właściwie te nasze zielonogórskie strumyki. Tak jak w tym momencie stoimy przy Parku Poetów, płynie woda, coś szumi, czasem nawet nie wiadomo za bardzo, co to jest, jaką ma nazwę, skąd płynie, dokąd uchodzi. Można się było czasem zaskoczyć, że naprawdę dzieci w wieku poniżej 12 lat znali nazwy rzek, które strumyków, które nie są znane często dorosłym. Także były miłe zaskoczenia. Ale były też takie zaskoczenia, które nie były dla nas zaskoczeniami, że czasem ludzie byli w stanie podać 3, czasem 4 nazwy, czasem maksymalnie 2 rzeki, które płyną w granicach miasta, a mamy ich obecnie około 20. No, właściwie wszystkie są widoczne, chociaż czasem przybierają one po prostu obraz suchego koryta, więc to powoduje, że rzadko zwracamy na nie uwagę. Jesteśmy w stanie przejechać obok nich. Jeżeli nie ma tabliczek z nazwą, jaka to jest rzeka, jaki to jest strumień, to te rzeki starają się anonimowe, stają się po prostu inkognito.
1: Ekspedycja 404 to działająca w Zielonej Górze grupa zajmująca się między innymi monitoringiem środowiska, pomiarami wody i edukacją ekologiczną. Jej członkowie podkreślają znaczenie łączenia wiedzy naukowej z obserwacją tego, co dzieje się lokalnie. I właśnie lokalna perspektywa jest w tym projekcie szczególnie ciekawa. Zielona Góra może być postrzegana jako miasto bez większej rzeki, ale jej sieć wodna jest znacznie bardziej rozbudowana, niż sugeruje to codzienny krajobraz. Część cieków została przez lata przekształcona przez człowieka, a niektóre zniknęły z powierzchni miasta. Dlatego kroniki zielonogórskich rzek były także próbą przypomnienia, że rzeka nie musi być szerokim nurtem widocznym z mostu. Czasem może być niewielkim strumieniem, rowem albo ciekiem ukrytym pod ziemią, a mimo to pozostaje elementem miejskiego systemu wodnego, mówi Kamil Wojtowicz, wolontariusz w grupie Ekspedycja 404.
9: Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że jeśli czegoś nie mamy nazwanego, czy jeśli o czymś nie wiemy, to w sumie nie istnieje. Więc w sytuacji, kiedy my ukazujemy to, pokazujemy szczególnie młodym ludziom od początku życia, że to jest normalne, że istnieją, no właśnie, że istnieją tutaj jakieś rzeki i nie zawsze można je widzieć, to powoduje, że ta świadomość wzrasta i że żyje się już ze świadomością, że to gdzieś jest. Może tam gdzieś w głowie zostanie na przyszłość i będzie wiedza po prostu, że to istnieje. No a wiedza może się przekładać na działania. Wydaje mi się, że każdy z nas ma wiedzę fragmentaryczną i dzięki temu, że poznajemy innych ludzi, jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę inną, więc każdy jest też z minimalnie innych regionów z okolic Zielonej Góry, więc dzięki temu jesteśmy w stanie poznać siebie, poznać to, naszą wiedzę, podzielić się nią, no i po prostu dowiedzieć się więcej.
1: Pierwsza edycja programu dobiegła już końca, tak samo powoli dobiega końca nasze weekendowe spotkanie z programem Tydzień w Zielonej Górze. Ja za wspólnie spędzony czas ogromnie Wam dziękuję i mówię do usłyszenia. Magda Sobczak.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: Magda Sobczak, gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje w Zielonej Górze i zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze, a dzisiaj u nas będzie troszkę literacko i historycznie i zielonogórsko. Na naszej antenie pojawi się Barbara Wysoczańska, zielonogórzanka z wyboru, nowosolanka z urodzenia, która opowie o swojej najnowszej książce zatytułowanej Ciężar Winy, w której to książce, jak sama Basia mówi, Zielona Góra jest jedną z głównych bohaterek. Porozmawiamy sobie też o nowościach w Zielonej Górze, chociażby o nowym wiceprezydencie, o tym, jak piękny będzie nowy deptak w naszym mieście i o nowych autobusach, które jeszcze tej jesieni wyjadą na zielonogórskie ulice. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w dzisiejszym programie. Zachęcam zatem gorąco, zostańcie ze mną i Radiem Złote Przeboje. Zapraszam.
8: Tydzień w Zielonej Górze.
9: Zanim jednak porozmawiamy o tym, co nowe, podsumujmy sobie zielonogórskie winobranie, o naszej doskonałej zabawie podczas tej imprezy, cudownych koncertach, miłych rozmowach i nieoczekiwanych spotkaniach mówić nie będę. Spojrzymy na winobranie pod kątem interwencji policyjnych, które zdarzyły się przez ten tydzień w naszym mieście, bo mamy już policyjne podsumowanie imprezy.
10: Podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze. Zakończyło się tegoroczne winobranie. W Zielonej Górze było to jedno z największych wydarzeń plenerowych, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale także w regionie. To wydarzenie przyciągnęło bardzo wielu mieszkańców, ale też mnóstwo turystów. Było dużym wyzwaniem logistycznym dla służb, zwłaszcza dla policji. Przebiegało dosyć spokojnie, natomiast w tym roku było zdecydowanie więcej interwencji, więcej popełnionych wykroczeń. Było to widać chociażby też ze względu na to, że była zauważalna dużo większa liczba uczestników wszystkich imprez. Jeśli chodzi o podsumowanie, to policjanci na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali 8 sprawców, zatrzymali 9 osób poszukiwanych, 17 osób nietrzeźwych. Ujawniliśmy 678 wykroczeń. Sporządziliśmy 28 wniosków o ukaranie do sądu, nałożyliśmy 415 mandatów karnych. W sumie dosyć było dużo interwencji, bo było aż 346 tych interwencji, ponad 1000 osób wylegitymowanych i 182 skontrolowane pojazdy.
9: Zdarzył się też dość niebezpieczny incydent, jeśli chodzi o zielonogórski deptak. 17-latek, nie zważając na to, że znajduje się w strefie pieszych, nie zachował należytej ostrożności i wjechał na deptak na hulajnodze i omal nie potrącił policjantów.
10: 17-latek został zatrzymany przez policjantów w sobotę, to znaczy 12 września, podczas trwającego w Zielonej Górze winobrania. Młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością i nie zważał, nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności. Wjeżdżał na deptak i omal nie potrącił idących policjantów. Młody mężczyzna został zatrzymany, okazało się, że był nietrzeźwy, badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu, odmówił przyjęcia mandatu. Policjanci skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu, a po tych wszystkich czynnościach został przekazany rodzicom. Po ewentualnej karze będzie w tym przypadku decydował sąd rodzinny.
9: Mówiła podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze, a już niebawem na deptaku zielonogórskim dziać się będzie sporo. A co konkretnie i z jakiej okazji? O tym już teraz w naszym programie.
8: Nasi reporterzy informują.
9: Rozpoczyna się jedna z najważniejszych w tym roku inwestycji, remont deptaka. No i choć każdy właściwie cieszy się, że niebezpieczna nawierzchnia przejdzie już do historii, to należy uzbroić się w cierpliwość, bo łatwo nie będzie. Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
11: To jest jedna z najważniejszych inwestycji, kluczowa, bardzo wizerunkowa, bo dotyka Starówki Śródmieścia. Kompletna przebudowa deptaka od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów, wymiana tych starych, zdegradowanych, zniszczonych płyt, powstanie dzielnica kultury, powstanie nowa przestrzeń, ogrody deszczowe, zieleńce, dwie fontanny, mała architektura, ale co istotne, odprowadzimy wody opadowe, które zalewają kamienice, ale wykorzystamy je do podlewania.
12: Piotr Mikołajczyk, firma MNTJ, Zżar, członek zarządu, dyrektor techniczny. Powiedziałem, że to jest moje marzenie, warto mieć marzenia, żeby ten termin skrócić. Myślę, że są ku temu przesłanki, zobaczymy jak to pójdzie w trakcie. Dużo zależy, w pewnym sensie też nie do końca, nie wszystkie rzeczy zależą od nas. Mamy tutaj masę formalności do spełnienia, mamy wojewódzkiego konserwatora zabytków, mamy nadzór archeologiczny, mamy media być może niezinwentaryzowane, które możemy napotkać. No i przede wszystkim musimy zadbać o tą zieleń, która od 30 października przechodzi czas spoczynku, ale jednak no, nikt nie wie, gdzie te korzenie na dzisiaj mamy i czy będą kolidować z jakąś infrastrukturą. Uzgadniamy wszystkie formalności. Mam nadzieję, że to pójdzie bardzo sprawnie. Z wszystkimi służbami wchodzimy wówczas. To jest taki deadline dla nas 2 listopada na pracę na ulicy Westerplatte. Na ulicy Westerplatte staramy się wykonać pracę maksymalnie szybko po to, żeby jeszcze przed świętami oddać do ruchu ją z powrotem dla mieszkańców. W międzyczasie prowadzimy pracę na ulicy Pieniężnego. Tam są prace bardziej skomplikowane, mniej sprzętu, więcej pracy rąk i ludzi. Chodząc z Pieniężnego do końca, no, to będzie wiosna przyszłego roku, wchodzimy na deptak, w okolicach 1 maja jesteśmy na deptak.
9: A prezes Zielonogórskich Wodociągów Dariusz Gusta dodaje.
13: Zielonogórskie Wodociągi będą odpowiedzialne za nadzór nad budową nowej kanalizacji deszczowej. Jest to zadanie bardzo ważne, podstawowe. Bez wybudowania nowej kanalizacji deszczowej w zasadzie nie moglibyśmy myśleć o przebudowie deptaka. Jak widzimy stan, jaki jest deptaka w tej chwili, no to on w głównej mierze wynika z tego, że przez lata, dziesiątki lat wody opadowe były odprowadzane w sposób nieuregulowany. One zalegały tutaj w okresach zimowych, przemarzały grunty i to powodowało, że w tej chwili mamy taki stan tej nawierzchni, a nie inny. Dlatego, żebyśmy mogli się cieszyć na kolejne dziesiątki lat deptakiem w stanie nienaruszony, musimy zacząć od budowy sprawnego systemu kanalizacji deszczowej i odprowadzania tych wód opadowych. Wybudujemy w trakcie tej inwestycji ponad 1 kilometr nowej kanalizacji deszczowej. Zagłębimy ją pod poziomem terenu około 4 metrów. Zaczynamy od budowy potężnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe w ulicy Bohaterów Westerplatte. Zbiornik ten pomieści ponad 300 tysięcy litrów wody opadowej deszczówki, którą zbierzemy z deptaku. W kolejności wchodzimy w ulicę doktora Pieniężnego, a następnie tutaj już na deptaku będziemy budowali kanalizacje deszczowe, ponad 60 studni z tym związane. związanych, 20 nowych wpustów deszczowych, no i pompownia, w której będziemy też zbierali wody opadowe, a następnie zgromadzona woda opadowa będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych.
9: Prace remontowe potrwają 20 miesięcy, ale wykonawca chce zakończyć je nieco szybciej. Jeśli chodzi o winobranie, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, to informacja jest taka, że przyszłoroczne na pewno się odbędzie, ale w zmienionej formie. Jak bardzo? Tego póki co i na dziś jeszcze nie wiadomo.
8: Tydzień w Zielonej Górze.
9: Wiadomo, że w naszym programie teraz czas na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Już za momencik przedstawi je Grzegorz Pałka. To jego głos budzi Was od poniedziałku do piątku na antenie Radia Złote Przeboje w Zielonej Górze.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Poniedziałek.
14: Grzegorz Pałka, zapraszam. W niedzielnym referendum nie odwołano wójta Łagowa Czesława Kalbarczyka. Zbyt niska frekwencja sprawiła, że jest ono nieważne. Agnieszka Pędzik.
15: Do udziału w referendum uprawnionych było 3877 osób. Głosy oddały 1133 osoby. By było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3/5 osób biorących udział w wyborach wójta. W przypadku Łagowa próg ten wynosił 1319 osób.
14: Z uczestniczących w referendum 1091 osób opowiedziało się za odwołaniem wójta, przeciwko zagłosowało 36. 6 głosów było nieważnych. Zielonogórscy policjanci w ciągu 2 dni zatrzymali 23 osoby poszukiwane, w tym 4 ścigane listami gończymi. Działania były prowadzone w ramach wojewódzkiej akcji Poszukiwany. Do 19 września można składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego gminy Sulechów. Głosowanie zostanie przeprowadzone między 6 a 27 listopada. Celem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz umożliwienie mieszkańcom współdecydowania o wydatkach publicznych. Do wydania jest 300 tysięcy złotych.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
14: Do 20 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o usiłowanie rozboju z użyciem noża na taksówkarzu. Do wydarzenia doszło w Żarach. Po dotarciu na miejsce pasażer miał wyjąć kluczyki ze stacyjki, a następnie grozić kierowcy, mówiąc, że potrzebuje jego pojazdu, by wyjechać za granicę. Kierowca wykorzystał moment nieuwagi napastnika i zaczął się bronić. Wtedy zrezygnował on ze swojego zamiaru i uciekł. Przedstawiciele środowisk i instytucji związanych ze służbą zdrowia obradowali nad kandydatami do nagrody lubuskiego Samarytanina. O szczegółach mówi Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie.
16: Uważam, że jak najbardziej jest potrzebna taka nagroda, dlatego że możemy pokazać raz w roku osoby, instytucje, wolontariuszy, osoby, które wyróżniają się na tle innych osób.
14: Laureatów poznamy 24 października w Zielonej Górze. Przed nami całkowita metamorfoza zielonogórskiego amfiteatru. Obiekt będzie mieć nowoczesny fundament i potężne zadaszenie, przypominające miękkie poduszki, a na widowni zasiądzie blisko 3000 osób.
8: Tydzień w Zielonej Górze.
14: Zielona Góra przedłużyła porozumienie z miastem partnerskim Kodbus. O szczegółach prezydent Marcin Pawierowski.
11: To jest kolejny etap tej współpracy, to 51. porozumienie. Namacalne efekty tej współpracy są, to jest zatonie, to są inwestycje w ochronę powietrza, to jest przede wszystkim współpraca między uczelniami. Na to kładziemy nacisk.
14: Wyjaśniał włodarz Zielonej Góry. Porozumienie z miastem Kodbus trwa od 1975 roku. A tylko w 2025 lubuscy seniorzy stracili ponad 13 milionów złotych w wyniku oszustw metodą na wnuczka czy na policjanta. Ruszyła druga edycja projektu Cyber Lubuszanie Świadomi w Necie. Do początku grudnia organizatorzy odwiedzą wszystkie powiaty województwa lubuskiego. Chcą mówić nie tylko o zagrożeniach w sieci, ale też o bezpieczeństwie w domu.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Wtorek.
14: Wiceprezydent Zielonej Góry Jarosław Flakowski odchodzi ze stanowiska. To był dobry czas, podsumowuje.
17: Staraliśmy się jak najlepiej działać, tak żeby Zielona Góra była na dynamicznej ścieżce rozwojowej. Te zadania, które mi pan prezydent powierzył, no one zostały zrealizowane w takim stopniu, że płynnie będę w stanie przekazać pracę.
14: Miejsce Jarosława Flakowskiego zajął Tomasz Winiecki. Do 15 lat więzienia grozi 47-latkowi z powiatu żarskiego, który miał okradać busy w różnych częściach Zielonej Góry. Z pojazdów zginęły elektronarzędzia o łącznej wartości ponad 124 tysięcy złotych. Mężczyzna w marcu opuścił zakład karny, w którym odbywał karę za przestępstwa popełnione wcześniej na innym terenie. Od 21 września do 6 października będzie obowiązywać zastępcza komunikacja autobusowa dla osób korzystających z pociągów, o czym w mediach społecznościowych poinformowała gmina Świdnica. Autobusy będą zatrzymywać się w miejscowości Słone na pętli autobusowej przy Słonecznej, a kolejarze z lubuskiego Polregio proszą, by na pętli nie parkować pojazdów innych niż autobusy.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
14: W Raculi i Ochli mamy czasowe zmiany w organizacji ruchu związane z budową dwóch mini rond. Utrudnienia potrwają około miesiąca. Urzędnicy proszą kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do nowych znaków. Szczegóły miasto opisało w internecie. Ponad 2 800 000 zł kosztować będzie budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim. Obiekt zlokalizowany w powiecie zielonogórskim będzie mieć m.in. garaż na 3 strażackie pojazdy. Trwa druga w tym roku edycja zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Na projekty przeznaczamy blisko 10 milionów złotych, mówi wiceprezydent Marek Kamiński.
18: Teraz już zasadnicza batalia i zasadnicza kwota 10,5 miliona do dyspozycji mieszkańców na ich pomysły.
14: Zgłaszanie projektów startuje 16 października i potrwa 2 tygodnie, a głosowanie rozpocznie się 11 listopada. Jeszcze nie tak dawno przy placu Matejki w Zielonej Górze straszyły niszczące ruiny. Wkrótce w pełni wyremontowany budynek z czerwonej cegły ma stać się Centrum Młodzieżowej Dzielnicy Kultury, o czym czytamy w portalu lubuskie.pl, szczegółowo opisującym temat. Prezydent Zielonej Góry na początku września podpisał symboliczny czek na ponad 18 milionów złotych wsparcia z Unii i budżetu państwa. Zielona Góra oficjalnie potwierdziła finansowanie przedsięwzięcia Nowe Otwarcie, które ma przekształcić 3 adresy w samym sercu miasta.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: A przegląd wydarzeń tygodnia przygotował dla nas Grzegorz Pałka. To jego głos budzi Was od poniedziałku do piątku. On zawsze na posterunku od 6 rana wie doskonale, jaka pogoda jest i będzie w Zielonej Górze, co dzieje się na zielonogórskich drogach i oczywiście ma informacje z tak zwanej pierwszej ręki. Grzegorz wspomniał między innymi o zmianach na stołku wiceprezydenta miasta Zielona Góra i nieco więcej. W tym temacie już niebawem będziecie mogli usłyszeć na naszej antenie. Porozmawiamy też nieco szerzej na temat budżetu obywatelskiego, a także porozmawiamy o korzyściach takich realnych i namacalnych, które płyną ze współpracy Zielonej Góry z partnerskim miastem Kodbus. Zachęcam zatem gorąco, byście zostali z Radiem Złote Przeboje w Zielonej Górze.
8: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już za momencik zajrzymy do zielonogórskiego magistratu, gdzie w ostatnich dniach doszło do zmiany na stanowisku wiceprezydenta miasta. Jarosław Flakowski zrezygnował ze stanowiska, a jego miejsce zajął Tomasz Winiecki. Sprawdzimy, dlaczego doszło do tej zmiany, czym będzie zajmował się nowy wiceprezydent i jakie zadania czekają go w najbliższym czasie. Będzie też o ważnej dla Zielonej Góry współpracy z niemieckim Kodbus. 11 września miasta podpisały kolejne porozumienie partnerskie. To już 51. umowa w historii tej współpracy, która trwa od 1975 roku. Co takie partnerstwo oznacza dla nas, mieszkańców, i dlaczego dobre relacje z Kodbus mają znaczenie nie tylko dla Zielonej Góry, ale dla całego naszego regionu? O tym już niebawem nieco więcej usłyszycie w programie Tydzień w Zielonej Górze.
8: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
9: Jarosław Flakowski nie jest już wiceprezydentem miasta. Jego miejsce zajął Tomasz Winiecki, dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. O zmianie poinformował w miniony poniedziałek prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
19: Zmiany na funkcję wiceprezydenta miasta. Z dniem dzisiejszym pan wiceprezydent Jarosław Flakowski kończy swoją pracę jako wiceprezydent i te obowiązki obejmuje pan Tomasz Winiecki. Mój zaufany współpracownik, osoba z bardzo wysokimi kompetencjami, praca w Brukseli, w Unii Europejskiej wraz z komisarzem do spraw budżetu panem europosłem Lewandowskim, praca w samorządzie w lubuskim Trójmieście. To więc te kompetencje są, mam pełne zaufanie do pana Tomasza Winieckiego i z dniem dzisiejszym objął funkcję wiceprezydenta.
9: Jarosław Flakowski funkcję drugiego zastępcy prezydenta Zielonej Góry pełnił od maja 2024 roku. W magistracie odpowiadał między innymi za sprawy gospodarcze i fundusze europejskie. W jego zakresie znalazły się także kwestie związane z gospodarką komunalną, mieszkaniową, transportem, informatyką oraz współpraca z miastami partnerskimi. W dniu odejścia ze stanowiska Flakowski tak mówił o swojej kadencji.
17: Dobry czas ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Zielonej Góry. Tutaj współpraca z panem prezydentem Pabierowskim i moimi kolegami, zastępcami Markiem Kamińskim, Pawłem Tonderem. Staraliśmy się jak najlepiej działać tak, żeby Zielona Góra była na dynamicznej ścieżce rozwojowej. Te zadania, które mi pan prezydent powierzył, no one zostały zrealizowane w takim stopniu, że płynnie będę w stanie przekazać pracę panu prezydentowi Winieckiemu. My też już od wielu lat współpracujemy ze sobą, także cieszę się, że akurat pan prezydent Pabierowski wskazał tą osobę, która zapewni ciągłość funkcjonowania pionu, czyli nie spodziewamy się żadnych zakłóceń. No i te kompetencje, które posiada pan Winiecki, są w innym obszarze niż te, które ja posiadałem, ponieważ ja działałem z funduszami europejskimi na poziomie samorządowym i wojewódzkim. Natomiast pan Tomasz Winiecki ma doświadczenie na poziomie Komisji Europejskiej i tak jak mówiłem podczas konferencji, sytuacji ten rok 2040, teraz jest ta nasza perspektywa. Jeszcze następna perspektywa unijna będzie w miarę sowita dla państwa polskiego, ale następnie już jako państwo rozwinięte będziemy musieli się starać głównie o fundusze na poziomie Komisji Europejskiej i tutaj pan Tomasz Winiecki daje tą rękojmę do odpowiedniego przygotowania struktur miejskich do tych działań.
9: A skąd taka decyzja?
17: Znaczy powody osobiste, trochę więcej czasu dla rodziny i troszeczkę dla swojego zdrowia.
9: A więc, jak podkreślał Jarosław Flakowski, decyzja o odejściu jest jego osobistą decyzją. Były już wiceprezydent, pozostanie jednak związany ze sprawami miasta. Jak poinformowano, ma nadal współpracować z Zieloną Górą w obszarze polityki bezpieczeństwa. Teraz odpowiedzialność za część zadań, którymi zajmował się Flakowski, przejmie Tomasz Winiecki. To postać dobrze znana w regionie. Przez ostatnie 2 lata był prezesem Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, skupiającego Zieloną Górę, Nową Sól i Sulechów. Wcześniej przez wiele lat pracował w Parlamencie Europejskim. Jego doświadczenie związane ze współpracą samorządów i pozyskiwaniem środków europejskich ma być teraz wykorzystane w Zielonej Górze. Co po objęciu stanowiska mówił nowy wiceprezydent?
20: To prawdziwy zaszczyt, że będę mógł pracować dla swojego miasta. Wyzwań przed Zieloną Górą bardzo dużo, zwłaszcza związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Prawdopodobnie ostatnią, tak dostatnią dla miasta i dla regionu. Zatem trzeba bardzo ostrożnie, mądrze i w sposób wyważony zaplanować priorytety na wydatkowanie środków unijnych do roku 34 i później, po roku 34, już prawdopodobnie będziemy musieli konkurować z Włochami, Francuzami, Niemcami o fundusze dla naszego miasta. Musimy się do tego przygotować i ta kolejna perspektywa to z jednej strony będzie pozyskiwanie kolejnych bardzo dużych funduszy, ale też nauka tego, jak funkcjonować jako płatnik brutto, płatnik netto, a nie beneficjent netto.
9: Przed Tomaszem Winieckim teraz sporo pracy, między innymi przygotowanie naszego miasta do kolejnego rozdania europejskich pieniędzy oraz opracowanie strategii rozwoju Zielonej Góry do 2040 roku. To ważne zadania, bo właśnie od długofalowej strategii i skutecznego wykorzystania środków zewnętrznych w dużej mierze zależeć będzie kierunek rozwoju miasta w kolejnych latach. Zmiana na stanowisku wiceprezydenta nie oznacza więc wyłącznie nowego nazwiska w strukturze magistratu. To także zmiana osoby odpowiedzialnej za część kluczowych zadań związanych z przyszłością Zielonej Góry.
8: Tydzień w Zielonej Górze.
9: Zmiany w zielonogórskim magistracie to jedno, no ale przecież życie miasta to nie tylko to, co dzieje się w urzędzie. Zielona Góra ma też swoich partnerów i sąsiadów, z którymi od lat współpracuje i wspólnie realizuje różne projekty. Jednym z najważniejszych jest niemieckie Cottbus. Z tym miastem łączy nas już ponad 50 lat współpracy i nie chodzi tutaj tylko o oficjalne spotkania czy podpisywanie kolejnych dokumentów. Za tym partnerstwem stoją konkretne projekty, wydarzenia, spotkania mieszkańców i współpraca po obu stronach granicy. 11 września Zielona Góra i Cottbus podpisały kolejne porozumienie. Co ono oznacza w praktyce? O tym już teraz więcej do posłuchania w naszym programie. Zapraszam.
8: Co słychać w Zielonej Górze?
9: Zielona Góra i niemieckie Cottbus będą dalej współpracować. 11 września podczas tegorocznego winobrania przedstawiciele obu miast podpisali kolejne roczne porozumienie partnerskie. Współpraca miast ma znacznie dłuższą historię, bo partnerstwo zostało zapoczątkowane w 1975 roku. Od lat 90. współpraca koncentruje się także na konkretnych wspólnych projektach, między innymi w ramach euroregionu Sprewany-Sabubr, czy też programów Unii Europejskiej. Co zatem nowe porozumienie oznacza dla nas, mieszkańców Zielonej Góry, to wyjaśni prezydent naszego miasta Marcin Babierowski.
21: To jest kolejny etap tej współpracy, to 51. porozumienie. Namacalne efekty tej współpracy są, to jest zatonie, to są inwestycje w ochronę powietrza, to jest przede wszystkim współpraca między uczelniami. Na to kładziemy nacisk. Dziś podpisaliśmy porozumienie Wizja Przyszłości 2030. Tam są cele horyzontalne określone na podstawie w których możemy budować tą współpracę w ramach Interregu. Czyli dalej to jest komunikacja niskoemisyjna, to jest ochrona powietrza, inwestycje w zieleń oraz kolejny raz współpraca w zakresie wymiany doświadczeń między Uniwersytetem Zielonogórskim a uczelniami w Cottbus.
9: Współpraca z Cottbus obejmuje między innymi kulturę, sport, edukację, wymianę młodzieży, współpracę organizacji i samorządów oraz wspólne projekty transgraniczne. I to nie są wyłącznie zapisy w dokumentach. Przykładem są chociażby spotkania uczniów i młodzieży. W maju tego roku uczniowie szkoły nr 17 w Zielonej Górze oraz gimnazjum w Cottbus uczestniczyli w kilkudniowej polsko-niemieckiej wymianie. Były wspólne warsztaty, rozmowy, zajęcia sportowe i poznawanie kultury sąsiada. Kodpus i Zielona Góra współpracują również przy projektach finansowanych ze środków europejskich. Oficjalne informacje Zielonej Góry wskazują, że Kodpus jest jednym z najważniejszych partnerów miasta przy realizacji projektów dotyczących regionów przygranicznych. W przeszłości dzięki tej współpracy udało się pozyskać środki między innymi na inwestycje infrastrukturalne, ścieżki rowerowe czy Zielonogórski Ogród Botaniczny. O znaczeniu współpracy Zielonej Góry z innymi miastami partnerskimi powie na naszej antenie Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr.
0: Jesteśmy i widać to na swój sposób wzorowym miastem. Proszę zwrócić uwagę, że tak się złożyło historycznie. Po raz pierwszy oprócz tego porozumienia z Kodbus są tutaj burmistrzowie, przedstawiciele i starostowie wszystkich najważniejszych miast przygranicznych w obszarze euroregionu, czyli brandenburskich. I Zielona Góra jest nie tylko inspiracją, ale też jest partnerem bardzo ciekawych wielu projektach i dosyć nowocześnie odczytuje te główne wyzwania Unii Europejskiej. Pan prezydent mówił o wyzwaniach dotyczących ochrony klimatu, a jednocześnie o poprawie komunikacji przygraniczu, która bardzo interesuje mieszkańców naszego regionu. I w tym sensie, wydaje mi się, wychodzimy naprzeciw tym rozwiązaniom. No i też chodzi o to, żeby to nie zawężać. Stąd też, jak Państwo wiecie, są przedstawiciele innych miast partnerskich z Europy.
9: W przypadku Kodbus znaczenie współpracy jest szczególne również ze względu na położenie obu miast. Zielona Góra i Kodbus należą do największych miast euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Według informacji miasta Kodbus jest to najbardziej aktywne partnerstwo tego miasta. Współpraca obejmuje między innymi małe projekty z dziedziny kultury i sportu, kontakty szkół i przedszkoli, wymianę administracji oraz wspólne działania na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. W Kodbus działa także specjalny punkt kontaktowy poświęcony partnerstwu z Zieloną Górą. Współpracuje on z siecią ponad 60 instytucji, przedszkoli, szkół i innych organizacji przygotowujących wspólne polsko-niemieckie projekty. Podpisanie kolejnego porozumienia jest ważne nie tylko dla Zielonej Góry i Kodbus, ale także w szerszym europejskim kontekście. O tym na naszej antenie ponownie Czesław Fiedorowicz.
0: No, z całą pewnością ważnym instrumentem jest to, że na pogranicze jest specjalny program Interreg 3A, który finansuje współpracę transgraniczną. To jest taka świadomy instrument Komisji Europejskiej, która uważa, że pogranicza to jest swoiste laboratorium całej Unii Europejskiej, gdzie jak w soczewce koncentruje się istota współpracy pomiędzy ludźmi. To, co się uda na pograniczu, to uda się wewnątrz państw. I w tym sensie tutaj mamy ten bonus w postaci finansowej. No i druga rzecz bardzo ważna jest nasza odległość. Czyli jak biegaliśmy w biegu sztafetowym do Kodbus, akurat my może nie, ale ja uczestniczyłem w każdym zakończeniu bądź otwarciu w Kodbus na Zielonej Górze, to widzimy, że nawet pieszo można dotrzeć do Kodbus i do Zielonej Góry. Łączy nas te 100 kilometrów i wiele atrakcji i Zielonej Góry i Kodbus sprzyja temu, by poszerzyć horyzonty życiowe, ale też no, powiedzmy dobrego spędzania czasu, byśmy się czuli lepiej. Bo ja bardzo często, jako prezes regionu mówię, musimy w całej Unii Europejskiej promować, że pogranicze polsko-niemieckie jest najbardziej przyjaznym, najciekawszym miejscem do tego, by ludzie tu zamieszkali, by przyciągać ludzi tutaj do naszego regionu i za państwa pośrednictwem, to też jest bardzo efektywne.
9: Partnerstwo Zielonej Góry i Kodbus ma już ponad 50 lat. Co roku podczas winobrania oba miasta określają w rocznym porozumieniu najważniejsze kierunki współpracy na kolejny okres. Taka formuła pozwala nie tylko podtrzymywać wieloletnią relację, ale także wyznaczać konkretne działania i projekty. Dla nas, mieszkańców, oznacza to przede wszystkim możliwość udziału w polsko-niemieckich wydarzeniach, projektach kulturalnych i sportowych, wymianach młodzieży, inicjatywach organizacji społecznych oraz przedsięwzięciach realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Współpraca obu miast jest więc nie tylko elementem oficjalnych kontaktów samorządów. Jej efekty mają być widoczne przede wszystkim w codziennym życiu mieszkańców obu stron granicy.
8: Tydzień w Zielonej Górze.
9: W naszym mieście ruszył budżet obywatelski na 2027 rok. Każdy z nas może już zgłosić swój pomysł na to, co powinno powstać, zmienić się albo po prostu wydarzyć w naszym mieście. A w tym roku stawka finansowa jest niemała, bo do rozdysponowania jest 10,5 miliona złotych. Większość tej kwoty, czyli 9 milionów 450 tysięcy, przeznaczono na projekty inwestycyjne. To mogą być m.in. remonty, modernizacje, nowe obiekty, czy też zakup wyposażenia. Na projekty społeczne, czyli te związane z kulturą, sportem, edukacją czy integracją mieszkańców, przeznaczono kolejny 1 050 000 złotych. No i teraz co ważne, pomysł może zgłosić absolutnie każdy z nas. Trzeba jednak pod tym pomysłem zebrać poparcie co najmniej 15 innych mieszkańców Zielonej Góry. Projekt powinien być ogólnodostępny i możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. Na zgłaszanie swoich pomysłów jest czas do 29 września, a później te propozycje zostaną ocenione, natomiast w listopadzie przyjdzie najważniejszy moment, czyli głosowanie mieszkańców. Każdy z nas będzie mógł oddać 2 głosy, jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt społeczny. Wyniki tego głosowania mają być znane najpóźniej 1 grudnia, a zwycięskie projekty powinny zostać zrealizowane w 2027 roku. A więcej na temat budżetu obywatelskiego jeszcze w tej godzinie naszego spotkania. Zachęcam zatem gorąco, zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Magda Sobczak. Zapraszam.
8: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: Zanim na nasz

0: babci, potem mojej sąsiadki, potem sąsiadki szwagierki i proszę Państwa, to jest po prostu literatura, która na pewno jednoczy kobiety. A dlaczego ja imię i nazwisko tej poczytnej autorki wywołałam do tak zwanej tablicy? Dlatego, że dzisiaj z wielką radością i przyjemnością mogę przywitać ją w naszym studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Barbara Wysoczańska. Czy ty liczyłaś liczbę sprzedanych egzemplarzy twoich książek? W sensie, czy masz takie dane od wydawcy? To jest ponad 500 000, już
1: tak,
0: grubo.
1: Tak, tak. W tej chwili jest ponad 500 000, nie wiem dokładnie ile. Ale na pewno ponad 500 000.
0: Ciekawa jestem, kiedy, jak to mówi młodzież, pyknie ta bańka.
1: No zobaczymy, czekam.
0: Twoja najnowsza powieść, Ciężar winy, już w księgarniach. Ogromnie się cieszę, że Ciężar winy jest już na rynku literackim, bo to twoja druga powieść, która zabiera nas w miejsca, które znamy, choć mają na kartach twojej powieści zupełnie inną nazwę.
1: Tak, rzeczywiście. Główną, można by tak powiedzieć, że główną bohaterką tej powieści jest Zielona Góra, a tak naprawdę dawny Grimberg, czyli miasto, które jeszcze było miastem niemieckim. To jest koniec 1944 roku, początek 1945, czyli taki bardzo przełomowy czas dla mojego miasta, nie tylko dla mojego, generalnie dla miast obecnych tak zwanych ziem odzyskanych. Natomiast no, jest to historia, jak wiemy, jest to moment, kiedy Trzecia Rzesza już kapituluje, kiedy oni doskonale wiedzą, że są już przegrani, że niczego już na tej wojnie, którą wywołali, nie ugrają i na swoich rogatkach praktycznie wszędzie mają Armię Czerwoną. I właśnie o tym chciałam napisać książkę, co się działo w moim mieście, w którym obecnie mieszkam, właśnie w tym najbardziej przełomowym momencie, kiedy to miasto z niemieckiego zamieniało się w polskie. W jaki sposób to
0: ale
1: się działo?
0: Ale pod czerwoną gwiazdą.
1: Pod czerwoną gwiazdą, oczywiście, to jest bardzo ważne, bo to należy zaznaczać i o tym należy pamiętać, że to właśnie tak się działo. Armia Czerwona, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, wyzwalała te ziemię. W jaki sposób to robiła? Właśnie między innymi napisałam w mojej nowej powieści Ciężar winy.
0: Pamiętam moją babcię, która zawsze mówiła, że... No, mimo wszystkich okrucieństw świata, to jednak za Niemca było lepiej niż pod czerwoną gwiazdą.
1: Tak, to prawda. Bardzo wiele osób tak mówi. Moja babcia, która przeżyła wojnę jako młoda kobieta i która była na robotach przymusowych w Niemczech, powiedziała dokładnie to samo. No tutaj oczywiście można by ten temat rozwijać na różne sposoby i wyciągać to, co robili jedni i co robili drudzy. Natomiast mamy świadomość tego, co robiła Armia Czerwona, właśnie wyzwalając tereny spod niemieckiej okupacji, idąc na Niemców i mszcząc się za wojnę, którą Niemcy wywołali. Oni tak naprawdę nie pozostawiali po sobie nic. Armia Czerwona nie pozostawiała dosłownie po sobie nic. To była zemsta absolutna i zemsta totalna. Bardzo wiele miast ucierpiało właśnie na tej zemście Armii Czerwonej. Moje miasto, można by powiedzieć, że dosłownie w cudowny sposób ocalało, ponieważ w tamtym czasie, kiedy Armia Czerwona wchodziła do miast niemieckich i niszczyła dosłownie wszystko.
0: A Zielona Góra, podkreślajmy to wyraźnie, to było niemieckie miasto.
1: Tak, to było niemieckie miasto. Tam mieszkali oczywiście Niemcy. To było miasto, które również w swojej historii zapisało niestety czarne karty historii nazizmu, bo to również było oczywiście miasto nazistowskie. Tam również działały struktury NSDAP, tam również działały zakłady pracy przymusowej. Niestety w tym mieście również była filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, czyli wszystko to złe, co się działo podczas wojny, to złe, co tworzyli Niemcy podczas wojny, to oczywiście działo się również w Grimbergu. Moje miasto, w którym obecnie mieszkam, w żaden sposób nie było od tego wolne. Natomiast no, ten moment przełomu, czyli tak jak już wspomniałam wcześniej, klęski i tego wyzwolenia, to był moment, kiedy większość niemieckich miast bardzo silnie ucierpiała, ponieważ one były niszczone, palone, bombardowane, rujnowane. Oczywiście idąc za tym, mamy świadomość, co się działo z ludnością, która tam mieszkała. No, jak już wspomniałam, moje miasto, w którym mieszkam, w cudowny sposób zostało ocalone, a działo

0: się to tak, Armia Czerwona wchodziła do Grimbergu 14 lutego 1945 roku. No był to taki rzeczywiście już przełomowy moment dla miasta. Miasto wiedziało, że dzieje się coś bardzo złego, że oni już się w żaden sposób nie dadzą obronić przed tymi nacierającymi Rosjanami. I tak naprawdę jedyne, co potrafili zrobić w tamtym momencie mieszkańcy miasta, Niemcy, to się poddać. I oni się poddali. I tak naprawdę w historii nawet często się mówi o tym, że Zielona Góra wówczas była białym miastem, ponieważ wszędzie wywieszono białe flagi, prześcieradła, wszystko, co było białe, żeby pokazać Rosjanom, że miasto się poddaje. Tak naprawdę to był czas, kiedy w tym mieście już nie było wojska, cały Wehrmacht się wycofał, nie było oddziałów SS, nie było Volkssturmu. Tak naprawdę wszyscy, którzy mogli w jakikolwiek sposób to miasto bronić, oni tego miasta nie bronili, bo po prostu uciekli. Podobnie się stało z ludnością cywilną, która w większości wyjechała. Ci, co zostali, po prostu chcieli się poddać. Ale wiadomo było, że Armia Czerwona, która wkracza do tego miasta, tak naprawdę nie zostawi kamień po kamieniu, bo oni tak robili. Więc był człowiek, doskonale jest to opisane w dokumentach, to był ksiądz Georg Gottwald, ksiądz z kościoła świętej Jadwigi Śląskiej, który wyszedł po prostu do tych nacierających Rosjan, do tej Armii Czerwonej, błagając tych żołnierzy, żeby oni tego miasta po prostu nie niszczyli, nie palili, ponieważ nikt nie będzie z nimi walczył, bo nie ma kto z nimi walczyć. I tak naprawdę to, że on do nich wyszedł, to, że miał odwagę do nich pójść, prosić, błagać i z nimi rozmawiać, to można powiedzieć, że to był jedyny powód, dzięki któremu to miasto po prostu ocalało i nie zostało w całości zrujnowane.
1: A ja przypomnę, że razem z wami i ze mną ten weekendowy czas spędza Barbara Wysoczańska, autorka, pisarka, zielonogórzanka. Rozmawiamy na temat jej najnowszej powieści zatytułowanej Ciężar winy i my do rozmowy z Basią już niebawem na naszej antenie wrócimy, a już teraz porozmawiamy o budżecie obywatelskim, którego kolejna edycja wystartowała w naszym mieście.
2: Mieszkańcy Zielonej Góry mają głos.
1: Od minionej środy mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać swoje pomysły na projekty, które chcieliby zrealizować w Zielonej Górze w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest równe 10 500 000 zł. To druga w tym roku edycja budżetu obywatelskiego, mówi pełnomocnik prezydenta do spraw kontaktów z mediami Justyna Matyja.
3: Najważniejszy termin dla mieszkańców to jest 16 września tego roku. Wtedy już rozpoczynamy nabór wniosków do budżetu obywatelskiego. Nabór potrwa do 29 września. Od 30 września nasi urzędnicy będą zajmować się weryfikacją tych wszystkich wniosków. Ona potrwa około 3 tygodni. Natomiast głosowanie mieszkańców rusza 11 listopada, potrwa 2 tygodnie i do 1 grudnia zamierzamy Państwu przedstawić zwycięskie projekty w edycji 2027.
1: Na zgłoszenie projektów mamy czas do 29 września. Pieniądze podzielono na dwie części. Ponad 9 400 000 zł przeznaczono na projekty inwestycyjne, a 1 050 000 na projekty społeczne, czyli między innymi kulturalne, edukacyjne, sportowe czy rekreacyjne. Jak mówi wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński, to kolejna okazja, żeby mieszkańcy sami wskazali, co ich zdaniem powinno powstać albo zmienić się w naszym mieście.
4: To jest zasadnicza edycja budżetu obywatelskiego. Ten wiosenny to była jeszcze zaległość pewna, taka przygrywka, która miała rozgrzać mieszkańców Zielonej Góry i myślę, że to nam się dzięki temu też udało. I teraz już zasadnicza batalia i zasadnicza kwota, 10,5 miliona do dyspozycji mieszkańców, na ich pomysły w różnym obszarze, także inwestycyjnej, na to jest ponad 9 milionów złotych i na ten obszar tak zwany miękki, czyli społeczny, kultura, sport, edukacja, rekreacja, na różnego rodzaju eventy, które mogą pokazać jakieś ciekawe inicjatywy wśród mieszkańców Zielonej Góry i zachęcić do udziału w tym. Liczymy na to, że podaż tych projektów będzie duża, że będziemy mieli co robić, na to liczymy. Nie uciekamy tutaj gdzieś tam w lenistwo, tylko autentycznie nasze biuro partycypacji jest przygotowane do tego, żeby pomagać także mieszkańcom w tworzeniu tych projektów. Gdy będą dopytywać o szczegóły, pracownicy będą tutaj w pełni dyspozycyjni, nawet wydłużymy pewnie w tym najbardziej gorącym momencie czas pracy tego biura partycypacji, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Reasumując, projekt może zgłosić absolutnie absolutnie każdy z nas, każdy mieszkaniec Zielonej Góry. Do wniosku trzeba dołączyć poparcie co najmniej 15 mieszkańców. W przypadku projektu inwestycyjnego jego maksymalna wartość to 2 miliony złotych, a projekt społeczny może kosztować maksymalnie 50 tysięcy. Później przyjdzie czas na ocenę zgłoszonych pomysłów, a następnie na głosowanie. No i tutaj kolejna ważna data, 11 listopada. Wówczas rozpocznie się głosowanie, które potrwać ma do 24 listopada. Każdy mieszkaniec będzie mógł wtedy oddać 2 głosy, jeden na projekt inwestycyjny, no i jeden na społeczny, a wyniki mają być ogłoszone do 1 grudnia. Czyli w najbliższych dniach najważniejsze jest jedno, jeśli ktoś ma pomysł na swoją okolicę, osiedle albo nawet całe miasto, zaszalejmy. No to teraz jest moment, żeby go zgłosić. A gdzie to zrobić konkretnie, powie na naszej antenie Paweł Wawryk, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra. Przy okazji podpowie też, jakich błędów unikać, które powtarzają się najczęściej, jeśli chodzi o składających wnioski w budżecie obywatelskim.
5: Najważniejszy jest dobry pomysł, a kolejne to złożenie tego pomysłu za pośrednictwem platformy, dedykowanej platformy. Największe problemy stwarzają projektodawcom określenie własności terenu, na którym ma się zrealizować projekt. Tak, tutaj służymy pomocą, mamy również dedykowany portal miejski, tak zwany Zielonogórski System Informacji Przestrzennej, na którym można sprawdzić własność danej działki, czy należy do miasta, czy nie. I oczywiście zapraszamy również do konsultacji na etapie przygotowania tych projektów, ponieważ też możemy doradzić, czy ewentualnie wskazać miejsca, które spełniałyby możliwość realizacji danego projektu. Pojawiają się czasem błędy w kosztorysach. Głównie chodzi o niedoszacowanie kosztorysów. Często się okazuje, że według tutaj specjalistów z miasta te projekty są niedoszacowane i niestety musimy też wzywać projektodawców do poprawek. Czasem brakuje załączników do projektów, należy też o tym pamiętać. Mapki, jakieś informacje, których nie da się w treści pisma w formularzu zamieścić. Czyli mapki, jakieś elementy graficzne, może zdjęcia, fotografie poglądowe. Dodatkowo w opisach projektów często brakuje odniesień do tych wymogów formalnych, które są określone w uchwale. Tak, też to czasem sprawia kłopot, że jest trudność w ocenieniu, czy dany wymóg formalny jest spełniony, czy nie w danym projekcie.
1: A jeśli jesteśmy w temacie budżetu obywatelskiego, to sprawdźmy, co zostało zrealizowane z poprzedniej edycji. Ja tylko przypomnę, że zeszłoroczny budżet był pierwszą edycją, w której mogliśmy głosować nie tylko na inwestycje, ale również na projekty społeczne. Mieszkańcy naszego miasta oddali wtedy ponad 42 tysiące głosów, a do realizacji ostatecznie wybrano 29 projektów, 15 inwestycyjnych i 14 społecznych. No i część z tych pomysłów widać już w naszym mieście. Jednym z przykładów jest chociażby Dolina Gęśnika. Powstał tu naukowy plac zabaw, na którym dzieci mogą poprzez zabawę poznawać między innymi prawa fizyki. Wśród zwycięskich projektów z zeszłego roku znalazły się także między innymi owocowy ogród, park kieszonkowy przy ulicach Ogrodowej i Fabrycznej, inwestycje w infrastrukturę sportową, plac treningowy do sportów kynologicznych, tunel bejsbolowy dla dzieci i młodzieży czy wyposażenie związane z bezpieczeństwem. A skoro poprzednia edycja przyniosła nam między innymi nowe miejsca do zabaw, sportu czy aktywności, a także projekty społeczne, to pytanie na najbliższe tygodnie brzmi, czego jeszcze brakuje w naszym mieście?
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Barbara Wysoczańska, mieszkanka Zielonej Góry, zielonogórzanka z wyboru, tak śmiało można by powiedzieć, to jedna z najpoczytniejszych pisarek powieści obyczajowych z historią w tle. A na kartach jej powieści poczytać można o dwóch wyjątkowych miastach znajdujących się na ziemi lubuskiej. Jednym z nich jest Nowa Sól, z której Barbara Wysoczańska pochodzi, drugim Zielona Góra, miasto, w którym żyjemy. O powieści Ciężar winy, ciąg dalsze naszej z Basią rozmowy w programie Tydzień w Zielonej Górze, a tuż po tej rozmowie będziecie mogli usłyszeć o komunikacyjnej rewolucji, która czeka nas w naszym mieście.
2: Ciekawa książka.
1: Na kartach twojej najnowszej powieści, oprócz tego, że miesza się historia niemieckiego Grinbergu, powstania warszawskiego i Armii Czerwonej, no to mieszają się też ludzkie uczucia.
0: Tak, To jest książka, którą pisało mi się w bardzo szczególny sposób, ponieważ po raz pierwszy napisałam książkę z punktu widzenia Niemki. Oczywiście kobiety, ale ja musiałam wczuć się w jej sytuację, musiałam wejść w jej rolę, wyobrazić sobie, co ona myślała, co czuła w momencie, kiedy rzeczywiście wiadomo już było, że Niemcy, kraj, który przez długie, długie lata wyobrażał sobie, że będzie krajem wygranym. I nagle okazuje się, że oni jednak nie są niezwyciężeni, kapitulują. Ta kapitulacja jest straszna. I ta kobieta oczywiście żyje w środku, w tym mieście. I ona zaczyna na własnej skórze, podobnie jak inni mieszkańcy Grimbergu, odczuwać tą kapitulację. A oprócz tego, że oczywiście oni zaczynają odczuwać strach, oni wiedzą, że naciera Armia Czerwona, że nacierają alianci, że niemieckie miasta są bombardowane, to oprócz tego przychodzi ciężar winy. Czyli przede wszystkim to, o czym wspomniałam w tej książce. Moja bohaterka jest kobietą, która zaczyna sobie uświadamiać, co jej naród przez poprzednie lata robił, do czego oni doprowadzili, co się działo przez te lata wojny. Ona wie to o tyle dobrze, że jej brat jest żołnierzem w oddziałach Waffen-SS,
1: natomiast
0: ojciec jest wysoko postawionym oficerem Gestapo. Więc ona ma świadomość, jak ta wojna wyglądała z punktu widzenia osób walczących, decydujących, w jaki sposób ta ideologia wsiąkała tak naprawdę w rodziny niemieckie, ideologia nazistowska, faszystowska. I ona to zaczyna odczuwać bardzo mocno, właśnie w momencie tej przegranej, w momencie tego, kiedy Niemcy już mają świadomość, że będą musieli zapłacić bardzo wysoką, tak naprawdę najwyższą cenę za wojnę, którą wywołali. To było dla mnie trudne. To było dla mnie trudne z tego względu, że oczywiście ja jestem Polką, czyli pochodzę z tego narodu, który został bardzo silnie skrzywdzony przez Niemców w tej wojnie, a jednak musiałam przejść na tą drugą stronę. Udało mi się to, ponieważ przeczytałam sporo wspomnień ludzi, którzy żyli w tym mieście, w Grimbergu, którzy właśnie przyglądali się tej sytuacji, odczuwali tą sytuację, która wówczas miała miejsce i idąc za tymi wspomnieniami, tworzyłam moją bohaterkę i w taki sposób udało mi się tą książkę napisać.
1: A gdzie miałaś szansę i okazję spotkać się z tymi jakby naocznymi przeżyciami? W archiwach?
0: Tak, jest bardzo dużo takich wspomnień. Rzeczywiście w archiwach historycy regionalioznawcy również udostępniają różnego rodzaju wspomnienia ludzi, którzy kiedyś ten najtrudniejszy czas przeżyli, a to był naprawdę bardzo trudny czas. I pisząc tą książkę, przyglądając się tym ludziom, starałam się patrzeć przede wszystkim na człowieka, na to, co z jednostką, z człowiekiem robi wojna. Oczywiście abstrahując od tego, kto tą wojnę wywołał, jakie ponieśli winy, to jaka później spadała kara na tych ludzi i jaki ciężar oni musieli później przez resztę swojego życia dźwigać, pod warunkiem oczywiście, że przeżyli, bo bardzo dużo ludzi tamtego czasu nie przeżyło.
1: Basiu, a czy ty, gdy pisałaś swoją pierwszą książkę i wykorzystałaś tę całą wiedzę historyczną, którą masz w sobie, bo jesteś historyczką nie tylko z wykształcenia, ale tak naprawdę z pasji, ty żyjesz historią, miałaś z tyłu głowy takie przeczucie, że to jest właśnie ten obszar powieści, który nas będzie zachwycać?
0: Nie. Raczej miałam obawy, w jaki sposób ta książka zostanie przyjęta. Nie myślałam o tym, że to może być dla czytelnika coś zachwycającego, ale ja bardzo chciałam napisać książkę, która dotyczy historii miasta, w którym mieszkam. A ta historia taka była, więc ja nie mogłam sobie tego przeinaczyć. Oczywiście, ja zresztą napisałam o tym w tej książce, że kiedy ja ją pisałam, mnóstwo rzeczy się gdzieś tam we mnie burzyło, buntowało, bo jestem Polką, a jednak starałam się patrzeć na tych ludzi, na Niemców, którzy wówczas już ponosili karę za wojnę, jak na ludzi. I to jest jeden z dowodów na to, że wojna jest zła dla każdego. nie ma tak naprawdę ludzi, którzy nie odczuwaliby ogromnych, potwornych, strasznych skutków wojny. I tak samo było z mieszkańcami mojego miasta, którzy pomimo, że oczywiście godzili się z ideologią nazistowską, mieli świadomość tego, że żyją w kraju, który wywołał wojnę, no to później odczuli bardzo silne skutki klęski.
1: A ja przypomnę, że razem z wami i ze mną ten weekendowy czas spędza Barbara Wysoczańska, jedna z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarek literatury obyczajowo-historycznej, której książki sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy. Z wykształcenia i pasji Basia jest historyczką, ukończyła Uniwersytet Zielonogórski, a to wyraźnie wpływa na jej styl. Autorka słynie z niezwykle skrupulatnego przygotowania merytorycznego i dbałości o realia epoki, w której osadza swoje opowieści, a jej najnowsza powieść zatytułowana Ciężar winy opowiada o Zielonej Górze, która była Grinbergiem.
2: Ciekawa książka.
1: Wyobrażasz sobie tak czasem niemiecki Grinberg w czasach współczesnych? Zielona Góra jest bardzo ładnie tak jeszcze po niemiecku poukładana. Takie miasto to też chociażby Poznań, te wszystkie zachodnie miasta, one mają ten niemiecki sznyt i porządek.
0: Tak, i to jest jeden z powodów, dla których właśnie sięgnęłam po tą historię, ponieważ no, mieszkając w tym mieście, chodząc ulicami tego miasta, oglądając kamienice, no nie można udawać, że to nie jest niemieckie. To kiedyś zbudowali inni ludzie, zupełnie inne społeczeństwo, inny naród. Oni to miasto tworzyli, oni to miasto kochali, podobnie jak my je teraz tworzymy i my je kochamy. Nie można się odcinać od tej historii i dlatego chciałam wspomnieć o tym w tej powieści, żeby nie tylko uświadomić mieszkańcom oczywiście Zielonej Góry, że kiedyś był Grinberg, w którym żyli inni ludzie, ale żeby również uświadomić mieszkańcom z innych rejonów Polski, jak ta nasza historia, jak w ogóle historia naszych terenów wyglądała kiedyś, z czego to wszystko powstało, skąd się w ogóle bierze pojęcie poniemieckie. Bardzo dużo ludzi nie rozumie tego pojęcia, jeżeli nie mieszka tutaj, jeżeli nie mieszka na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych. Dla nas to jest naturalne. My chodząc ulicami, wiemy, co to jest poniemieckie. My się z tym stykamy bardzo często. Ale to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Więc tym bardziej cieszę się, że to jest jedna z tych historii, które mogą wybrzmieć i na pewno być może kogoś gdzieś tam zmuszą do jakiejś refleksji, może do dyskusji, może będą chcieli wiedzieć więcej, poznać więcej. No ja takie historie kocham i na pewno będę jeszcze będę po takie historie sięgać.
1: A twoja kolejna powieść, bo tak to z wami pisarzami, pisarkami jest, że kiedy my kartkujemy z wypiekami na twarzy wasze najmłodsze dziecko, to już pracujecie nad kolejną powieścią.
0: Oczywiście, że pracuję nad kolejną powieścią, ale nic nie mogę powiedzieć nad jaką, bo to jest moja osobista taka tajemnica.
1: To ja tylko mogę zapytać o jedno, czy to będzie znowu zielonogórsko-grinbergowska opowieść, czy zabierzesz nas w jakieś zupełnie inne miejsce? Nie będę dopytywać w jakie.
0: W zupełnie inne miejsce, tym razem zabiorę moich czytelników.
1: Drodzy Państwo, gdzie z Barbarą Wysoczańską wybierzemy się z kolejną powieścią, tego nie wie nikt oprócz autorki, a ja Państwa gorąco zachęcam do tego, byście poznali na nowo albo inaczej Zieloną Górę, tę, której my współcześni nie pamiętamy, ale być może wasze babcie i dziadkowie jeszcze tak. Barbara Wysoczańska, autorka Ciężaru winy, do którego lektury dziś Państwa bardzo gorąco zapraszamy, była waszą i moją gościnią. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tydzień w Zielonej Górze. To zmieni nasze miasto.
1: Transport w Zielonej Górze będzie bardziej zielony. Miasto podpisało umowę na zakup 7 autobusów elektrycznych. Tym razem będą to autobusy przekubowe. To kolejny etap realizacji planu przejścia Zielonej Góry w 100% na autobusy elektryczne. Koszty zakupu 7 pojazdów przekroczy, i nie są to niestety małe pieniądze, 32 miliony złotych. Pierwsze 2 autobusy zostaną dostarczone do naszego miasta do 30 listopada przyszłego roku, a pozostałych 5 ma trafić do Zielonej Góry do 30 listopada 2020. 28. W podpisanej umowie znalazł się również aneks, który umożliwia miastu zakup kolejnych autobusów. Mówi Robert Karwacki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.
6: Cały czas rozmawiając z prezydentem, rozmawiamy o tym, żeby dojść do celu, który sobie kiedyś wyznaczyliśmy, czyli do tego, żeby było 100% autobusów elektrycznych, i ten cel staramy się wspólnie z miastem realizować. Miasto jest właścicielem pojazdu, więc tak naprawdę my, jak kupujemy autobusy, kupujemy w imieniu miasta i na rzecz miasta, i potem my je eksploatujemy, czyli dopuszczamy do ruchu na ulicach miasta Zielonej Góry. Na tą chwilę mamy 72 autobusy elektryczne, zostało 20 spalinowych. Wiemy, że zakup jest na 25 autobusów, więc gdy będzie zrealizowany zakup podstawowy i opcja, no to będziemy mieli na zajezdni 100% autobusów elektrycznych.
1: Nowe autobusy będą przegubowe, czyli większe od standardowych pojazdów. Mają obsługiwać przede wszystkim najbardziej obciążone połączenia, mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.
7: Krok po kroku realizujemy to zadanie. Podpisanie umowy na kolejne 7 autobusów elektrycznych niskopodłogowych, długości 18 metrów. Autobusy, które będą w cyklu komunikacji miejskiej. Wartość projektu to jest ponad 32 miliony złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej w 80%, ale co istotne, to jest jeden z etapów. Rozbudowa linii autobusowych, zwiększenie dostępności autobusu i długości połączeń linii autobusowych to jest o ponad 300 tysięcy kilometrów rocznie. Nowe linie jak cmentarz, szpital czy Dolina Zielona, cegielnia, autobus komfortowy, klimatyzowany, 120 osób maksymalnie może być w autobusie, 40 miejsc siedzących, zasięg autobusu na jednej baterii to jest około 300 kilometrów. To jest dobry dzień dla komunikacji miejskiej i kolejnej inwestycji. Bez względu, tylko pracownicy to pasjonaci tak naprawdę komunikacji miejskiej, komunikacji publicznej. Jest dobry serwis, jest opieka, jeśli chodzi o użytkowanie autobusów. Myślę, że one też się cieszą dużą atrakcyjnością. Chcę w przyszłości, aby komunikacja była w mieście Zielonej Górze za darmo dla mieszkańców miasta. To jest kolejny krok, bo darmowa komunikacja to przede wszystkim koszty utrzymania autobusów, a inwestujemy w farmy fotowoltaiczne, bo chcę sam wytwarzać energię dla autobusów. Magazynować ją w bankach energii na przystankach i ładować poprzez pantografy. To więc myślę, że idziemy w tym kierunku, aby komunikacja była darmowa w całym mieście.
1: Powiedzmy nieco więcej na temat autobusów, które dotrzeć mają do Zielonej Góry.
8: Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sprzedaży Kraj, spółka Solaris Basin Coach. Większość rzeczy została już powiedziana przez moich przedmówców, ale główne rzeczy, które wyróżniają te autobusy, to pojemności baterii. Bardzo duże pojemności baterii. W autobusie przegubowym to jest ponad 700 kWh. W autobusie MIDI, który jest przewidziany w ramach opcji, jest to ponad 400 kWh. Taka konfiguracja baterii, gdzie dodatkowo jest jeszcze zamontowana możliwość ładowania przez pantograf na pętlach, ma zapewnić całodzienną jazdę w najtrudniejszych warunkach pogodowych, czyli upał, albo przy niskich temperaturach w okresie zimowym. 300 km ma ten autobus bez problemowo przejeździć, nawet bez ładowania, w komfortowych, czyli klimatyzowanym lub odpowiednio ogrzewanym autobusie. Oczywiście pełen standard, pakiet, jak ja tu mówię, zielonogórski, automaty biletowe, pełen monitoring, klimatyzacja w tym wypadku właśnie wyposażona w pompę ciepła oraz na czynnik CO2.
1: I tą optymistyczną wiadomością kończymy tę część naszego weekendowego spotkania. Do usłyszenia, Magda Sobczak.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
11: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
11: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
13: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
11: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
14: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
11: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy. Radio Złote Przeboje. A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Do

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu?

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
2: Złota Piątka.
1: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają,

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Reklama.
15: Panie i

Marejhead w Radiu Złote Przeboje. Wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
7: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
8: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy, zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
9: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
10: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
8: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, to Rator.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, tak je nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessa Paradis z Warszawy wywiała.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
3: Dzień dobry.
2: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego. A potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
1: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
6: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
7: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
8: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
7: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
9: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla Was Alize, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy w ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
10: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
9: Radio Złote Przeboje.
5: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę.

0: nerwów woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajnie jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Reklama.
9: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, czas na wiadomości.
10: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
11: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
10: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i Totogramy.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje: Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Niskie ceny.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13, tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może, bo z tą astmą to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w radiu Złote Przeboje.

delektuję się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na 3 zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożejącymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam tym nie przeszkadzały.
5: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
7: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
5: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
8: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
5: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13 termometry pokazywały tam 25 stopni. Minuty po godzinie 13. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jestem kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwale Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. Easy. 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport.

0: Katalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

0: Janusz, Janina Iwański, wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido.zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
12: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
11: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży. młodzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Trzy minuty po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przeboju w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list.

Czyli słynna babuszka 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki Czerwone Korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
6: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lutrusia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić, do dziś rozkręca także nieźle każdą domową i nie tylko imprezę. Modern Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry.

0: już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: O nie, właśnie ja nie mam żadne, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. Otóż będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie, dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze złotymi przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i

0: Radio Złote Przeboje, The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce, no bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radio Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek, a potem świetna muzyka i m.in. Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi, jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów rysi zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
16: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
17: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
16: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
17: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
16: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
15: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: Pogoda. Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
18: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: Dzień dobry, dzień dobry. 16 minęła, niedzielne popołudnie. Część z was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze, czy też innych aktywnościach. No to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie. Za moment Myslowicy, Scenariusz dla moich sąsiadów. A teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
19: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi

0: Ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Thank you.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy 20 września swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Reklama.
8: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
9: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
10: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
9: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
11: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
9: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem. Naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz? Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
20: Gazy.
19: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

W Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchinsowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
17: A co mamy do wyboru?
16: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
17: A gdzie ty jesteś, skarbie?
16: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
18: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg.

0: najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

Tak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas spokojnie. To nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz. Dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, a jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, Jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
4: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
5: Nie dzieje się to automatycznie.
4: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
5: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
4: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
3: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć za sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość Mietek Jurecki zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam całą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera, a Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś, no w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisz. Ja mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Céline Dion, Because You Love Me. Też Céline Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia Céline Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy. W Radiu Złote Przeboje Wilki, Aborygen.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Reklama.
26: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie. Z radia ma złote przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zamocami, wiesz, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku
0: też o tym pogadam.
1: Na Netflixie, także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak, natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz, tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Ta film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam. Jak patrzę na zespół, tak, i wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mhm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądali.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Magda Sobczak, gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje w Zielonej Górze i zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze, a dzisiaj u nas będzie troszkę literacko i historycznie i zielonogórsko. Na naszej antenie pojawi się Barbara Wysoczańska, zielonogórzanka z wyboru, nowosolanka z urodzenia, która opowie o swojej najnowszej książce zatytułowanej Ciężar Winy, w której to książce, jak sama Basia mówi, Zielona Góra jest jedną z głównych bohaterek. Porozmawiamy sobie też o nowościach w Zielonej Górze, chociażby o nowym wiceprezydencie, o tym, jak piękny będzie nowy deptak w naszym mieście i o nowych autobusach, które jeszcze tej jesieni wyjadą na zielonogórskie ulice. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w dzisiejszym programie. Zachęcam zatem gorąco. Zostańcie ze mną i Radiem Złote Przeboje. Zapraszam.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Zanim jednak porozmawiamy o tym, co nowe, podsumujmy sobie zielonogórskie winobranie, o naszej doskonałej zabawie podczas tej imprezy, cudownych koncertach, miłych rozmowach i nieoczekiwanych spotkaniach mówić nie będę. Spojrzymy na winobranie pod kątem interwencji policyjnych, które zdarzyły się przez ten tydzień w naszym mieście, bo mamy już policyjne podsumowanie imprezy.
7: Podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze. Zakończyło się tegoroczne winobranie w Zielonej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń plenerowych, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale także w regionie. To wydarzenie przyciągnęło bardzo wielu mieszkańców, ale też mnóstwo turystów. Było dużym wyzwaniem logistycznym dla służb, zwłaszcza dla policji. Przebiegało dosyć spokojnie, natomiast w tym roku było zdecydowanie więcej interwencji, więcej popełnionych wykroczeń. Było to widać chociażby też ze względu na to, że była zauważalna dużo większa liczba uczestników wszystkich imprez. Jeśli chodzi o podsumowanie, to policjanci na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali 8 sprawców, zatrzymali 9 osób poszukiwanych, 17 osób nietrzeźwych. Ujawniliśmy 678 wykroczeń. Sporządziliśmy 28 wniosków o ukaranie do sądu, nałożyliśmy 415 mandatów karnych. W sumie dosyć było dużo interwencji, bo było aż 346 tych interwencji, ponad 1000 osób wylegitymowanych i 182 skontrolowane pojazdy.
6: Zdarzył się też dość niebezpieczny incydent, jeśli chodzi o zielonogórski deptak, 17-latek, nie zważając na to, że znajduje się w strefie pieszych, nie zachował należytej ostrożności i wjechał na deptak na hulajnodze i omal nie potrącił policjantów.
7: 17-latek został zatrzymany przez policjantów w sobotę, to znaczy 12 września, podczas trwającego w Zielonej Górze winobrania. Młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością i nie zważał, nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności. Wjeżdżał na deptak i omal nie potrącił idących policjantów. Młody mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu. Odmówił przyjęcia mandatu. Policjanci skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu, a po tych wszystkich czynnościach został przekazany rodzicom. O ewentualnej karze będzie w tym przypadku decydował sąd rodzinny.
6: Mówiła podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze, a już niebawem na deptaku zielonogórskim dziać się będzie sporo. A co konkretnie i z jakiej okazji? O tym już teraz w naszym programie.
5: Nasi reporterzy informują.
6: Rozpoczyna się jedna z najważniejszych w tym roku inwestycji, remont deptaka. No i choć każdy właściwie cieszy się, że niebezpieczna nawierzchnia przejdzie już do historii, to należy uzbroić się w cierpliwość, bo łatwo nie będzie. Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
8: To jest jedna z najważniejszych inwestycji, kluczowa, bardzo wizerunkowa, bo dotyka Starówki i Śródmieścia. Kompletna przebudowa deptaka od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów, wymiana tych starych, zdegradowanych, zniszczonych płyt, powstanie dzielnica kultury, powstanie nowa przestrzeń, ogrody deszczowe, zieleńce, dwie fontanny, mała architektura, ale co istotne, odprowadzimy wody opadowe, które zalewają kamienice, ale wykorzystamy je do podlewania.
9: Piotr Mikołajczyk, firma MNTJ, Zżar, członek zarządu, dyrektor techniczny. Powiedziałem, że to jest moje marzenie, warto mieć marzenia, żeby ten termin skrócić. Myślę, że są ku temu przesłanki. Zobaczymy, jak to pójdzie w trakcie. Dużo zależy, w pewnym sensie też nie do końca, nie wszystkie rzeczy zależą od nas. Mamy tutaj masę formalności do spełnienia. Mamy wojewódzkiego konserwatora zabytków, mamy nadzór archeologiczny, mamy media być może niezinwentaryzowane, które możemy napotkać. No i przede wszystkim musimy zadbać o tą zieleń, która od 30 października przechodzi czas spoczynku, ale jednak no, nikt nie wie, gdzie te korzenie na dzisiaj mamy i czy będą kolidować z jakąś infrastrukturą. Uzgadniamy wszystkie formalności. Mam nadzieję, że to pójdzie bardzo sprawnie. Z wszystkimi służbami wchodzimy wówczas. To jest taki deadline dla nas 2 listopada na pracę na ulicy Westerplatte. Na ulicy Westerplatte staramy się wykonać pracę maksymalnie szybko po to, żeby jeszcze przed świętami oddać do ruchu ją z powrotem dla mieszkańców. W międzyczasie prowadzimy pracę na ulicy Pieniężnego. Tam są prace bardziej skomplikowane, mniej sprzętu, więcej pracy rąk i ludzi. Chodząc z Pieniężnego do końca, no, to będzie wiosna przyszłego roku, wchodzimy na deptak. W okolicach 1 maja jesteśmy na deptak.
6: A prezes Zielonogórskich Wodociągów Dariusz Gusta dodaje.
10: Zielonogórskie Wodociągi będą odpowiedzialne za nadzór nad budową nowej kanalizacji deszczowej. Jest to zadanie bardzo ważne, podstawowe. Bez wybudowania nowej kanalizacji deszczowej w zasadzie nie moglibyśmy myśleć o przebudowie deptaka. Jak widzimy stan, jaki jest deptaka w tej chwili, no to on w głównej mierze wynika z tego, że przez lata, dziesiątki lat wody opadowe były odprowadzane w sposób nieuregulowany. One zalegały tutaj w okresach zimowych, przemarzały grunty i to powodowało, że w tej chwili mamy taki stan tej nawierzchni, a nie inny. Dlatego, żebyśmy mogli się cieszyć na kolejne dziesiątki lat deptakiem w stanie nienaruszony, musimy zacząć od budowy sprawnego systemu kanalizacji deszczowej i odprowadzania tych wód opadowych. Wybudujemy w trakcie tej inwestycji ponad kilometr nowej kanalizacji deszczowej. Zagłębimy ją pod poziomem terenu około 4 metrów. Zaczynamy od budowy potężnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe w ulicy Bohaterów Westerplatte. Zbiornik ten pomieści ponad 300 tysięcy litrów wody opadowej deszczówki, którą zbierzemy z deptaka. W kolejności wchodzimy w ulicę Doktora Pieniężnego, a następnie tutaj już na deptaku będziemy budowali kanalizacje deszczowe. Ponad 60 studni z tym związanych, 20 nowych wpustów deszczowych, no i pompownia, w której będziemy też zbierali wody opadowe, a następnie zgromadzona woda opadowa będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych.
6: Prace remontowe potrwają 20 miesięcy, ale wykonawca chce zakończyć je nieco szybciej. Jeśli chodzi o winobranie, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, to informacja jest taka, że przyszłoroczne na pewno się odbędzie, ale w zmienionej formie. Jak bardzo? Tego póki co i na dziś jeszcze nie wiadomo.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Wiadomo, że w naszym programie teraz czas na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Już za momencik przedstawi je Grzegorz Pałka. To jego głos budzi Was od poniedziałku do piątku na antenie Radia Złote Przeboje w Zielonej Górze.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Poniedziałek.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. W niedzielnym referendum nie odwołano wójta Łagowa czy Sława Kalbarczyka. Zbyt niska frekwencja sprawiła, że jest ono nieważne. Agnieszka Pędzik.
12: Do udziału w referendum uprawnionych było 3877 osób. Głosy oddały 1133 osoby. By było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3/5 osób biorących udział w wyborach wójta. W przypadku Łagowa próg ten wynosił 1319 osób.
11: Z uczestniczących w referendum 1091 osób opowiedziało się za odwołaniem wójta, przeciwko zagłosowało 36. 6 głosów było nieważnych. Zielonogórscy policjanci w ciągu 2 dni zatrzymali 23 osoby poszukiwane, w tym 4 ścigane listami gończymi. Działania były prowadzone w ramach wojewódzkiej akcji Poszukiwany. Do 19 września można składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego gminy Sulechów. Głosowanie zostanie przeprowadzone między 6 a 27 listopada. Celem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz umożliwienie mieszkańcom współdecydowania o wydatkach publicznych. Do wydania jest 300 tysięcy złotych.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
11: Do 20 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o usiłowanie rozboju z użyciem noża na taksówkarzu. Do wydarzenia doszło w Żarach. Po dotarciu na miejsce pasażer miał wyjąć kluczyki ze stacyjki, a następnie grozić kierowcy, mówiąc, że potrzebuje jego pojazdu, by wyjechać za granicę. Kierowca wykorzystał moment nieuwagi napastnika i zaczął się bronić. Wtedy zrezygnował on ze swojego zamiaru i uciekł. Przedstawiciele środowisk i instytucji związanych ze służbą zdrowia obradowali nad kandydatami do nagrody lubuskiego Samarytanina. O szczegółach mówi Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie.
13: Uważam, że jak najbardziej jest potrzebna taka nagroda, dlatego że możemy pokazać raz w roku osoby, instytucje, wolontariuszy, osoby, które wyróżniają się na tle innych osób.
11: Laureatów poznamy 24 października w Zielonej Górze. Przed nami całkowita metamorfoza zielonogórskiego amfiteatru. Obiekt będzie mieć nowoczesny fundament i potężne zadaszenie, przypominające miękkie poduszki, a na widowni zasiądzie blisko 3000 osób.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
11: Zielona Góra przedłużyła porozumienie z miastem partnerskim Kodbus. O szczegółach prezydent Marcin Pawierowski.
8: To jest kolejny etap tej współpracy, to 51. porozumienie. Namacalne efekty tej współpracy są, to jest zatonie, to są inwestycje w ochronę powietrza, to jest przede wszystkim współpraca między uczelniami. Na to kładziemy nacisk.
11: Wyjaśniał włodarz Zielonej Góry. Porozumienie z miastem Kodbus trwa od 1975 roku. A tylko w 2025 lubuscy seniorzy stracili ponad 13 milionów złotych w wyniku oszustw metodą na wnuczka czy na policjanta. Ruszyła druga edycja projektu Cyber Lubuszanie Świadomi w Necie. Do początku grudnia organizatorzy odwiedzą wszystkie powiaty województwa lubuskiego. Chcą mówić nie tylko o zagrożeniach w sieci, ale też o bezpieczeństwie w domu.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Wtorek.
11: Wiceprezydent Zielonej Góry Jarosław Flakowski odchodzi ze stanowiska. To był dobry czas, podsumowuje.
14: Staraliśmy się jak najlepiej działać tak, żeby Zielona Góra była na dynamicznej ścieżce rozwojowej. Te zadania, które mi pan prezydent powierzył, no one zostały zrealizowane w takim stopniu, że płynnie będę w stanie przekazać pracę.
11: Miejsce Jarosława Flakowskiego zajął Tomasz Winiecki. Do 15 lat więzienia grozi 47-latkowi z powiatu żarskiego, który miał okradać busy w różnych częściach Zielonej Góry. Z pojazdów zginęły elektronarzędzia o łącznej wartości ponad 124 tysięcy złotych. Mężczyzna w marcu opuścił zakład karny, w którym odbywał karę za przestępstwa popełnione wcześniej na innym terenie. Od 21 września do 6 października będzie obowiązywać zastępcza komunikacja autobusowa dla osób korzystających z pociągów, o czym w mediach społecznościowych poinformowała gmina Świdnica. Autobusy będą zatrzymywać się w miejscowości Słone na pętli autobusowej przesłonecznej, a kolejarze z lubuskiego Polregio proszą, by na pętli nie parkować pojazdów innych niż autobusy.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
11: W Raculi i Ochli mamy czasowe zmiany w organizacji ruchu związane z budową dwóch mini rond. Utrudnienia potrwają około miesiąca. Urzędnicy proszą kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do nowych znaków. Szczegóły miasto opisało w internecie. Ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych kosztować będzie budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim. Obiekt zlokalizowany w powiecie zielonogórskim będzie mieć m.in. garaż na 3 strażackie pojazdy. Trwa druga w tym roku edycja zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Na projekty przeznaczamy blisko 10 milionów złotych, mówi wiceprezydent Marek Kamiński.
15: Teraz już zasadnicza batalia i zasadnicza kwota 10,5 miliona do dyspozycji mieszkańców na ich pomysły.
11: Zgłaszanie projektów startuje 16 października i potrwa 2 tygodnie, a głosowanie rozpocznie się 11 listopada. Jeszcze nie tak dawno przy placu Matejki w Zielonej Górze straszyły niszczące ruiny. Wkrótce w pełni wyremontowany budynek z czerwonej cegły ma stać się Centrum Młodzieżowej Dzielnicy Kultury, o czym czytamy w portalu lubuskie.pl, szczegółowo opisującym temat. Prezydent Zielonej Góry na początku września podpisał symboliczny czek na ponad 18 milionów złotych wsparcia z Unii i budżetu państwa. Zielona Góra oficjalnie potwierdziła finansowanie przedsięwzięcia Nowe Otwarcie, które ma przekształcić 3 adresy w samym sercu miasta.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: A przegląd wydarzeń tygodnia przygotował dla nas Grzegorz Pałka. To jego głos budzi Was od poniedziałku do piątku. On zawsze na posterunku od 6 rana wie doskonale, jaka pogoda jest i będzie w Zielonej Górze, co dzieje się na zielonogórskich drogach i oczywiście ma informacje z tak zwanej pierwszej ręki. Grzegorz wspomniał między innymi o zmianach na stołku wiceprezydenta miasta Zielona Góra i nieco więcej. W tym temacie już niebawem będziecie mogli usłyszeć na naszej antenie. Porozmawiamy też nieco szerzej na temat budżetu obywatelskiego, a także porozmawiamy o korzyściach takich realnych i namacalnych, które płyną ze współpracy Zielonej Góry z partnerskim miastem Kodbus. Zachęcam zatem gorąco, byście zostali z Radiem Złote Przeboje w Zielonej Górze.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już za momencik zajrzymy do zielonogórskiego magistratu, gdzie w ostatnich dniach doszło do zmiany na stanowisku wiceprezydenta miasta. Jarosław Flakowski zrezygnował ze stanowiska, a jego miejsce zajął Tomasz Winiecki. Sprawdzimy, dlaczego doszło do tej zmiany, czym będzie zajmował się nowy wiceprezydent i jakie zadania czekają go w najbliższym czasie. Będzie też o ważnej dla Zielonej Góry współpracy z niemieckim Kodbus. 11 września miasta podpisały kolejne porozumienie partnerskie. To już 51. umowa w historii tej współpracy, która trwa od 1975 roku. Co takie partnerstwo oznacza dla nas, mieszkańców, i dlaczego dobre relacje z Kodbus mają znaczenie nie tylko dla Zielonej Góry, ale dla całego naszego regionu? O tym już niebawem nieco więcej usłyszycie w programie Tydzień w Zielonej Górze.
5: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
6: Jarosław Flakowski nie jest już wiceprezydentem miasta. Jego miejsce zajął Tomasz Winiecki, dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. O zmianie poinformował w miniony poniedziałek prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
8: Zmiany na funkcję wiceprezydenta miasta. Z dniem dzisiejszym pan wiceprezydent Jarosław Flakowski kończy swoją pracę jako wiceprezydent i te obowiązki obejmuje pan Tomasz Winiecki. Mój zaufany współpracownik, osoba z bardzo wysokimi kompetencjami, praca w Brukseli, w Unii Europejskiej wraz z komisarzem do spraw budżetu panem europosłem Lewandowskim, praca w samorządzie w Lubuskim Trójmieście. To więc te kompetencje są, mam pełne zaufanie do pana Tomasza Winieckiego i z dniem dzisiejszym objął funkcję wiceprezydenta.
6: Jarosław Flakowski funkcję drugiego zastępcy prezydenta Zielonej Góry pełnił od maja 2024 roku. W magistracie odpowiadał między innymi za sprawy gospodarcze i fundusze europejskie. W jego zakresie znalazły się także kwestie związane z gospodarką komunalną, mieszkaniową, transportem, informatyką oraz współpraca z miastami partnerskimi. W dniu odejścia ze stanowiska Flakowski tak mówił o swojej kadencji.
14: Dobry czas ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Zielonej Góry. Tutaj współpraca z panem prezydentem Pabierowskim i moimi kolegami, zastępcami Markiem Kamińskim, Pawłem Tonderem. Staraliśmy się jak najlepiej działać tak, żeby Zielona Góra była na dynamicznej ścieżce rozwojowej. Te zadania, które mi pan prezydent powierzył, no one zostały zrealizowane w takim stopniu, że płynnie będę w stanie przekazać pracę panu prezydentowi Winieckiemu. My też już od wielu lat współpracujemy ze sobą, także cieszę się, że akurat pan prezydent Pabierowski wskazał tą osobę, która zapewni ciągłość funkcjonowania pionu, czyli nie spodziewałem się żadnych zakłóceń. No i te kompetencje, które posiada pan Winiecki, są w innym obszarze niż te, które ja posiadałem, ponieważ ja działałem z funduszami europejskimi na poziomie samorządowym i wojewódzkim. Natomiast pan Tomasz Winiecki ma doświadczenie na poziomie Komisji Europejskiej i tak jak mówiłem podczas konferencji, ten rok 2040 teraz jest ta nasza perspektywa. Jeszcze następna perspektywa unijna będzie w miarę sowita dla państwa polskiego, ale następnie już jako państwo rozwinięte będziemy musieli się starać głównie o fundusze na poziomie Komisji Europejskiej i tutaj pan Tomasz Winiecki daje tą rękojmę do odpowiedniego przygotowania struktur miejskich do tych działań.
6: A skąd taka decyzja?
14: Znaczy powody osobiste, trochę więcej czasu dla rodziny i troszeczkę dla swojego zdrowia.
6: A więc, jak podkreślał Jarosław Flakowski, decyzja o odejściu jest jego osobistą decyzją. Były już wiceprezydent, pozostanie jednak związany ze sprawami miasta. Jak poinformowano, ma nadal współpracować z Zieloną Górą w obszarze polityki bezpieczeństwa. Teraz odpowiedzialność za część zadań, którymi zajmował się Flakowski, przejmie Tomasz Winiecki. To postać dobrze znana w regionie. Przez ostatnie 2 lata był prezesem Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, skupiającego Zieloną Górę, Nową Sól i Sulechów. W Wcześniej przez wiele lat pracował w Parlamencie Europejskim. Jego doświadczenie związane ze współpracą samorządów i pozyskiwaniem środków europejskich ma być teraz wykorzystane w Zielonej Górze. Co po objęciu stanowiska mówił nowy wiceprezydent?
16: To prawdziwy zaszczyt, że będę mógł pracować dla swojego miasta. Wyzwań przed Zieloną Górą bardzo dużo, zwłaszcza związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Prawdopodobnie ostatnią, tak dostatnią dla miasta i dla regionu. Zatem trzeba bardzo ostrożnie, mądrze i w sposób wyważony zaplanować priorytety na wydatkowanie środków unijnych do roku 34 i później po roku 34 już prawdopodobnie będziemy musieli konkurować z Włochami, Francuzami, Niemcami o fundusze dla naszego miasta. Musimy się do tego przygotować i ta kolejna perspektywa to z jednej strony będzie pozyskiwanie kolejnych bardzo dużych funduszy, ale też nauka tego, jak funkcjonować jako płatnik brutto, płatnik netto, a nie beneficjent netto.
6: Przed Tomaszem Winieckim teraz sporo pracy, między innymi przygotowanie naszego miasta do kolejnego rozdania europejskich pieniędzy oraz opracowanie strategii rozwoju Zielonej Góry do 2040 roku. To ważne zadania, bo właśnie od długofalowej strategii i skutecznego wykorzystania środków zewnętrznych w dużej mierze zależeć będzie kierunek rozwoju miasta w kolejnych latach. Zmiana na stanowisku wiceprezydenta nie oznacza więc wyłącznie nowego nazwiska w strukturze magistratu. To także zmiana osoby odpowiedzialnej za część kluczowych zadań związanych z przyszłością Zielonej Góry.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Zmiany w zielonogórskim magistracie to jedno, no ale przecież życie miasta to nie tylko to, co dzieje się w urzędzie. Zielona Góra ma też swoich partnerów i sąsiadów, z którymi od lat współpracuje i wspólnie realizuje różne projekty. Jednym z najważniejszych jest niemieckie Cottbus. Z tym miastem łączy nas już ponad 50 lat współpracy i nie chodzi tutaj tylko o oficjalne spotkania czy podpisywanie kolejnych dokumentów. Za tym partnerstwem stoją konkretne projekty, wydarzenia, spotkania mieszkańców i współpraca po obu stronach granicy. 11 września Zielona Góra i Cottbus podpisały kolejne porozumienie. Co ono oznacza w praktyce? O tym już teraz więcej do posłuchania w naszym programie. Zapraszam.
5: Co słychać w Zielonej Górze?
6: Zielona Góra i niemieckie Cottbus będą dalej współpracować. 11 września podczas tegorocznego winobrania przedstawiciele obu miast podpisali kolejne roczne porozumienie partnerskie. Współpraca miast ma znacznie dłuższą historię, bo partnerstwo zostało zapoczątkowane w 1975 roku. Od lat 90. współpraca koncentruje się także na konkretnych wspólnych projektach, między innymi w ramach Euroregionu Sprewany-Sabubr, czy też programów Unii Europejskiej. Co zatem nowe porozumienie oznacza dla nas, mieszkańców Zielonej Góry, to wyjaśni prezydent naszego miasta Marcin Babierowski.
17: To jest kolejny etap tej współpracy, to 51. porozumienie. Namacalne efekty tej współpracy są, to jest zatonie, to są inwestycje w ochronę powietrza, to jest przede wszystkim współpraca między uczelniami. Na to kładziemy nacisk. Dziś podpisaliśmy porozumienie Wizja Przyszłości 2030. Tam są cele horyzontalne określone na podstawie w których możemy budować tą współpracę w ramach Interregu. Czyli dalej to jest komunikacja niskoemisyjna, to jest ochrona powietrza, inwestycje w zieleń oraz kolejny raz współpraca w zakresie wymiany doświadczeń między Uniwersytetem Zielonogórskim a uczelniami w Cottbus.
6: Współpraca z Cottbus obejmuje między innymi kulturę, sport, edukację, wymianę młodzieży, współpracę organizacji i samorządów oraz wspólne projekty transgraniczne. I to nie są wyłącznie zapisy w dokumentach. Przykładem są chociażby spotkania uczniów i młodzieży. W maju tego roku uczniowie szkoły nr 17 w Zielonej Górze oraz gimnazjum w Cottbus uczestniczyli w kilkudniowej polsko-niemieckiej wymianie. Były wspólne warsztaty, rozmowy, zajęcia sportowe i poznawanie kultury sąsiada. Cottbus i Zielona Góra współpracują również przy projektach finansowanych ze środków europejskich. Oficjalne informacje Zielonej Góry wskazują, że Cottbus jest jednym z najważniejszych partnerów miasta przy realizacji projektów dotyczących regionów przygranicznych. W przeszłości dzięki tej współpracy udało się pozyskać środki między innymi na inwestycje infrastrukturalne, ścieżki rowerowe czy Zielonogórski Ogród Botaniczny. O znaczeniu współpracy Zielonej Góry z innymi miastami partnerskimi powie na naszej antenie Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
18: Jesteśmy i widać to na swój sposób wzorowym miastem. Proszę zwrócić uwagę, że tak się złożyło historycznym po raz pierwszy oprócz tego porozumienia z Cottbus są tutaj burmistrzowie, przedstawiciele i starostowie wszystkich najważniejszych miast przygranicznych w obszarze euroregionu, czyli brandenburskich i Zielona Góra jest nie tylko inspiracją, ale też jest partnerem bardzo ciekawych wielu projektach i dosyć nowocześnie odczytuje te główne wyzwania Unii Europejskiej. Pan prezydent mówił o wyzwaniach dotyczących ochrony klimatu, a jednocześnie o poprawie komunikacji przy graniczu, która bardzo interesuje mieszkańców naszego regionu. I w tym sensie, wydaje mi się, wychodzimy naprzeciw tym rozwiązaniom. No i też chodzi o to, żeby to nie zawężać. Stąd też, jak Państwo wiecie, są przedstawiciele innych miast partnerskich z Europy.
6: W przypadku Cottbus znaczenie współpracy jest szczególne również ze względu na położenie obu miast. Zielona Góra i Cottbus należą do największych miast euroregionu z Prevanysa-Bubr. Według informacji miasta Cottbus jest to najbardziej aktywne partnerstwo tego miasta. Współpraca obejmuje między innymi małe projekty z dziedziny kultury i sportu, kontakty szkół i przedszkoli, wymianę administracji oraz wspólne działania na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. W Cottbus działa także specjalny punkt kontaktowy poświęcony partnerstwu z Zieloną Górą. Współpracuje on z siecią ponad 60 instytucji, przedszkoli, szkół i innych organizacji przygotowujących wspólne polsko-niemieckie projekty. Podpisanie kolejnego porozumienia jest ważne nie tylko dla Zielonej Góry i Cottbus, ale także w szerszym europejskim kontekście. O tym na naszej antenie ponownie Czesław Fiedorowicz.
18: No, z całą pewnością ważnym instrumentem jest to, że na pogranicze jest specjalny program Interreg 3A, który finansuje współpracę transgraniczną. To jest taka świadomy instrument Komisji Europejskiej, która uważa, że pogranicza to jest swoiste laboratorium całej Unii Europejskiej, gdzie jak w soczewce koncentruje się istota współpracy pomiędzy ludźmi. To, co się uda na pograniczu, to uda się wewnątrz państw. I w tym sensie tutaj mamy ten bonus w postaci finansowej. No i druga rzecz bardzo ważna jest nasza odległość. Czyli jak biegaliśmy w biegu sztafetowym do Cottbus, akurat my może nie, ale ja uczestniczyłem w każdym zakończeniu bądź otwarciu w Cottbus na Zielonej Górze, to widzimy, że nawet pieszo można dotrzeć do Cottbus i do Zielonej Góry. Łączy nas te 100 kilometrów i wiele atrakcji i Zielonej Góry i Cottbus sprzyja temu, by poszerzyć horyzonty życiowe, ale też no, powiedzmy dobrego spędzania czasu, byśmy się czuli lepiej. Bo ja bardzo często, jako prezes regionu mówię, musimy w całej Unii Europejskiej promować, że pogranicze polsko-niemieckie jest najbardziej przyjaznym, najciekawszym miejscem tego, by ludzie tu zamieszkali, by przyciągać ludzi tutaj do naszego regionu i za państwa pośrednictwem, to też jest bardzo efektywne.
6: Partnerstwo Zielonej Góry i Cottbus ma już ponad 50 lat. Co roku podczas winobrania oba miasta określają w rocznym porozumieniu najważniejsze kierunki współpracy na kolejny okres. Taka formuła pozwala nie tylko podtrzymywać wieloletnią relację, ale także wyznaczać konkretne działania i projekty. Dla nas, mieszkańców, oznacza to przede wszystkim możliwość udziału w polsko-niemieckich wydarzeniach, projektach kulturalnych i sportowych, wymianach młodzieży, inicjatywach organizacji społecznych oraz przedsięwzięciach realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Współpraca obu miast jest więc nie tylko elementem oficjalnych kontaktów samorządów. Jej efekty mają być widoczne przede wszystkim w codziennym życiu mieszkańców obu stron granicy.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: W naszym mieście ruszył budżet obywatelski na 2027 rok. Każdy z nas może już zgłosić swój pomysł na to, co powinno powstać, zmienić się albo po prostu wydarzyć w naszym mieście. A w tym roku stawka finansowa jest niemała, bo do rozdysponowania jest 10,5 miliona złotych. Większość tej kwoty, czyli 9 milionów 450 tysięcy, przeznaczono na projekty inwestycyjne. To mogą być między innymi remonty, modernizacje, nowe obiekty, czy też zakup wyposażenia. Na projekty społeczne, czyli te związane z kulturą, sportem, edukacją czy integracją mieszkańców, przeznaczono kolejny 1 050 000 złotych. No i teraz co ważne, pomysł może zgłosić absolutnie każdy z nas. Trzeba jednak pod tym pomysłem zebrać poparcie co najmniej 15 innych mieszkańców Zielonej Góry. Projekt powinien być ogólnodostępny i możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. Na zgłaszanie swoich pomysłów jest czas do 29 września, a później te propozycje zostaną ocenione, natomiast w listopadzie przyjdzie najważniejszy moment, czyli głosowanie mieszkańców. Każdy z nas będzie mógł oddać 2 głosy. Jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt społeczny. Wyniki tego głosowania mają być znane najpóźniej 1 grudnia, a zwycięskie projekty powinny zostać zrealizowane w 2027 roku. A więcej na temat budżetu obywatelskiego jeszcze w tej godzinie naszego spotkania. Zachęcam zatem gorąco, zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Magda Sobczak. Zapraszam.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Zanim na naszej antenie pojawi się opowieść o budżecie obywatelskim, porozmawiamy o najnowszej powieści zielonogórskiej pisarki Barbary Wysoczańskiej. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze.
5: Ciekawa książka.
6: Jest takie powiedzenie, że ten, kto czyta, żyje podwójnie. Ten, kto czyta książki Barbary Wysoczańskiej, mam wrażenie, żyje potrójnie, bo tą radością z literatury dzieli się z innymi. Wnoszę po sobie. Wszystkie powieści Barbary Wysoczańskiej najpierw trafiają w moje ręce, potem lądują w rękach mojej mamy, potem mojej cioci, potem mojej sąsiadki, potem sąsiadki szwagierki i proszę Państwa, to jest po prostu literatura, która na pewno jednoczy kobiety. A dlaczego ja imię i nazwisko tej poczytnej autorki wywołałam do tak zwanej tablicy? Dlatego, że dzisiaj z wielką radością i przyjemnością mogę przywitać ją w naszym studio. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
6: Barbara Wysoczańska. Czy ty liczyłaś liczbę sprzedanych egzemplarzy twoich książek? W sensie, czy masz takie dane od wydawcy? To jest ponad 500 000, już
19: tak,
6: grubo.
19: Tak, tak. W tej chwili jest ponad 500 000, nie wiem dokładnie ile. Ale na pewno ponad 500 000.
6: Ciekawa jestem, kiedy, jak to mówi młodzież, pyknie ta mańka.
19: No zobaczymy, czekam.
6: Twoja najnowsza powieść, Ciężar winy, już w księgarniach. Ogromnie się cieszę, że Ciężar winy jest już na rynku literackim, bo to twoja druga powieść, która zabiera nas w miejsca, które znamy, choć mają na kartach twojej powieści zupełnie inną nazwę.
19: Tak, rzeczywiście. Główną, można by tak powiedzieć, że główną bohaterką tej powieści jest Zielona Góra, a tak naprawdę dawny Grimberg, czyli miasto, które jeszcze było miastem niemieckim. To jest koniec 1944 roku, początek 1945, czyli taki bardzo przełomowy czas dla mojego miasta, nie tylko dla mojego, generalnie dla miast obecnych tak zwanych ziem odzyskanych. Natomiast no, jest to historia, jak wiemy, jest to moment, kiedy Trzecia Rzesza już kapituluje, kiedy oni doskonale wiedzą, że są już przegrani, że niczego już na tej wojnie, którą wywołali, nie ugrają i na swoich rogatkach praktycznie wszędzie mają Armię Czerwoną. I właśnie o tym chciałam napisać książkę, co się działo w moim mieście, w którym obecnie mieszkam, właśnie w tym najbardziej przełomowym momencie, kiedy to miasto z niemieckiego zamieniało się w polskie. W jaki sposób to
6: ale
19: się działo?
6: Ale pod czerwoną gwiazdą.
19: Pod czerwoną gwiazdą, oczywiście, to jest bardzo ważne, bo to należy zaznaczać i o tym należy pamiętać, że to właśnie tak się działo. Armia Czerwona, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, wyzwalała te ziemię. W jaki sposób to robiła? Właśnie między innymi napisałam w mojej nowej powieści Ciężar winy.
6: Pamiętam moją babcię, która zawsze mówiła, że... No, mimo wszystkich okrucieństw świata, to jednak za Niemca było lepiej niż pod czerwoną gwiazdą.
19: Tak, to prawda. Bardzo wiele osób tak mówi. Moja babcia, która przeżyła wojnę jako młoda kobieta i która była na robotach przymusowych w Niemczech, powiedziała dokładnie to samo. No tutaj oczywiście można by ten temat rozwijać na różne sposoby i wyciągać to, co robili jedni i co robili drudzy. Natomiast mamy świadomość tego, co robiła Armia Czerwona, właśnie wyzwalając tereny spod niemieckiej okupacji, idąc na Niemców i mszcząc się za wojnę, którą Niemcy wywołali. Oni tak naprawdę nie pozostawiali po sobie nic. Armia Czerwona nie pozostawiała dosłownie po sobie nic. To była zemsta absolutna i zemsta totalna. Bardzo wiele miast ucierpiało właśnie na tej zemście Armii Czerwonej. Moje miasto, można by powiedzieć, że dosłownie w cudowny sposób ocalało, ponieważ w tamtym czasie, kiedy Armia Czerwona wchodziła do miast niemieckich i niszczyła dosłownie wszystko.
6: A Zielona Góra, podkreślajmy to wyraźnie, to było niemieckie miasto.
19: Tak, to było niemieckie miasto. Tam mieszkali oczywiście Niemcy. To było miasto, które również w swojej historii zapisało niestety czarne karty historii nazizmu, bo to również było oczywiście miasto nazistowskie. Tam również działały struktury NSDAP, tam również działały zakłady pracy przymusowej. Niestety w tym mieście również była filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, czyli wszystko to złe, co się działo podczas wojny, to złe, co tworzyli Niemcy podczas wojny, to oczywiście działo się również w Grimbergu. Moje miasto, w którym obecnie mieszkam, w żaden sposób nie było od tego wolne. Natomiast ten moment przełomu, czyli tak jak już wspomniałam wcześniej, klęski i tego wyzwolenia, to był moment, kiedy większość niemieckich miast bardzo silnie ucierpiała, ponieważ one były niszczone, palone, bombardowane, rujnowane. Oczywiście idąc za tym, mamy świadomość, co się działo z ludnością, która tam mieszkała. No, jak już wspomniałam, moje miasto, w którym mieszkam, w cudowny sposób zostało ocalone. A działo się to tak, Armia Czerwona wchodziła do Grimbergu 14 lutego 1945 roku. No był to taki rzeczywiście już przełomowy moment dla miasta. Miasto wiedziało, że dzieje się coś bardzo złego, że oni już się w żaden sposób nie dadzą obronić przed tymi nacierającymi Rosjanami. I tak naprawdę jedyne, co potrafili zrobić w tamtym momencie mieszkańcy miasta, Niemcy, to się poddać. I oni się poddali. I tak naprawdę w historii nawet często się mówi o tym, że Zielona Góra wówczas była białym miastem, ponieważ wszędzie wywieszono białe flagi, prześcieradła, wszystko, co było białe, żeby pokazać Rosjanom, że miasto się poddaje. Tak naprawdę to był czas, kiedy w tym mieście już nie było wojska, cały Wehrmacht się wycofał, nie było oddziałów SS, nie było Volkssturmu. Tak naprawdę wszyscy, którzy mogli w jakikolwiek sposób to miasto bronić, oni tego miasta nie bronili, bo po prostu uciekli. Podobnie się stało z ludnością cywilną, która w większości wyjechała. Ci, co zostali, po prostu chcieli się poddać. Ale wiadomo było, że Armia Czerwona, która wkracza do tego miasta, tak naprawdę nie zostawi kamień po kamieniu, bo oni tak robili. Więc był człowiek, doskonale jest to opisane w dokumentach, to był ksiądz Georg Gottwald, ksiądz z kościoła świętej Jadwigi Śląskiej, który wyszedł po prostu do tych nacierających Rosjan, do tej Armii Czerwonej, błagając tych żołnierzy, żeby oni tego miasta po prostu nie niszczyli, nie palili, ponieważ nikt nie będzie z nimi walczył, bo nie ma kto z nimi walczyć. I tak naprawdę to, że on do nich wyszedł, to, że miał odwagę do nich pójść, prosić, błagać i z nimi rozmawiać, to można powiedzieć, że to był jedyny powód, dzięki któremu to miasto po prostu ocalało i nie zostało w całości zrujnowane.
6: A ja przypomnę, że razem z wami i ze mną ten weekendowy czas spędza Barbara Wysoczańska, autorka, pisarka, zielonogórzanka. Rozmawiamy na temat jej najnowszej powieści zatytułowanej Ciężar winy i my do rozmowy z Basią już niebawem na naszej antenie wrócimy, a już teraz porozmawiamy o budżecie obywatelskim, którego kolejna edycja wystartowała w naszym mieście.
5: Mieszkańcy Zielonej Góry mają głos.
6: Od minionej środy mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać swoje pomysły na projekty, które chcieliby zrealizować w Zielonej Górze w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest równe 10 milionów 500 tysięcy złotych. To druga w tym roku edycja budżetu obywatelskiego.

0: 9 400 000 zł przeznaczono na projekty inwestycyjne, a 1 050 000 na projekty społeczne, czyli między innymi kulturalne, edukacyjne, sportowe czy rekreacyjne. Jak mówi wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński, to kolejna okazja, żeby mieszkańcy sami wskazali, co ich zdaniem powinno powstać albo zmienić się w naszym mieście.
1: To jest zasadnicza edycja budżetu obywatelskiego. Ten wiosenny to była jeszcze zaległość pewna, taka przygrywka, która miała rozgrzać mieszkańców Zielonej Góry i myślę, że to nam się dzięki temu też udało. I teraz już zasadnicza batalia i zasadnicza kwota, 10,5 miliona do dyspozycji mieszkańców na ich pomysły w różnym obszarze, także inwestycyjnej, na to jest ponad 9 milionów złotych i na ten obszar tak zwany miękki, czyli społeczny, kultura, sport, edukacja, rekreacja, na różnego rodzaju eventy, które mogą pokazać jakieś ciekawe inicjatywy wśród mieszkańców Zielonej Góry i zachęcić do udziału w tym. Liczymy na to, że podaż tych projektów będzie duża, że będziemy mieli co robić, na to liczymy. Nie uciekamy tutaj gdzieś tam w lenistwo, tylko autentycznie nasze biuro partycypacji jest przygotowane do tego, żeby pomagać także mieszkańcom w tworzeniu tych projektów. Gdy będą dopytywać o szczegóły, pracownicy będą tutaj w pełni dyspozycyjni, nawet wydłużymy pewnie w tym najbardziej gorącym momencie czas pracy tego biura partycypacji, żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: Reasumując, projekt może zgłosić absolutnie każdy z nas, każdy mieszkaniec Zielonej Góry. Do wniosku trzeba dołączyć poparcie co najmniej 15 mieszkańców. W przypadku projektu inwestycyjnego jego maksymalna wartość to 2 miliony złotych, a projekt społeczny może kosztować maksymalnie 50 tysięcy. Później przyjdzie czas na ocenę zgłoszonych pomysłów, a następnie na głosowanie. No i tutaj kolejna ważna data, 11 listopada. Wówczas rozpocznie się głosowanie, które potrwać ma do 24 listopada. Każdy mieszkaniec będzie mógł wtedy oddać 2 głosy, jeden na projekt inwestycyjny, no i jeden na społeczny, a wyniki mają być ogłoszone do 1 grudnia. Czyli w najbliższych dniach najważniejsze jest jedno, jeśli ktoś ma pomysł na swoją okolicę, osiedle albo nawet całe miasto, zaszalejmy. No to teraz jest moment, żeby go zgłosić. A gdzie to zrobić konkretnie, powie na naszej antenie Paweł Wawryk, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra. Przy okazji podpowie też, jakich błędów unikać, które powtarzają się najczęściej, jeśli chodzi o składających wnioski w budżecie obywatelskim.
2: Najważniejszy jest dobry pomysł, a kolejne to złożenie tego pomysłu za pośrednictwem platformy, dedykowanej platformy. Największe problemy stwarzają projektodawcom określenie własności terenu, na którym ma się zrealizować projekt. Tak, tutaj służymy pomocą, mamy również dedykowany portal miejski, tak zwany Zielonogórski System Informacji Przestrzennej, na którym można sprawdzić własność danej działki, czy należy do miasta, czy nie. I oczywiście zapraszamy również do konsultacji na etapie przygotowania tych projektów, ponieważ też możemy doradzić, czy ewentualnie wskazać miejsca, które spełniałyby możliwość realizacji danego projektu. Pojawiają się czasem błędy w kosztorysach. Głównie chodzi o niedoszacowanie kosztorysów. Często się okazuje, że według tutaj specjalistów z miasta te projekty są niedoszacowane i niestety musimy też wzywać projektodawców do poprawek. Czasem brakuje załączników do projektów, należy też o tym pamiętać. Mapki, jakieś informacje, których nie da się w treści pisma w formularzu zamieścić. Czyli mapki, jakieś elementy graficzne, może zdjęcia, fotografie poglądowe. Dodatkowo w opisach projektów często brakuje odniesień do tych wymogów formalnych, które są określone w uchwale. Tak, też to czasem sprawia kłopot, że jest trudność w ocenieniu, czy dany wymóg formalny jest spełniony, czy nie w danym projekcie.
0: A jeśli jesteśmy w temacie budżetu obywatelskiego, to sprawdźmy, co zostało zrealizowane z poprzedniej edycji. Ja tylko przypomnę, że zeszłoroczny budżet był pierwszą edycją, w której mogliśmy głosować nie tylko na inwestycje, ale również na projekty społeczne. Mieszkańcy naszego miasta oddali wtedy ponad 42 tysiące głosów, a do realizacji ostatecznie wybrano 29 projektów, 15 inwestycyjnych i 14 społecznych. No i część z tych pomysłów widać już w naszym mieście. Jednym z przykładów jest chociażby Dolina Gęśnika. Powstał tu naukowy plac zabaw, na którym dzieci mogą poprzez zabawę poznawać między innymi prawa fizyki. Wśród zwycięskich projektów z zeszłego roku znalazły się także między innymi owocowy ogród, park kieszonkowy przy ulicy

0: ulicach Ogrodowej i Fabrycznej, inwestycje w infrastrukturę sportową, plac treningowy do sportów kynologicznych, tunel baseballowy dla dzieci i młodzieży czy wyposażenie związane z bezpieczeństwem. A skoro poprzednia edycja przyniosła nam między innymi nowe miejsca do zabaw, sportu czy aktywności, a także projekty społeczne, to pytanie na najbliższe tygodnie brzmi, czego jeszcze brakuje w naszym mieście.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Barbara Wysoczańska, mieszkanka Zielonej Góry, zielonogórzanka z wyboru, tak śmiało można by powiedzieć, to jedna z najpoczytniejszych pisarek powieści obyczajowych z historią w tle. A na kartach jej powieści poczytać można o dwóch wyjątkowych miastach znajdujących się na ziemi lubuskiej. Jednym z nich jest Nowa Sól, z której Barbara Wysoczańska pochodzi, drugim Zielona Góra, miasto, w którym żyjemy. O powieści Ciężar winy, ciąg dalsze naszej z Basią rozmowy w programie Tydzień w Zielonej Górze, a tuż po tej rozmowie będziecie mogli usłyszeć o komunikacyjnej rewolucji, która czeka nas w naszym mieście.
1: Ciekawa książka.
0: Na kartach twojej najnowszej powieści, oprócz tego, że miesza się historia niemieckiego Greenbergu, powstania warszawskiego i Armii Czerwonej, no to mieszają się też ludzkie uczucia.
2: Tak. To jest książka, którą pisało mi się w bardzo szczególny sposób, ponieważ po raz pierwszy napisałam książkę z punktu widzenia Niemki. Oczywiście kobiety, ale ja musiałam wczuć się w jej sytuację, musiałam wejść w jej rolę, wyobrazić sobie, co ona myślała, co czuła w momencie, kiedy rzeczywiście wiadomo już było, że Niemcy, kraj, który przez długie, długie lata wyobrażał sobie, że będzie krajem wygranym. I nagle okazuje się, że oni jednak nie są niezwyciężeni, kapitulują. Ta kapitulacja jest straszna. I ta kobieta oczywiście żyje w środku, w tym mieście. I ona zaczyna na własnej skórze, podobnie jak inni mieszkańcy Greenbergu, odczuwać tą kapitulację. A oprócz tego, że oczywiście oni zaczynają odczuwać strach, oni wiedzą, że naciera Armia Czerwona, że nacierają alianci, że niemieckie miasta są bombardowane, to oprócz tego przychodzi ciężar winy. Czyli przede wszystkim to, o czym wspomniałam w tej książce. Moja bohaterka jest kobietą, która zaczyna sobie uświadamiać, co jej naród przez poprzednie lata robił, do czego oni doprowadzili, co się działo przez te lata wojny. Ona wie to o tyle dobrze, że jej brat jest żołnierzem w oddziałach Waffen-SS,
0: natomiast
2: ojciec jest wysoko postawionym oficerem Gestapo. Więc ona ma świadomość, jak ta wojna wyglądała z punktu widzenia osób walczących, decydujących, w jaki sposób ta ideologia wsiąkała tak naprawdę w rodziny niemieckie, ideologia nazistowska, faszystowska. I ona to zaczyna odczuwać bardzo mocno, właśnie w momencie tej przegranej, w momencie tego, kiedy Niemcy już mają świadomość, że będą musieli zapłacić bardzo wysoką, tak naprawdę najwyższą cenę za wojnę, którą wywołali. To było dla mnie trudne. To było dla mnie trudne z tego względu, że oczywiście ja jestem Polką, czyli pochodzę z tego narodu, który został bardzo silnie skrzywdzony przez Niemców w tej wojnie, a jednak musiałam przejść na tą drugą stronę. Udało mi się to, ponieważ przeczytałam sporo wspomnień ludzi, którzy żyli w tym mieście, w Greenbergu, którzy właśnie przyglądali się tej sytuacji, odczuwali tą sytuację, która wówczas miała miejsce, i idąc za tymi wspomnieniami, tworzyłam moją bohaterkę i w taki sposób udało mi się tą książkę napisać.
0: A gdzie miałaś szansę i okazję spotkać się z tymi jakby naocznymi przeżyciami?
2: Jest
0: w archiwach?
2: Tak, jest bardzo dużo takich wspomnień. Rzeczywiście w archiwach historycy regionalioznawcy również udostępniają różnego rodzaju wspomnienia ludzi, którzy kiedyś ten najtrudniejszy czas przeżyli, a to był naprawdę bardzo trudny czas. I pisząc tą książkę, przyglądając się tym ludziom, starałam się patrzeć przede wszystkim na człowieka, na to, co z jednostką, z człowiekiem robi wojna. Oczywiście abstrahując od tego, kto tą wojnę wywołał, jakie ponieśli winy, to jaka później spadała kara na tych ludzi i jaki ciężar oni musieli później przez resztę swojego życia dźwigać, pod warunkiem oczywiście, że przeżyli, bo bardzo dużo ludzi tamtego czasu nie przeżyło.
0: Basiu, a czy ty, gdy pisałaś swoją pierwszą książkę i wykorzystałaś tę całą wiedzę historyczną, którą masz w sobie, bo jesteś historyczką nie tylko z wykształcenia, ale tak naprawdę z pasji, ty żyjesz historią, miałaś z tyłu głowy takie przeczucie, że to jest właśnie ten obszar powieści, który nas będzie zachwycać?
2: Nie. Raczej miałam obawy, w jaki sposób ta książka zostanie przyjęta. Nie myślałam o tym, że to może być dla czytelnika coś zachwycającego, ale ja bardzo chciałam napisać książkę, która dotyczy historii miasta, w którym mieszkam. A ta historia taka była, więc ja nie mogłam sobie tego przeinaczyć. Oczywiście ja zresztą napisałam o tym w tej książce, że kiedy ja ją pisałam, mnóstwo rzeczy się gdzieś tam we mnie burzyło, buntowało, bo jestem Polką, a jednak starałam się patrzeć na tych ludzi, na Niemców, którzy wówczas już ponosili karę za wojnę, jak na ludzi. I to jest jeden z dowodów na to, że wojna jest zła dla każdego. Nie ma tak naprawdę ludzi, którzy nie odczuwaliby ogromnych, potwornych, strasznych skutków wojny. I tak samo było z mieszkańcami mojego miasta, którzy pomimo, że oczywiście godzili się z ideologią nazistowską, mieli świadomość tego, że żyją w kraju, który wywołał wojnę, no to później odczuli bardzo silne skutki klęski.
0: A ja przypomnę, że razem z wami i ze mną ten weekendowy czas spędza Barbara Wysoczańska, jedna z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarek literatury obyczajowo-historycznej, której książki sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy. Z wykształcenia i pasji Basia jest historyczką, ukończyła Uniwersytet Zielonogórski, a to wyraźnie wpływa na jej styl. Autorka słynie z niezwykle skrupulatnego przygotowania merytorycznego i dbałości o realia epoki, w której osadza swoje opowieści, a jej najnowsza powieść, zatytułowana Ciężar winy, opowiada o Zielonej Górze, która była Greenbergiem.
1: Ciekawa książka.
0: Wyobrażasz sobie tak czasem niemiecki Greenberg w czasach współczesnych? Zielona Góra jest bardzo ładnie tak jeszcze po niemiecku poukładana. Takie miasto to też chociażby Poznań, te wszystkie zachodnie miasta, one mają ten niemiecki sznyt i porządek.
2: Tak, i to jest jeden z powodów, dla których właśnie sięgnęłam po tą historię, ponieważ no, mieszkając w tym mieście, chodząc ulicami tego miasta, oglądając kamienice, no nie można udawać, że to nie jest niemieckie. To kiedyś zbudowali inni ludzie, zupełnie inne społeczeństwo, inny naród. Oni to miasto tworzyli, oni to miasto kochali, podobnie jak my je teraz tworzymy i my je kochamy. Nie można się odcinać od tej historii i dlatego chciałam wspomnieć o tym w tej powieści, żeby nie tylko uświadomić mieszkańcom oczywiście Zielonej Góry, że kiedyś był Greenberg, w którym żyli inni ludzie, ale żeby również uświadomić mieszkańcom z innych rejonów Polski, jak ta nasza historia, jak w ogóle historia naszych terenów wyglądała kiedyś, z czego to wszystko powstało, skąd się w ogóle bierze pojęcie po niemieckie. Bardzo dużo ludzi nie rozumie tego pojęcia, jeżeli nie mieszka tutaj, jeżeli nie mieszka na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych. Dla nas to jest naturalne. My chodząc ulicami, wiemy, co to jest po niemieckie. My się z tym stykamy bardzo często. Ale to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Więc tym bardziej cieszę się, że to jest jedna z tych historii, które mogą wybrzmieć i na pewno być może kogoś gdzieś tam zmuszą do jakiejś refleksji, może do dyskusji, może będą chcieli wiedzieć więcej, poznać więcej. No ja takie historie kocham i na pewno będę jeszcze będę po takie historie sięgać.
0: A twoja kolejna powieść, bo tak to z wami pisarzami, pisarkami jest, że kiedy my kartkujemy z wypiekami na twarzy wasze najmłodsze dziecko, to już pracujecie nad kolejną powieścią.
2: Oczywiście, że pracuję nad kolejną powieścią, ale nic nie mogę powiedzieć nad jaką, bo to jest moja osobista taka tajemnica.
0: To ja tylko mogę zapytać o jedno, czy to będzie znowu zielonogórsko-greenbergowska opowieść, czy zabierzesz nas w jakieś zupełnie inne miejsce? Nie będę dopytywać w jakie.
2: W zupełnie inne miejsce, tym razem zabiorę moich czytelników.
0: Drodzy Państwo, gdzie z Barbarą Wysoczańską wybierzemy się z kolejną powieścią? Tego nie wie nikt oprócz autorki, a ja Państwa gorąco zachęcam do tego, byście poznali na nowo albo inaczej Zieloną Górę. Tę, której my współcześni nie pamiętamy, ale być może wasze babcie i dziadkowie jeszcze tak. Barbara Wysoczańska, autorka Ciężaru Winy, do którego lektury dziś Państwa bardzo gorąco zapraszamy, była waszą i moją gościnią. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tydzień w Zielonej Górze. To zmieni nasze miasto.
0: Transport w Zielonej Górze będzie bardziej zielony. Miasto podpisało umowę na zakup 7 autobusów elektrycznych. Tym razem będą to autobusy przekubowe. To kolejny etap realizacji planu przejścia Zielonej Góry w 100% na autobusy elektryczne. Koszty zakupu 7 pojazdów przekroczy, i nie są to niestety małe pieniądze, 32 miliony złotych. Pierwsze 2 autobusy zostaną dostarczone do naszego miasta do 30 listopada przyszłego roku, a pozostałych 5 ma trafić do Zielonej Góry do 30 listopada 2028. W podpisanej umowie znalazł się również aneks, który umożliwia miastu zakup kolejnych autobusów. Mówi Robert Karwacki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.
3: Cały czas rozmawiając z prezydentem, rozmawiamy o tym, żeby dojść do celu, który sobie kiedyś wyznaczyliśmy, czyli do tego, żeby było 100% autobusów elektrycznych, i ten cel staramy się wspólnie z miastem realizować. Miasto jest właścicielem pojazdu, więc tak naprawdę my, jak kupujemy autobusy, kupujemy w imieniu miasta i na rzecz miasta, i potem my je eksploatujemy, czyli dopuszczamy do ruchu na ulicach miasta Zielonej Góry. Na tą chwilę mamy 72 autobusy elektryczne, zostało 20 spalinowych. Wiemy, że zakup jest na 25 autobusów, więc gdy będzie zrealizowany zakup podstawowy i opcja, no to będziemy mieli na zajezdni 100% autobusów elektrycznych.
0: Nowe autobusy będą przegubowe, czyli większe od standardowych pojazdów. Mają obsługiwać przede wszystkim najbardziej obciążone połączenia, mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.
4: Krok po kroku realizujemy to zadanie. Podpisanie umowy na kolejne 7 autobusów elektrycznych niskopodłogowych, długości 18 metrów. Autobusy, które będą w cyklu komunikacji miejskiej. Wartość projektu to jest ponad 32 miliony złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej w 80%, ale co istotne, to jest jeden z etapów. Rozbudowa linii autobusowych, zwiększenie dostępności autobusu i długości połączeń linii autobusowych to jest o ponad 300 tysięcy kilometrów rocznie. Nowe linie jak cmentarz, szpital czy Dolina Zielona, cegielnia, autobus komfortowy, klimatyzowany, 120 osób maksymalnie może być w autobusie, 40 miejsc siedzących, zasięg autobusu na jednej baterii to jest około 300 kilometrów. To jest dobry dzień dla komunikacji miejskiej, kolejnej inwestycji. Nie tylko pracownicy, to pasjonaci tak naprawdę komunikacji miejskiej, komunikacji publicznej. Jest dobry serwis, jest opieka, jeśli chodzi o użytkowanie autobusów. Myślę, że one też się cieszą dużą atrakcyjnością. Chcę w przyszłości, aby komunikacja była w mieście Zielonej Górze za darmo dla mieszkańców miasta. To jest kolejny krok, bo darmowa komunikacja to przede wszystkim koszty utrzymania autobusów, a inwestujemy w farmy fotowoltaiczne, bo chcę sam wytwarzać energię dla autobusów, magazynować ją w bankach energii na przystankach i ładować poprzez pantografy. To więc myślę, że idziemy w tym kierunku, aby komunikacja była darmowa w całym mieście.
0: Powiedzmy nieco więcej na temat autobusów, które dotrzeć mają do Zielonej Góry.
5: Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sprzedaży Kraj, spółka Solaris Bus & Coach. Większość rzeczy została już powiedziana przez moich przedmówców, ale główne rzeczy, które wyróżniają te autobusy, to pojemności baterii. Bardzo duże pojemności baterii. W autobusie przegubowym to jest ponad 700 kWh. W autobusie MIDI, który jest przewidziany w ramach opcji, jest to ponad 400 kWh. Taka konfiguracja baterii, gdzie dodatkowo jest jeszcze zamontowana możliwość ładowania przez pantograf na pętlach, ma zapewnić całodzienną jazdę w najtrudniejszych warunkach pogodowych, czyli upał, albo przy niskich temperaturach w okresie zimowym. 300 km ma ten autobus bezproblemowo przejeździć, nawet bez ładowania, w komfortowych, czyli klimatyzowanym lub odpowiednio ogrzewanym autobusie. Oczywiście pełen standard, pakiet, jak ja tu mówię, zielonogórski, automaty biletowe, pełen monitoring, klimatyzacja w tym wypadku właśnie wyposażona w pompę ciepła oraz na czynnik CO2.
0: I tą optymistyczną wiadomością kończymy tę część naszego weekendowego spotkania. Do usłyszenia, Magda Sobczak.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Spędzacie weekend z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Już niebawem na naszej antenie podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Porozmawiamy sobie też na temat fantastycznych, urodzinowych imprez, które odbywać się będą w naszym mieście. A jeśli o imprezach mowa, będzie też miejsce i czas, i to na samym początku naszego spotkania, na podsumowanie kolejnego winobrania 2026, tym razem, które odbyło się w naszym mieście i równo tydzień temu zakończyło się w Zielonej Górze. Zachęcam gorąco, spędźcie jak najwięcej czasu z Radiem Złote Przeboje i sprawdźcie nausznie, co ciekawego wydarzyło się w naszym mieście w mijającym tygodniu. Gorąco zapraszam, Magda Sobczak.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: To zacznijmy nasze spotkanie od podsumowania winobrania 2026 z radiowym mikrofonem w tłum imprezujących. W niedzielę wdarł się nasz reporter Adam Kazimierczak.
0: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
2: Przepraszam serdecznie, czy mogę zapytać, jak się Państwo bawią?
3: Dobrze.
2: Okej, okay. Jak Państwo oceniają w ogóle całą imprezę?
3: Myślę, że okej.
2: Na 9+.
3: jak winobranie, jest okej.
2: A degustacja to jest ten najważniejszy element tej imprezy?
4: Tak.
2: Czy?
4: Dla nas tak.
2: Okej. Okay. A korzystają jeszcze Państwo z innych jakichś atrakcji? No bo to jest 9 dni, no dzisiaj co prawda ostatni dzień.
3: No powiem tak, my dzisiaj jesteśmy akurat tutaj, bo idziemy na kabaret jeszcze. Na koncerty nie chodzimy, bo jesteśmy spoza Zielonej Góry, to jest trochę...
4: Wystarczy, że 6 lat to miasto sprzątałem.
2: Okej.
3: Tak, masz tak trochę...
4: Co do winobrania podchodzę tak sceptycznie troszkę.
3: No.
2: Okej, okay. A mogę zapytać dlaczego?
4: No, wie pan, jak to porządki, nie? Człowiek ma gdzieś to z tyłu głowy, nie? Że jest, nie jest zbyt czysto, nie?
3: Znaczy potem.
4: Potem, no, ja jako pracownik, nie?
2: No. Okej, okay. Ale dzisiaj państwo korzystają...
3: To znaczy tak, właśnie my jak jesteśmy, to jesteśmy raczej w środku tygodnia, nie przychodzimy na weekendy, bo jest zbyt dużo ludzi, więc jak jesteśmy, to jesteśmy w środku tygodnia pospacerować, pooglądać, spróbować dobrego wina.
4: I tyle.
2: Czy ja mogę poprosić tylko o Państwa imiona?
3: Agnieszka.
4: Dariusz.
2: No to nie przeszkadzam. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję. Pozdrawiamy.
2: Przepraszam, nad czym się Państwo tak zastanawiają? Co tu wybrać, co spróbować, prawda?
5: O, to my tylko przyjechali do Pana, Pan nie gada, bo nie rozmawia w polskim języku. Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej w Nowym Roku w restauracji polskie wina właśnie, wyśmienite. Ale nie pamiętam, jakie są.
2: Co Państwo w ogóle myślą, czy Pani bezpośrednio o tej imprezie? Jak Pani ją ocenia? Tak chociaż wstępnie, bo mówiła Pani przed chwilą, że...
5: Z 10 dopiero... może 4, bo mało właśnie pokazu wina, bardziej fast foody i smruty.
2: Okej, rozumiem.
5: Czy mało pokazu wina, a polskie wina naprawdę... tutaj jest właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
2: Okay. Skąd Państwo są, jeśli mogę zapytać?
5: Z Danii.
2: Z Danii Państwo przyjechali. Super. Mogę poprosić jeszcze Pani imię?
5: Ania.
2: Pani Ania. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Have a nice day. Przepraszam, dobre było?
6: Perfekcyjne.
2: Proszę powiedzieć, winobranie to jest duża impreza, dziś ostatni dzień. Jak Państwo oceniają w ogóle tą imprezę?
6: No, fantastycznie, jak zawsze i co roku. Jest okej. Okay.
2: A czegoś brakuje może, czy nie?
6: Siły.
2: Okej. Okay. Co tu można odkrywać? No bo to nie jest pewnie tylko degustacja ostatecznie podczas tej imprezy.
6: No, odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Nie?
2: A Państwo są z Zielonej Góry, czy przyjechali?
6: Z dziada, pradziada, jak to mówią.
2: A, no to Państwo już w ogóle obserwują jakiekolwiek zmiany, jakie tutaj zachodzą.
6: Tak, że my znamy wszystko od początku do końca.
2: Proszę powiedzieć, Zielona Góra potrzebuje takie imprezy? Takie
6: tak, no każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy. No jedni winobranie, drudzy jakieś tam inne, czy poznańskie jakieś tam mamy też takie imprezy. Każde miasto potrzebuje, jest to coś ciekawego.
2: Czy ja mógłbym poprosić o Pana imię tylko?
6: Tomek.
2: Dziękuję Panie Tomaszu. Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję.
2: Rozumiem, że pani jest tutaj wystawcą.
7: Wystawcą.
2: Co to dla państwa oznacza w ogóle taka impreza? Na ile ona jest potrzebna?
7: Dobra. Dla nas jako wystawców jest to ogrom pracy, ogrom zaangażowania, fantastyczne spotkania z gośćmi, z enoturystami, z osobami, które lubią pić wina lub rozpoczynają przygodę z enoturystyką oraz z polskimi winami. To były fajne spotkania, fajne rozmowy. Dzień dobry. Myślę, że tego typu wydarzenia powinny być regularnie co rok w Zielonej Górze i że nic się nie zadzieje złego, żebyśmy nie mogli się dalej spotykać tutaj.
2: A mówiąc o winach i degustacji, co jest najważniejsze w tej całej degustacji właśnie takich win?
7: Rozmowa, opowieść. To często są historie rodzinne, które są powoli już przekazywane z pokolenia na pokolenie. A dla osób, które są nieco bardziej zaangażowane, to już bardziej zaangażowane też rozmowy, wchodzenie w wino, w aromaty, w smaki, próbowanie kilku różnych rodzajów win, zapraszanie bezpośrednio na spotkania na winnicy.
2: Degustacja, no to nie tylko smak, prawda? Tylko właśnie ten zapach, to jest pewnie istotne.
7: Oczywiście, wino najpierw wąchamy, oglądamy w kieliszku, jak wygląda, czy nie ma wady, czy nam się podoba, czy ładnie pachnie, czy ma ładny kolor i następnie próbujemy.
2: Ale czy ja mogę poprosić teraz o pani przedstawienie się?
7: Mam na imię Marta, jestem z winnicy Aris.
2: To się udało kupić tutaj, czy...
8: Tak.
2: No i co pan kupił podczas tej imprezy?
8: Proszę tych panów zapytać najlepiej, bo to są wszystko ich zakupy.
2: Aha, dobra, dzięki.
1: Ja za tę relację bardzo uprzejmie dziękuję, a przygotował ją dla nas Adam Kazimierczak, a my już teraz porozmawiamy o Cyprianie Kamilu Norwidzie. To patron Zielonogórskiej Biblioteki, który już za moment, bo w nadchodzącym tygodniu obchodzić będzie swoje 205. urodziny. W jaki sposób? O tym będziecie mogli posłuchać w programie Tydzień w Zielonej Górze. Wcześniej jednak posłuchajmy opowieści o samym Norwidzie i ustalmy, dlaczego właściwie to on jest patronatem naszej biblioteki.
0: Ciekawa Zielona Góra.
1: Cyprian Kamil Norwid to jeden z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. Był poetą, dramaturgiem, prozaikiem, eseistą, malarzem i rzeźbiarzem. Urodził się w 1821 roku, a większość dorosłego życia spędził na emigracji, głównie we Francji, przymierając tam głodem. I choć dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych polskich pisarzy, to za życia pozostawał niedoceniony, żył w ubóstwie i zmarł w 1883 roku niemal kompletnie zapomniany. Jego twórczość wyróżniała się głęboką refleksją nad człowiekiem, kulturą, sztuką i odpowiedzialnością za wspólnotę. Norwid często podejmował temat godności pracy, wolności, patriotyzmu oraz miejsca Polski w Europie. No, jak każdy romantyk, chciałoby się powiedzieć. Pisał w sposób nowatorski i wymagający, dlatego jego dzieła zostały w pełni docenione dopiero wiele lat po jego śmierci. Dziś uznawany jest za jednego z najbardziej oryginalnych i przenikliwych polskich pisarzy XIX wieku, a jego nazwiskiem nazwana jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. Zresztą nie mówimy o niej pełnym zdaniem, tylko między sobą nazywamy ją po prostu Norwidem. A dlaczego biblioteka nosi imię Norwida? Oto zapytajmy dyrektora tej instytucji, doktora Andrzeja Buka.
9: To znaczy, trudno mi na to pytanie autorytatywnie odpowiedzieć, bo nie ja byłem pomysłodawcą i realizatorem tego faktu, czyli nadania Bibliotece Norwida, Bibliotece Wojewódzkiej i Miejskiej tego patrona. Natomiast no, jest to postać w literaturze chyba istotna i dzisiaj jakby nikt nie kwestionuje. Zresztą zauważyłem, że w ostatnim czasie, że praktycznie tutaj środowisko nie używa tej pełnej nazwy zapisanej tam zarejestrowanej, czyli Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, tylko po prostu Biblioteka Norwida. Jeżeli zdarza mi się, że jadę do pracy autobusem, to tam jest komunikat, przystanek Biblioteka Norwida, więc jakby to stało się już rzeczą, ten fakt, ten patron stał się tak oczywistą postacią patronującą tej instytucji, że nikogo to nie dziwi, wszyscy wszyscy jakby to akceptują i tego określenia używają. Warto też powiedzieć, że przed budynkiem nasz gmachem głównym biblioteki jest ławeczka z Norwidem. Czyli to jest taki, z mojego punktu widzenia, bo byłem jakby pomysłodawcą tego faktu, tej postawienia takiej ławeczki, żeby można było przysiąść. To jest postać, która nam się kojarzy wszystkim tym, którzy uczyli się w liceum i tam korzystali z podręcznika, gdzie ta sylwetka Cypriana Norwida jest taka bardzo wyrazista i specyficzna i ją się po prostu pamięta. A poza tym też taką ciekawostką, bo to jest Norwid siedzący na ławeczce z tabletem, czyli ten taki sygnał dla tych, którzy przysiądą, a zmierzają do biblioteki, że to jest biblioteka nowoczesna, hołdująca temu, co w bibliotekarstwie współczesnym, modelu współczesnych bibliotek jest nowe, to co się zmienia. A poza tym przyjaciel biblioteki, znany aktor Zdzisław Wardyń, po naciśnięciu tegoż tableta można wysłuchać fragment Prometidiona właśnie Cypriana Norwida. Poza tym jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że biblioteka posiada w swoich zbiorach 5 rysunków autorstwa Cypriana Norwida, które kiedyś dwaj bibliotekarze, bibliotekoznawcy, tacy bardzo ważni dla naszego środowiska, pan profesor Franciszek Pilarczyk i pan doktor Grzegorz Mielewski, były dyrektor tejże biblioteki, udało im się te rysunki zakupić i w naszych zbiorach one są zdeponowane, kiedy corocznie wzorem takiego wydarzenia, jakie jest w Bibliotece Narodowej, czyli urodziny Jana Kochanowskiego, u nas to odbywają się urodziny Cypriana Norwida, czyli mówiąc skrótem urodziny Norwida, i wtedy też ten niedostępny tak codziennie zasób biblioteczny, czyli element zasobu zbiorów specjalnych, jest w odpowiednio chronionych gablotach pokazywany i można po prostu na zasadzie z takim dreszczykiem te rysunki obejrzeć. Także sprawcą tej nazwy jest dr Grzegorz Mielewski, tak wspomniałem, wieloletni dyrektor tej biblioteki.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: A już teraz w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował dla nas Grzegorz Pałka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
10: Grzegorz Pałka, zapraszam. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. na dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Mężczyzna w grudniu 2022 roku we wsi Sieciebożyce podłożył pod dom pani Urszuli ładunek wyglądający jak przesyłka kurierska. Wybuch nastąpił w środku. Sąd drugiej instancji podwyższył karę z możliwością przedterminowego zwolnienia po 35 latach. Trwa modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania w województwie lubuskim. Ma m.in. zwiększyć poziom bezpieczeństwa i skrócić czas reakcji na zagrożenia. Z jednego stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego można uruchomić ponad 100 syren obrony cywilnej. Kolejne czekają na wpięcie do systemu. Skwer pod Topolami zmieni się nie do poznania. Nowa nawierzchnia czy tężnia solankowa to tylko niektóre ze zmian, mówi Maciej Jakuboszczak, wykonawca remontu.
11: Na środku będzie tężnia, będą ławeczki, jest ten mur do przebudowy, będą 4 otwory, jest oświetlenie do zrobienia, monitoring, nawierzchnia oczywiście do przerobienia.
10: Całkowity koszt to 675 tysięcy złotych. Wystartował nabór do drugiej w tym roku edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. O szczegółach opowie Iwona Wyciślak-Smolska.
12: Wiosną mieszkańcy głosowali w ramach zaległej edycji z 2023 roku. Wówczas do podziału było ponad 6 milionów złotych. Tym razem do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów 500 tysięcy złotych, z czego około 9,5 miliona złotych przeznaczonych zostanie na projekty inwestycyjne, a milion na zadania społeczne. Projekt musi być ogólnodostępny dla każdego mieszkańca, gospodarny, celowy, wykonalny technicznie i możliwy do realizacji w jednym roku kalendarzowym.
10: Maksymalna wartość jednego projektu inwestycyjnego to 2 miliony, a społecznego 50 tysięcy złotych.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Spędzacie weekend z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Choć jesień powoli puka do naszych okien, to w zielonogórskiej Książnicy, powiem zupełnie szczerze, atmosfera gorąca jak nigdy. Już za momencik opowiem Wam razem z moimi gościniami o wyjątkowych warsztatach rękodzielniczych dla młodzieży neurotypowej i neuroróżnorodnej, które odbyły się w miniony czwartek po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Ale to nie wszystko, bo przed nami czas wielkiego świętowania. Pozostaniemy sobie w zielonogórskim Norwidzie i opowiemy o harmonogramie nadchodzących 205. urodzin naszego patrona Cypriana Kamila Norwida. Czekają nas spektakle teatralne, spotkania autorskie, a nawet plener artystyczny między słowem a kształtem. A więcej na ten temat już teraz w naszym programie.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Gdybyście zajrzeli w miniony czwartek po południu do biblioteki pana Kleksa w zielonogórskim Norwidzie, uderzyłaby was niezwykła, skupiona cisza przerywana tylko rytmicznym dźwiękiem nożyczek. Książnica zamieniła się w leśną pracownię. Na stołach królowały suszone paprocie, kolorowy papier, mech i dzikie kwiaty. I to właśnie tam młodzież tworzyła swoje własne opowieści wycięte z natury. Te czwartkowe warsztaty rękodzielnicze miały jeden ważny cel – pokazać radość z działania bez telefonu w myśl zasady JOMO kontra FOMO. Była to przestrzeń w pełni inkluzywna, stworzona z myślą zarówno o osobach neurotypowych, jak i neuroróżnorodnych, tych o większej wrażliwości sensorycznej, które w głośnym świecie szukają wyciszenia. Tutaj każdy tworzył we własnym tempie. Efekt papierowe kolaże pełne leśnych tajemnic i uśmiechy na twarzach uczestników. A tuż przed warsztatami tak opowiadały o nich organizatorki tej imprezy.
13: Anna Urbańska, Lubuskie Laboratorium Książki, Biblioteka Norwida.
14: Natalia Dejas-Szatkowska, koordynatorka Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteki pana Kleksa.
13: Pierwsze warsztaty rękodzielnicze, które organizujemy w ramach projektu Biblioteka Dostępna dla Wszystkich. I to są warsztaty, które adresujemy do osób w wieku od 10 do 15 roku życia. I tutaj przygotowaliśmy szereg różnych propozycji, różnych materiałów, w które się wyposażymy jako biblioteka, które dedykujemy przede wszystkim osobom neuroróżnorodnym i głównie dzieciom i młodzieży, bo ta grupa wiekowa interesuje nas tutaj wspólnie. Będą to zajęcia rękodzielnicze, które poprowadzi artystka, edukatorka Katarzyna Grabia-Zbanaszewska i podczas tych zajęć dzieci będą miały możliwość, dzieci, młodzież będą mieli możliwość poznać, na czym polega warsztat tworzenia wycinanki inspirowanej naturą, bo tym razem będziemy wycinać różne wycinanki inspirowane naturą, ale przede wszystkim celem tych różnych warsztatów rękodzielniczych jest pokazanie młodzieży różnych ciekawych sposobów spędzenia czasu z dala od telefonu i czerpania radości z przebywania ze sobą w swoim towarzystwie, swoich rówieśników, ale też tworzenia czegoś interesującego, czegoś twórczego.
1: A co przyświeca idei tworzenia takich warsztatów i co jest w nich najważniejsze?
15: Bardzo ważne jest, żeby jakby pokazać, to znaczy nam zależy, żeby pokazać, że biblioteka jest takim miejscem, gdzie można spędzić czas wspólnie. My, przygotowując szereg różnych wydarzeń, pokazujemy, że czasem warto właśnie odłożyć ten telefon, który nas przebodźcowuje, który ciągle nas odrywa, pozwala nam się skupić na pewnych rzeczach. Biblioteka jako miejsce, gdzie są książki, które zachęcają do czytania, które to powoduje, że musimy się na chwilę skupić, oderwać od rzeczywistości, ale też inne wydarzenia, które oferujemy, właśnie jak takie warsztaty, pokazują tę wartość, korzyść z tego spotkania z drugim człowiekiem, bo musimy wyjść z tej swojej strefy, poznać drugiego człowieka, ale też okazuje się nagle, że odkrywamy w sobie talenty, o których nawet nie wiedzieliśmy, siedząc właśnie na komórce i tylko nie robiąc nic twórczego, ale coś odtwórczego. Często na takich warsztatach widzimy też, jak ludzie nam mówią, ja nie wiedziałam, że można tak odpocząć, że to jest tak relaksacyjne, to jest jak jakaś taka relaksacja, a to na przykład są wycinanki, to jest kolaż. Okazuje się, że takie proste rękodzieło daje nam możliwości otworzenia się na coś zupełnie nowego. dorosłego i my w bibliotece chcemy to pokazać, ale też wychodzimy do osób neuroróżnorodnych, stąd też przytulna atmosfera, stąd też przygaszone światło, stąd też mniejszy hałas. Biblioteka wciąż wielu osobom kojarzy się z takim miejscem, gdzie jest cicho. No, u nas bywa z tym różnie w bibliotece dziecięcej, ale te warsztaty są właśnie po to, żeby pokazać, tutaj odpoczniesz, tutaj nie musisz być bombardowany bodźcami, dźwiękami, nieustannym hałasem, szumem. My już się do tego tak przyzwyczailiśmy, że dopiero jak wchodzimy w zupełnie inne środowisko, okazuje się, że można inaczej. I właśnie takie warsztaty zachęcają do tego, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować, a przy okazji zrobić coś twórczego, co rozwinie nasz mózg, co daje satysfakcję osobistą.
13: Mamy także drugą propozycję, która jest realizowana tutaj w ramach takiej współpracy i w ramach tego projektu Biblioteka Dostępna dla Wszystkich, o czym powiedziała Natalia, że to jest właśnie taki projekt, który ma pokazać to, że biblioteka jest właśnie otwarta dla osób różnych i bez wszelkich ograniczeń chcemy pokazać, że to jest świetna, sprzyjająca przestrzeń również osobom neuroróżnorodnym. To jest właśnie druga propozycja, jaką są spotkania Klubu Cichego Czytania. I następnego dnia, czyli 18 września po południu od godziny 17 zapraszamy osoby, które lubią czytać, ale niekoniecznie lubią o tych książkach dyskutować. Czyli przede wszystkim to są osoby czasami też introwertyczne, może niekoniecznie czujące się pewnie właśnie na forum zabierając głos, czy też koniecznie musząc swoje stanowisko prezentować innym. Zachęcamy do tego, żeby właśnie w tej wspomnianej przez Natalii przyjaznej atmosferze, w ciszy, z osobami, które są przyjazne, życzliwe, poczytać sobie w spokoju, w ciszy, w ciekawym anturażu książek i półek pełnych książkami w bibliotece.
1: Pierwsze spotkanie z tego cyklu już za nami, ale organizatorzy uspokajają, to dopiero początek, bo zajęcia są częścią wielkiego projektu zatytułowanego Biblioteka Dostępna dla Wszystkich. Kolejne inspirujące odsłony tych warsztatów są już w przygotowaniu. A gdzie szukać informacji o nowych terminach i kolejnych zapisach? Trzymajcie rękę na pulsie i zaglądajcie regularnie na oficjalną stronę internetową biblioteka.zgora.pl oraz na profil facebookowy dziecięcych filii Biblioteki Norwida. Tu nowe ogłoszenia pojawią się w pierwszej kolejności.
0: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
1: A my jeszcze chwilkę w weekendowym programie Tydzień w Zielonej Górze spędzimy w Bibliotece Norwida. Okazja do tego pobytu jest nie byle jaka, ponieważ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w naszej Zielonej Górze hucznie świętuje 205-lecie urodzin swojego patrona. Choć oficjalne rocznicowe dni przypadają na 24 i 25 września, to literackie świętowanie rozpoczęło się już wcześniej. Odsłonę wydarzeń otworzył projekt teatralny Śmiertelne opowiastki, oparty na twórczości Stanisława Grochowiaka, zilustrowany muzyką na żywo. A w tym roku biblioteka w szczególny sposób łączy właśnie postać swego patrona z literaturą Grochowiaka. Grochowiak nazywany jest gościem Norwida. A co konkretnie odbywać się będzie w Bibliotece Norwida w związku z jego urodzinami, o tym nieco więcej na naszej antenie opowie wicedyrektor biblioteki Żaneta Cierach.
16: Przez dwa dni zachęcamy i zapraszamy Państwa serdecznie na urodziny Norwida, czyli na spotkania autorskie związane z urodzinami. W tym roku gościem Norwida będzie Stanisław Grochowiak i zmierzymy się tutaj z jego twórczością, z jego poezją, z jego prozą. I to można powiedzieć, że w kilku odsłonach, bo po pierwsze będziemy mówić o najnowszej biografii pisarza autorstwa Lidii Sadkowskiej-Moka. Będziemy również uczestniczyć w tekstach, w interpretacji tekstów Grochowiaka, które przedstawi Olgierd Łukaszewicz. Fragmenty utworów Norwida przedstawi nam para aktorska Małgorzata Pritulak i Zdzisław Wardeń, ale będą również warsztaty dla dzieci. Będzie można złożyć życzenia Norwidowi, napisać te życzenia oraz uczestniczyć w warsztatach tworzenia obrazków węglem. Także przez dwa dni zachęcamy, zapraszamy Państwa, czyli będzie można posłuchać o książkach, posłuchać utworów Norwida i Grochowiaka oraz troszeczkę pomalować, no bo jak jak wiemy, Norwid był również rysownikiem.
1: Przypomnijmy, główny blok wydarzeń wystartuje w czwartek, 24 września i tego dnia od godziny 11 do 18 w bibliotece pana Kleksa każdy mieszkaniec będzie mógł dopisać swoje słowa do wielkiej kartki urodzinowej przygotowanej dla patrona i samej księżnicy. A w drugi dzień świętowania, czyli piątek, 25 września, to dzień już taki właściwie należący bezpośrednio do samego Norwida. O godzinie 17 sala imienia Janusza Koniusza zamieni się w scenę dla spektaklu improwizowanego, którego jedyną inspiracją będą tytuły wierszy XIX-wiecznego wieszcza. Ale urodziny Norwida to też pretekst do tego, by zaprosić do biblioteki najmłodszych czytelników.
17: Anna Urbańska, Lubuskie Laboratorium Książki, Biblioteka Norwida. 23 września o godzinie 17.30 zapraszamy najmłodszych na spektakl dla dzieci. Będzie to Ołowiany żołnierzyk, czyli przedstawienie na podstawie znanej wszystkim z pewnością baśni Hansa Christiana Andersena. Natomiast adaptację tekstu i scenariusz do tego spektaklu napisała Dorota Rachmil-Wilczyńska. Natomiast oprawę muzyczną, kostiumy przygotowała dla nas Alicja Niewiadomska. Nad całością merytorycznie czuwała Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek. Jest to spektakl o tyle wyjątkowy, że w tym przedstawieniu wystąpią instruktorki i instruktorzy zespołów teatralnych, dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, działających na co dzień w zielonogórskich szkołach i instytucjach kultury. I to jest spektakl, który instruktorzy przygotowali na finał tegorocznego przeglądu o Złote Pióro Koszałka Opałka. Tam można było go zobaczyć jeden, jedyny raz, natomiast tu w Norwidzie 23 września będzie druga odsłona tego przedstawienia. Jest to projekt, który nie mógłby powstać, gdyby nie program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży realizowany przez Zielonogórski Ośrodek Kultury i my ten spektakl realizujemy także w ramach właśnie tej współpracy. Więc zachęcam wszystkich, którzy lubią się bawić, którzy kochają teatr, lubią baśnie, żeby przyszli do nas, ale zachęcam także do przyjścia tych, którzy chcą zobaczyć właśnie zielonogórskich instruktorów teatralnych w trochę innych rolach, czyli w rolach aktorów. Wstęp jest wolny, 23 września, godzina 17.30, Biblioteka Norwida.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: Na samym początku naszego materiału pani wicedyrektor wspomniała, że Cyprian Kamil Norwid był nie tylko genialnym poetą, ale też utalentowanym malarzem, rysownikiem i rzeźbiarzem. I z okazji urodzin Norwida biblioteka chce też połączyć świat literatury ze sztukami wizualnymi i zaprosić absolutnie wszystkich zielonogórzan na wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższy czwartek hol gmachu głównego biblioteki zamieni się w otwartą pracownię artystyczną. I ja już teraz od razu uspokajam, wcale nie trzeba mieć talentu plastycznego, ani wcześniejszego przygotowania. Tutaj liczy się właściwie tylko chęć do twórczego eksperymentowania, no i dobra zabawa. Jeśli macie czas między 10 a 12 w najbliższy czwartek 24 września, przyjdźcie, chwyćcie za pędzel lub ołówek i przelejcie literackie inspiracje na papier. I jeszcze na koniec bardzo ważna informacja. Wstęp na wszelkie wydarzenia urodzinowe do Norwida jest bezpłatny. Pełny harmonogram oraz szczegóły dotyczące ewentualnych wejściówek organizatorzy publikują na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej biblioteki, a także na profilach instytucji w mediach społecznościowych.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: A po zakończeniu wrześniowych obchodów urodzin patrona, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze wkroczy w pełnię jesiennego sezonu kulturalnego. W październiku flagowym wydarzeniem w kalendarzu instytucji będzie między innymi finał 28. otwartego międzynarodowego konkursu na rysunek satyryczny. To prestiżowe wydarzenie artystyczne, którego tegorocznym tematem przewodnim było hasło Dron, mówi Alicja Lipińska, kierownik działu zbiorów specjalnych zielonogórskiego Norwida.
18: W tym roku do konkursu przystąpiło 319 uczestników z 49 krajów i przysłano nam 770 prac. Laureatką została w tym roku kobieta, pani Monika Wyłoga z Polski.
1: A wybrane prace będzie można oglądać w bibliotece od 6 października. Natomiast galę i wręczenie nagród zaplanowano na końcówkę października, konkretnie 29.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Weekendowy czas spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Przed momencikiem byliśmy w Bibliotece Norwida, w której w nadchodzącym tygodniu będzie bardzo urodzinowo, ale okazuje się, że Biblioteka Norwida to nie jedyne kulturalne miejsce na mapie Zielonej Góry, w którym świętować będzie się urodziny. Już od poniedziałku do soboty w nadchodzącym tygodniu Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze obchodzić będzie jubileusz i to wyjątkowy 40-lecie istnienia. O tym, co ciekawego dziać się z tej okazji będzie w tym miejscu już za momencik, będziecie mogli nieco więcej usłyszeć.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: A razem z Wami i ze mną ten weekendowy czas spędza
19: Kinga Krzyzówska, dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze.
1: Pani dyrektor, jak umówiłam się na nagranie z Panią, to przyznam zupełnie szczerze, od tego momentu do teraz cały czas w głowie pętli mi się piosenka z 40-lat. 40 lat minęło. No właśnie, jak jeden dzień, ale czy dla pani dyrektor również od ilu lat, przypomnijmy zielonogórzanom, jest pani dyrektorką tego obiektu?
19: Od 19.
1: No to tak prawie połowa. Co od tego momentu, kiedy przejęła pani dyrektorski stołek, do dziś na dobre zmieniło się w domu harcerza?
19: Myślę, że nie chodzi o jakieś spektakularne zmiany, ale o kontynuację idei bycia z dzieckiem i przy dziecku. Istnienie naszej placówki od 1986 roku, od września właśnie, to tysiące spotkań, emocji, sukcesów, rozmów, zdarzeń różnych, to też historia ludzi, którzy przez te lata tworzyli wyjątkowe miejsce. Zatrzymujemy się w tym momencie, w wieku 40 lat na chwilę, by spojrzeć z wdzięcznością na drogę, którą właśnie przeszliśmy i z nadzieją pomyśleć o tym, co jeszcze przed nami. Kilkanaście lat temu otrzymaliśmy patrona placówki i patronem naszej placówki jest Janusz Korczak, który pozostawił nam niezwykłe dziedzictwo w sposobie myślenia o dziecku przede wszystkim. Uczył, że każde dziecko jest człowiekiem obdarzonym godnością, prawem do szacunku, do własnych marzeń, do popełniania błędów i do odkrywania świata we własnym tempie. Wychowanie nie jest według Korczaka kształtowaniem człowieka według gotowego wzoru, lecz cierpliwym towarzyszeniem w dorastaniu. I myślę, że dzięki tej idei, dzięki tym naszym działaniom, które nie są jedynie zajęciami pozalekcyjnymi, nasz dom, dom harcerza, jest swego rodzaju fenomenem. Bo to przestrzeń na spotkania, gdzie rodzą się pasje, rozwijają talenty, kształtują charaktery, budują relacje, a dzieci uczą się odwagi w wyrażaniu siebie, odpowiedzialności za własne działania, współpracy z innymi oraz wrażliwości na piękno, kulturę i drugiego człowieka.
1: Pani dyrektor, wspomniała Pani o koncepcji Korczaka wychowawczej, która mówi wprost, że małym człowiekiem jest dziecko i kiedy powiedziała Pani 86 rok, wrzesień, powstało nasze centrum, uświadomiłam sobie, że ja wówczas miałam 9 lat i 1 miesiąc na karku. I kiedy przypominam sobie swoje dzieciństwo i patrzę teraz na dzieciństwo dzieci w tym wieku, no to jest jednakże różnica. Taka instytucja jak Dom Kultury, Młodzieżowe Centrum Kultury, no musi rywalizować z takimi rzeczami, z którymi czasem trudno wchodzić w rozgrywkę. Myślę tutaj o nowoczesnych technologiach, które właściwie z każdej strony dzieciom wydawać by się mogło. Zapewniają to, co mogłyby zapewniać instytucje. Jak Wy sobie z tą konkurencją, Pani Dyrektor, radzicie?
19: Wspaniale, bo przez te 4 dekady, chociaż zmieniał się świat, zmieniały się oczekiwania czy potrzeby kolejnych pokoleń, to niezmienna jednak pozostała ta nasza misja, tworzenie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni, w której każdy młody człowiek może odkrywać swoje możliwości. W tych naszych wszystkich pracowniach artystycznych, technicznych, one ewoluowały, rozwijały się zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska. Młody człowiek może tutaj czuć się ważny i wartościowy, bo też różne działania techniczne, artystyczne, edukacyjne w formie koncertów, wystaw, spektakli, konkursów, zawodów, projektów codziennych spotkań są po to, by rozbudzać ciekawość świata, rozwijać kreatywność i uczyć odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
1: 40. urodziny to tak naprawdę okazja do bardzo hucznego świętowania. Spojrzałam na program uroczystości, no to mamy dobry tydzień zabawy, to nawet wiejskie wesela nie mają tylu atrakcji, pani dyrektor.
19: Bardzo mi miło, ale faktycznie bogactwo naszych działań jest tak duże, że każdy chciałby się tutaj z okazji 40-lecia zaprezentować. Stąd pomysł obchodów 40-lecia przez cały tydzień, cały kompletny tydzień naszej pracy, bo pracujemy od poniedziałku do soboty włącznie i w dniach 21-26 września Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza będzie obchodzić ten wyjątkowy jubileusz działalności placówki. Przez cały tydzień zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, absolwentów, przyjaciół oraz wszystkich mieszkańców, którzy mają ochotę się z nami spotkać do wspólnego świętowania. Przygotowaliśmy program, który wypełniają spektakle, koncerty, wydarzenia taneczne, teatralne, spotkania, warsztaty dla dzieci, dla rodziców, tak, i uczestników okazjonalnych.
1: A ja przypomnę, że waszą i moją gościnią w programie Tydzień w Zielonej Górze jest dyrektorka Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze, pani Kinga Krutulska. Rozmawiamy na temat wyjątkowych urodzin, które obchodzone będą w tej instytucji kultury już w nadchodzącym tygodniu. Każdego dnia od poniedziałku do soboty coś kulturalnego dziać się tam będzie. A co konkretnie? O to już za moment zapytam panią dyrektor.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: Pani dyrektor, a możemy teraz porozmawiać o konkretnych szczegółach, czyli przedstawić słuchaczom Radia Złote Przeboje program urodzinowych uroczystości dzień po dniu?
19: Jak najbardziej. Zaczynamy w poniedziałek 21 września i już o 18 na scenie w naszej placówce zapraszamy na spektakl Wieczór z Laboratorium Improwizacji. Będzie to spektakl pod tytułem To również przeminie oraz na imprezę filmową Laboratorium Improwizacji. Przygotowanie artystyczne, Paweł Matyjasik, wstęp wolny, przypomnę, scena Domu Harcerza. 22 września o godzinie 14 mamy wyjątkowe spotkanie z panem doktorem Pawłem Zapeńskim, dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, który jest specjalistą od kurczaka. Spotkanie nazwaliśmy spotkaniem z Januszem Korczakiem. To będzie spotkanie o charakterze otwartym i zapraszamy tutaj chętnych, jeżeli ktoś by się chciał dowiedzieć czegoś więcej, kim był nasz patron, jakie są jego idee, jak widział dzieci, to serdecznie zapraszamy. Również na scenie Domu Harcerza. O 17 tego samego dnia, 22 września, zaplanowaliśmy wieczór tańca. Prezentacje tańca ludowego i baletu przygotowane pod kierunkiem artystycznym pani Agnieszki Czerwą i Jolanty Ofiarskiej, również na scenie Domu Harcerza. 23 września o godzinie 12 zaplanowaliśmy główną uroczystość jubileuszową. Jest to spotkanie dla gości zaproszonych na scenie Domu Harcerza. Natomiast o 18 już zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się uraczyć koncertem chóru Polirytmia. Będzie to jubileuszowy koncert chóru Polirytmia na scenie Domu Harcerza. Chór prowadzi Natalia Golub. 24 września o 18 zaplanowaliśmy wieczór teatralno-taneczny.

0: piątek na inną formę artystyczną. Koncert Studia Piosenki Rezonans pod kierownictwem artystycznym pani Elżbiety i Ireneusza Nawickich. Oczywiście wstęp wolny. Ostatnim dniem naszych obchodów jest 26 września i tutaj od 10 do 13 zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w 13 wojewódzkich zawodach latawcowych Oberło Króla Maciusia pod tytułem Latawce i Marzenia. Przygotowanie pan Kazimierz Granicki. Tak przedstawia się szczegółowy harmonogram wydarzeń, natomiast przygotowaliśmy także warsztaty i wystawy. Tak więc przez cały tydzień odbywać się będą również dodatkowe warsztaty tematyczne przygotowane przez nauczycieli MCK i Edom Harcerza, między innymi różne warsztaty plastyczne, kilka i kulinarne dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty dedykowane dla rodziców. O poszczególnych propozycjach będziemy na bieżąco informować na naszym profilu na Facebooku, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy przez sekretariat placówki. Wystawy to kilka propozycji. Pierwsza z nich to wystawa na zielonogórskim deptaku i chciałam powiedzieć, że już dzisiaj jest. Będzie tam prezentowana przez miesiąc. Jest to wystawa fotografii archiwum jeszcze Wojewódzkiego Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza i zdjęcia, które traktują aż po współczesność. Przez cały miesiąc będzie można je oglądać na zielonogórskim deptaku. To są zdjęcia, fotografie, które opowiadają o historii po 40 latach działalności naszej placówki. Natomiast kolejne wystawy to wystawy w siedzibie naszego Domu Harcerza. Można będzie zobaczyć wystawę prac uczestników placówki, a także wystawę prac nauczycieli naszych zajęć. No to jest też bardzo ciekawe, ponieważ możemy podejrzeć, czym tak naprawdę zajmują się i czym się fascynują nasi nauczyciele po godzinach. Będzie też wystawa mistrz i uczeń pracowni ceramicznej. No i taką perełką, tutaj trzeba poświęcić trochę więcej czasu, mamy wirtualną kronikę w holu na parterze. Tyle, ile sięgamy pamięcią i zdjęciami archiwalnymi, tyle przygotowaliśmy tej kroniki wirtualnej. Ona jest na holu, zaraz przy wejściu do Domu Harcerza. Wystawy można oglądać oczywiście w godzinach pracy placówki.
1: Pani dyrektor, wspomniała Pani wcześniej, że warto podkreślić, że wstęp jest bezpłatny. Czy nasze uczestnictwo we wszystkich uroczystościach urodzinowych jest faktycznie za darmo? Obowiązują tutaj oczywiście ograniczenia w postaci liczby miejsc. Trzeba mieć refleks i się zapisać, ale portfela grubego mieć nie trzeba.
0: Nie trzeba wcale zabierać ze sobą portfela, zabrać siebie, dobry uśmiech, dobre nastawienie, pozytywną energię i przyjść zobaczyć, co fajnego robimy naszym dzieciom.
1: Pani dyrektor, też myślę sobie o tym, że gdy taka placówka kulturalna ma lat 40, to pewnie też Pani już zauważa to, że nie powiem absolwenci, ale dzieciaki i młodzież, którą Pani pamięta, gdy przychodziła jako dzieci do Was na zajęcia, zaczyna przyprowadzać swoje dzieci do Domu Harcerza?
0: Tak, widzę z uśmiechem, po prostu często się witamy i z niedowierzaniem, że o, poznałem Cię. Powiem nieśmiało, że kilku naszych wychowanków, moich również fotograficznych, pracują u nas jako nauczyciele. Tak bardzo przyszli jako 3-4-latki, przeszli praktycznie przez wszystkie pracownie i zostali tutaj, myślę, że do swojej emerytury będą tutaj pracować, bo mają to flow, mają tą pasję, mają te hobby, które jest potrzebne i to coś właśnie, żeby pracować z młodymi ludźmi, towarzyszyć im po prostu, nie dawać gotowych ścieżek, ale po prostu towarzyszyć im w odkrywaniu swoich najlepszych stron, tak? Myślę, że to już są pokolenia wychowanków, które nieśmiałością kiedyś przekraczali nasz próg placówki, a teraz wracają po prostu jako artyści, pedagodzy, inżynierowie, społecznicy, a po prostu czasem szczęśliwi dorośli.
1: A my do tej rozmowy za moment wrócimy w Radio Złote Przeboje.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: W programie Tydzień w Zielonej Górze już teraz wracamy do rozmowy o wyjątkowym jubileuszu, wyjątkowego miejsca wychowującego.

0: już kolejne pokolenia zielonogórzan, czyli o domu harcerza. W nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy 40-lecie istnienia tej instytucji na kulturalnej mapie Zielonej Góry i już teraz wracamy do rozmowy z dyrektorką tego miejsca, panią Kingą Krutulską. A tuż po tej rozmowie opowieść, która popłynie przez nasz program niczym rzeka, bo o zielonogórskich rzekach rozmawiać będziemy.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
0: Pani dyrektor, taki jubileusz jak 40-lecie to też taki moment, kiedy ja tak sobie wymyśliłam, dobre duchy słuchają naszych życzeń. Gdyby mogła sobie pani dyrektor czegoś dzisiaj zażyczyć, co na pewno się spełni i zrealizuje w domu harcerza, cóż by to było? Większa powierzchnia? Więcej pieniędzy?
2: Myślę, że jakoś ze wszystkim sobie radzimy i to nas bardzo cieszy. Natomiast jeszcze jedno piętro zdecydowanie nam by się przydało. Na pewno jeszcze większe środki. Ale myślę, że tutaj nadal potrzebna jest ta taka pasja, odpowiedzialność i wiara w młodego człowieka, jaką przez wszystkie lata czynili moi poprzednicy, wszyscy nauczyciele, a także administracja i obsługa, żeby po prostu tym dzieciom zapewnić fajną drogę życiową, fajne wspomnienia, niezapomniane chwile.
0: Ale to chyba jest tak, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na dojrzałość trąca i Zielonogórski Dom Harcerza dba o to, żeby ta skorupka nasiąkała tą kulturą, sztuką i tym towarzystwem i tym poczuciem, że nie jesteśmy sami na wyspie, tylko potrzebujemy innych, nie tylko do życia, ale i współtworzenia.
2: Tutaj myślę, że dzieci znajdują to, co jest najważniejsze dla nich w rozwoju na każdym etapie drugiego człowieka. Na pewno znajdują zrozumienie, na pewno znajdują przyjaciół, kolegów. Jest to miejsce odległe szkole, bo jest to miejsce poza szkołą i to jest najważniejszą cechą istnienia takiej placówki, że dzieci mogą spotykać się w różnym wieku ze sobą, mogą się uspołeczniać, mogą ze sobą coś robić ciekawego, mogą przebywać, mogą ze sobą rozmawiać. Nauczyciel prowadzący jest wskazującym drogę, nie wymagającym nauczycielem na jakąś ocenę. I myślę, że to jest właśnie największa wartość tej instytucji, że dzieci przychodzą, bo chcą.
0: Myślę sobie też o tym, że nauczyciele, którzy są w domu harcerza, to są mistrzowie. Tak jak wspomniany mistrz i uczeń podczas wystawy jubileuszowej, a dodatkowo są tymi autorytetami, z których chcemy czerpać, chcemy ich obserwować i naśladować.
2: Tak, to są ludzie, którzy potrafią naprawdę dostrzec w młodym człowieku potencjał, zanim on sam go odkryje bardzo często. Ich pasja i zaangażowanie, a także mądrość taka codzienna są największym kapitałem naszej placówki.
0: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, proponuję zapoznać się ze szczegółowym programem obchodów 40-lecia wyjątkowej instytucji kultury znajdującej się w naszym mieście. Proszę wziąć uśmiech najbliższych, bukiet kwiatów, dobre czekoladki i wziąć udział przynajmniej w jednym z wydarzeń bogatego tygodnia wydarzeń w Domu Harcerza. A razem z wami i ze mną ten przedurodzinowy czas spędzała dyrektorka Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze, pani Kinga Krutulska.
2: Dziękuję.
0: No i życzę pani dyrektor dużo siły, no bo świętowanie przez 6 dni urodzin, no to nie jest byle co.
2: Na pewno damy radę.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Zapraszam panią również serdecznie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
0: Nadchodzący nowy tydzień w Zielonej Górze, o czym mogliście się przekonać, słuchając programu Tydzień w Zielonej Górze, zapowiada się nam bardzo jubileuszowo i kulturalnie, a ten tydzień, który mija, można śmiało powiedzieć, był tygodniem naukowym. W naszym mieście trwała ogólnopolska konferencja symulacji medycznej MedSim 2026. Wzięło w niej udział 190 specjalistów z całego kraju. Rozmawiali między innymi o tym, jak nowe technologie mogą zmienić sposób kształcenia lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. A na tę konferencję z radiowym mikrofonem wybrała się Dorota Gut.
1: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
3: Pacjent leży na łóżku, można zbadać jego parametry, podać lek, rozpocząć resuscytację, a nawet usłyszeć jego reakcję. Tyle, że pacjentem jest tutaj zaawansowany symulator medyczny. Tak właśnie przyszli medycy mogą ćwiczyć sytuacje, które później będą musieli rozwiązywać w prawdziwym szpitalu. I co ważne, mogą popełniać błędy, zanim konsekwencje tych błędów poniesie prawdziwy pacjent. Mówi Wolhanika Nawa z Uniwersytetu Opolskiego, która zajmuje się symulacją medyczną od 2016 roku.
4: Ja widzę, że za każdym rokiem to głębiej i głębiej i to mega docenione ze strony studentów i wykładowców, bo jest możliwość zrobić to, co nawet w warunkach klinicznych nie zauważysz, bo nie za każdym razem masz takich pacjentów z tą patologią, albo pacjenci na dzień dzisiejszy też nie za każdym razem dają zgodę na badania. Tu mamy mega możliwości na to. I najważniejsze jest to, że to pozbawia studentów stresu na samym rozpoczęciu nauki, a z drugiej strony możemy to robić bez żadnego ryzyku do pacjentów. I symulacja na to w ogóle powstała, żeby student mógł robić jakieś to błędy i później ich poprawić, bo to jest możliwość na to.
3: Symulacja daje więc coś, co nie zawsze można zapewnić podczas tradycyjnych zajęć. Możliwość wielokrotnego przećwiczenia tego samego scenariusza. Student może sprawdzić swoją wiedzę i reakcję w stresującej sytuacji, a później razem z instruktorem przeanalizować swoje decyzje. Ale same symulatory również bardzo się zmieniają. Technologie, które jeszcze niedawno kojarzyły się przede wszystkim z mechanicznymi fantomami, dziś pozwalają znacznie dokładniej odwzorowywać sytuacje kliniczne, mówi Anna Fujak, specjalistka w jednej z firm zajmujących się symulacją medyczną.
5: Obecnie możliwości są bardzo duże, począwszy od takich najprostszych trenażerów umiejętności, na których ćwiczy się podstawowe procedury, aż po pełnowymiarowe, bardzo realistyczne symulatory, które nie dość, że odpowiadają studentom na zadane pytania, mrugają oczami, mają takie funkcje jak praktycznie każdy człowiek, czyli oddychają, mogą symulować wszelkie objawy fizjologiczne, wszelkie choroby. Także dzięki takim symulatorom możemy uczyć się w realistycznych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to jest najważniejsze.
3: Nowoczesna technologia to jednak tylko narzędzie. Żeby dobrze przygotowywać przyszłych medyków, potrzebni są także instruktorzy, odpowiednie scenariusze i całe zaplecze do prowadzenia takich zajęć. W Polsce centra symulacji medycznej rozwijają się, ale jak podkreślają ich twórcy, wciąż jest sporo do zrobienia. Szczególnie, że jeszcze niedawno przyszli lekarze byli kształceni w systemie, w którym symulacja nie odgrywała tak dużej roli jak dzisiaj, podkreśla Agnieszka Żromska-Michniewicz, twórca i kierowniczka Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
6: Mamy też dużo do zrobienia pod kątem przygotowywania i szkolenia kadry, która musi wejść w inną metodologię kształcenia, tylko metodologię anglosaską, pod tym jest symulacja medyczna. My wszyscy jesteśmy wychowywani i kształceni w systemie takim pruskim, który jest bardzo odległy, natomiast symulacja medyczna jest zupełnie inną metodologią, która ma motywować do działania i pracowania nad sobą.
3: I właśnie o tym, jak tę zmianę kontynuować, rozmawiają w Zielonej Górze specjaliści z całego kraju. Podczas MedSim 2026 dyskutują nie tylko o samych symulatorach, ale też o komunikacji z pacjentem, bezpieczeństwie, praktycznych egzaminach czy standardach funkcjonowania centrów symulacji.
0: Symulacja medyczna ma więc pozwolić przyszłym medykom uczyć się w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistości, ale bez ryzyka, które wiąże się z nauką na prawdziwym pacjencie.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
0: Ile rzek płynie przez Zieloną Górę? Odpowiedź może zaskoczyć, bo choć na co dzień trudno je wszystkie dostrzec, grupa Ekspedycja 404 wskazuje, że w mieście mamy obecnie 20 rzek i strumieni. Część z nich została skanalizowana i płynie pod ziemią, dlatego ich obecność nie zawsze jest dla mieszkańców taka oczywista. Właśnie przywracaniu tych cieków naszej uwadze poświęcona była inicjatywa Kroniki Zielonogórskich Rzek. Jej uczestnicy przyglądali się lokalnej hydrologii, prowadzili działania edukacyjne i pokazywali, że woda jest ważną częścią miejskiego ekosystemu. O tym, dlaczego warto poznawać zielonogórskie rzeki i strumienie oraz dlaczego ten projekt jest ważny, opowie na naszej antenie Mateusz Lach, uczestnik projektu.
7: Myślę, że to jest ważne, bo podnoszenie świadomości przede wszystkim skutkuje tak naprawdę poprawieniem naszej fauny i flory tutaj w Lubuskiem. Słyniemy właśnie z takich malutkich rzeczek, tylko że one nie są znane, dlatego że niektórzy nie wiedzą, że niedaleko naszego Winnego Wzgórza, gdzie jest palmiarnia, płynie rzeczka, ale jest ona całkowicie skanalizowana, więc jej nie widać. Wiele tych nie widać, bo albo wysychają, właśnie mają puste koryto i nawet ludzie nie wiedzą, że to jest jakaś rzeczka. Albo właśnie są skanalizowane, albo też, no, mówimy dzisiaj też w obszarze tej dużej Zielonej Góry, tak, gdzie nie jest to stara Zielona Góra, tylko jest to z gminą, więc na terenie teraz jest tego więcej, więc niektórzy myślą o tej Zielonej Górze jako centrum, a jednak tych takich więcej, tych rzeczek małych, większych jest poza ścisłym centrum, czyli tak zwane nowa dzielnica.
0: Kroniki zielonogórskich rzek była to jednak nie tylko wyprawa w teren. Członkowie ekspedycji 404 odwiedzali szkoły, gdzie podczas zajęć opowiadali dzieciom o lokalnych rzekach i strumieniach. Chodziło o to, żeby najmłodsi zaczęli dostrzegać wodę nie tylko jako element krajobrazu, ale również część środowiska, które można obserwować i badać. Mówi Stanisław Kurowski z ekspedycji 404.
8: Projekt, a właściwie pierwsza edycja projektu o nazwie Kroniki Zielonogórskich Rzek polegały przede wszystkim na realizacji zajęć w szkołach w Zielonej Górze. Chcieliśmy przybliżyć uczniom, czym są właściwie te nasze zielonogórskie strumyki. Tak jak w tym momencie, stoimy przy Parku Poetów, płynie woda, coś szumi, czasem nawet nie wiadomo za bardzo, co to jest, jaką ma nazwę, skąd płynie, dokąd uchodzi. Można się było czasem zaskoczyć, że naprawdę dzieci w wieku poniżej 12 lat znali nazwy rzek, które strumyków, które nie są znane często dorosłym, także były miłe zaskoczenia. Ale były też takie zaskoczenia, które nie były dla nas zaskoczeniami, że czasem ludzie byli w stanie podać 3, czasem 4 nazwy, czasem maksymalnie 2 rzek, które płyną w granicach miasta, a mamy ich obecnie około 20. No, właściwie wszystkie są widoczne, chociaż czasem przybierają one po prostu obraz suchego koryta, więc to powoduje, że rzadko zwracamy na nie uwagę. Jesteśmy w stanie przejechać obok nich. Jeżeli nie ma tabliczek z nazwą, jaka to jest rzeka, jaki to jest strumień, to te rzeki starają się anonimowe, stają się po prostu inkognito.
0: Ekspedycja 404 to działająca w Zielonej Górze grupa zajmująca się między innymi monitoringiem środowiska, pomiarami wody i edukacją ekologiczną. Jej członkowie podkreślają znaczenie łączenia wiedzy naukowej z obserwacją tego, co dzieje się lokalnie. I właśnie lokalna perspektywa jest w tym projekcie szczególnie ciekawa. Zielona Góra może być postrzegana jako miasto bez większej rzeki, ale jej sieć wodna jest znacznie bardziej rozbudowana, niż sugeruje to codzienny krajobraz. Część cieków została przez lata przekształcona przez człowieka, a niektóre zniknęły z powierzchni miasta. Dlatego kroniki zielonogórskich rzek były także próbą przypomnienia, że rzeka nie musi być szerokim nurtem widocznym z mostu. Czasem może być niewielkim strumieniem, rowem albo ciekiem ukrytym pod ziemią, a mimo to pozostaje elementem miejskiego systemu wodnego, mówi Kamil Wojtowicz, wolontariusz w grupie Ekspedycja 404.
9: Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że jeśli czegoś nie mamy nazwanego, czy jeśli o czymś nie wiemy, to w sumie nie istnieje. Więc w sytuacji, kiedy my ukazujemy to, pokazujemy szczególnie młodym ludziom od początku życia, że to jest normalne, że istnieją, no właśnie, że istnieją tutaj jakieś rzeki i nie zawsze można je widzieć, to powoduje, że ta świadomość wzrasta i że żyje się już ze świadomością, że to gdzieś jest. Może tam gdzieś w głowie zostanie na przyszłość i będzie wiedza po prostu, że to istnieje. No a wiedza może się przekładać na działania. Wydaje mi się, że każdy z nas ma wiedzę fragmentaryczną i dzięki temu, że poznajemy innych ludzi, jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę inną, więc każdy jest też z minimalnie innych regionów z okolic Zielonej Góry, więc dzięki temu jesteśmy w stanie poznać siebie, poznać to, naszą wiedzę, podzielić się nią, no i po prostu dowiedzieć się więcej.
0: Pierwsza edycja programu dobiegła już końca, tak samo powoli dobiega końca nasze weekendowe spotkanie z programem Tydzień w Zielonej Górze. Ja za wspólnie spędzony czas ogromnie Wam dziękuję i mówię do usłyszenia. Magda Sobczak.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.